zaczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: No i tak właśnie wygląda sytuacja. I tak właśnie gramy chwilę przed godziną szóstą. Więc można klaskać, można śpiewać. To jest zawsze końcówka tego numeru taka, że aż się chce, no. Że jakby, że musisz po prostu.
1: Też,
0: że
1: też.
0: Się inaczej nie da.
1: Też, no. Też. Chociaż do tej chwili chciałem się odnieść.
0: No dawaj, ale proszę, uprzejmie.
1: Chwilę jeszcze popada.
0: Chwilę popada.
1: Tak, gdzie nigdzie nawet cały dzień.
0: No
1: muszą chwilę.
0: Niestety w ogóle no, takie tam się porobiły teraz pogodowe.
1: Znaczy, słuchajcie, w Warszawie naprawdę leje. Wokół Warszawy również, bo na Mazowszu, na Pomorzu, na Warmii, Mazurach, na Podlasiu. I dzisiaj przez cały dzień ten deszcz będzie nam towarzyszył właśnie w tych regionach.
0: Ale w ogóle jest teraz tak, że mamy taki układ niżowy rozbudowany nad Polską, nad Europą. I ten układ niżowy wdmuchuje, wpycha nad Polskę takie zimne powietrze. I szczerze, to wcale bym się nie zdziwił, gdybyście powiedzieli, że to już jesień.
1: No lipcopad.
0: No tak, no
1: idealnie
0: niestety.
1: Pasuje.
0: Czyli chłodne powietrze, deszcz, wiatr, no to taki...
1: 8 stopni Celsjusza w Zakopanem. Z kolei w Świnoujściu dużo cieplej. Na zachodzie dzisiaj będzie, no nie gorąco, bo teraz 16,5 kreski powyżej zera, ale będzie powyżej 20 stopni. A chcesz wiedzieć, jakie jest ciśnienie?
0: No pewnie, że chcę.
1: Pa. 1020. Ale nie, no i nie zauważyłeś, nie wyłapałeś tego.
0: No nie.
1: Co robiłem zawsze, kiedy sprawdzałem ciśnienie na swoim zegarku?
0: Podawałeś godzinę, że...
1: Nie. Musiałem...
0: No?
1: Nacisnąć.
0: A ty masz nowy zegarek, tak?
1: O to chodziło! Dziękuję, że zauważyłeś.
0: No to komunia
1: tak.
0: Była jakaś czy coś?
1: No, inaczej. Komunia była w maju, ale z pieniędzy komunijnych w końcu się udało.
0: Nie, wreszcie, co na to twój syn?
1: Słuchaj, jak dorośnie będzie mógł ponosić.
0: Dobra, jedziemy. Informacje pogodowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to ładnie zebrałeś, przyznam szczerze.
1: Nie, to stary model.
0: Dobra. Dzisiaj zachmurzenie będzie duże. Większe przejaśnienia możliwe na południu i na zachodzie. Okresami także rozpogodzenia. Miejscami głównie w północnej połowie kraju. Przelotne opady deszczu. Natomiast na Pomorzu, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalnie także będą występowały burze. No i w ich trakcie, no niestety, popadać może 20 litrów wody na metr kwadratowy nawet.
1: Szału z temperaturą też no nie ma. Bo ubierzcie się trochę cieplej. Znaczy, zawsze miejcie coś w zanadrzu. 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie wziąłem. Ale to jest deszcz, to jest taka czysta folia.
0: Ja to ja bluzę mam tylko. No.
1: No wiecie, no w centrum będzie niby 19 stopni Celsjusza, ale przez to, że może padać, może być ciut chłodniej i ta odczuwalna będzie niż

0: niższa. Najcieplej dzisiaj na zachodzie 21 stopni Celsjusza, chociaż lokalnie na południowym wschodzie, na Podkarpaciu, dzisiaj nawet 22 kreski powyżej zera.
1: Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany, porywisty. We wschodniej połowie kraju okresami dość silny w porywach, nawet do 60 km na godzinę. Nad morzem także wiatr silny, umiarkowany w porywach do 50, a może i nawet dmuchnie czasami mocniej do 80. W czasie burz też oczywiście proszę przygotować się na wiatr nawet do 70 km na godzinę.
0: No i pa teraz.
1: No i to, no.
2: Jak się chwali.
0: Tylko patrzę na zegarek, od razu widzę, tylko coś mi się nie zgadza, bo mi pokazuje 1020, no, jak to paskali. No. Tymczasem w południe ma być 1002, no, aż tak spadnie. Jednak w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: No, skoro już bijemy się na zegarki, to tylko ci powiem, że 78 mam taki puls.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Już widzę, szukasz kolejnej funkcji,
0: poczekaj,
1: nie?
0: Bo ja i puls mi pokazuje i ja mam jeszcze pulsoksymetr, czyli natlenienie krwi.
1: Też mam to. Zaraz ci to powiem i sprawdzę. 2 minuty po godzinie 6.
0: Zapraszamy. Patryk Kuniszewicz.
1: Kuba Marcinowicz.
0: I mówimy wam.
1: Dzień dobry.

0: To mamy już 10 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców wydało się, Marek, nas zdekonspirował, tak, można powiedzieć. No.
1: To, co wam pogodę zegarki podają, tak, mamy pogodę z zegarków i zawsze się sprawdza. Dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Panie Jakubie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: I wszystkim państwu, szerokości Maroś z Warszawy, czyli wszystko się zgadza. Piątka tak była, Kuba jest z nami, trzeci bliźniak.
2: Mm-hmm. A mnie tam zegarek na przykład o pogodzie nic nie mówi.
3: No bo taki zegarek. No,
1: nie miałeś komunii, poczekaj. Przyjdzie ten moment, że i ty dostaniesz.
0: Słuchajcie, ale na szczęście to ty czerpiesz trudne słowo,
2: no,
0: poranku,
2: bardzo,
0: czerpiesz
2: bardzo.
0: Informacje z innych źródeł. Te drogowe oczywiście.
2: Ruszamy.
0: Tak jest.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście mamy sporo utrudnień o poranku i to na wielu trasach w naszym kraju, chociażby na A2 w województwie mazowieckim, gdzie ponad godzinę temu pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki

0: doszło do pożaru samochodu ciężarowego na kilometrze 549. Mamy informację, że autostrada w kierunku Warszawy jest zablokowana i ruch kierowany jest na objazd na Starą Dwójkę, a zatem na Krajową 92 przez Grędzów, Broszków i Stare Groszki. Na ekspresowej 8 na obwodnicy Zambrowa auto osobowe uderzyło w bariery. Na 3 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Na A1 natomiast w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni. Mamy informację, że na kilometrze 147, to są okolice miejscowości Nowa Wieś, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. A teraz autostrada A4, wieści od państwa, słuchamy.
1: Dzień dobry, tu kierowca dużego, za Opolem w kierunku Wrocławia. Na 211 km ciężarówka w rowie w tym momencie przyjechały służby, także uważajcie się.
0: Dziękujemy bardzo za tę informację. To była autostrada A4. Rzeczywiście tam są utrudnienia, ale na razie większych spowolnień, większych korków nie obserwujemy, czego nie można powiedzieć o fragmencie przygranicznym A4 na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic. Tutaj utrzymuje się kilkukilometrowy zator w kierunku Drezna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Tak jest. Informacje drogowe u nas co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców.
4: A co u was dobrego? Dajcie znać.
5: Mamy wtorek, poniedziałek już dawno za nami. Nieważne, że pada, nieważne, że się zrobiło chłodniej. To mam nadzieję,
3: że jesień.
0: Jaka jesień?
5: Lipcopad.
0: Chociaż już dzień chyba 40 kilka minut krótszy od najdłuższego.
3: No i po co?
0: Tak tylko, po co tak zegarek mi powiedział.
5: Tenże jesień, tenże dzień krótszy. To jeszcze powiedzcie, że kukurydzę zaraz zetną?
0: No,
5: zbiorą?
0: No, powolutku.
5: Zetną, no. Na groby?
0: No, powolutku.
5: Będzie i znowu będzie zimno.
0: I też tak będzie powolutku.
5: A my dzisiaj mamy dla was skrobaczki. Nie, no żartuję.
3: A widziałem, leżą.
5: Leżą i czekają.
3: No, naprawdę.
5: Mówię wam, że we wrześniu będziemy rozdawać.

0: Co? Poranne mruczenie. Ale po co? No, ale to...
1: i tak już pada, jest szaro, ponuro i zrobiło się chłodno.
0: Dzień krótszy.
1: Po co dolewasz?
2: No dobra, no ale... O, wiecie co, jesteście niemili. Dzień dobry, ekipa. Dziś jeden z moich ulubionych składów. Chodzi o

0: Składy budowlane?
1: Skład
2: węgla? Jakiś pociąg relacji.
1: Skład.
2: Oczywiście, że tak.
0: Tak. Tak. I tutaj w pigułce dzisiaj Kalisz... A, relacji. Kalisz Gdańsk.
2: No i wszystko jasne. To jest ulubiony skład.
0: Tak jest. 14 stopni. Teraz okolice Ślesina. No i nawet dostaliśmy tablicę na dzisiaj. O. Młode bociany ćwiczą skrzydła i po lecie można... napisać. No tego mogłem nie czytać akurat. No.
2: Sejmiki będą zaraz.
0: Słucham?
2: Sejmiki.
1: Sejmiki.
0: A, że będą obradować, które... Dokąd lecimy, słuchajcie?
2: Ty w ogóle na wieś nie wyjeżdżałeś, jak byłeś mały?
1: Po prostu jest poranek. Musiałem, wiesz...
2: Przemyśleć,
1: o co ci chodzi.
2: Dobrze. Bociany?
0: Masz łyka sobie.
1: Ja jestem nadal w tym pociągu.
2: Opracowują plan wylotu do Afryki. No dobra, a teraz mamy jeszcze tak. No tak, to witać z rana. Ciężko było wstać, ale nic tak nie motywuje jak praca do czwartku i... Od czwartku zasłużony urlop 2 tygodnie. Ale do czwartku to jeszcze kilka dni i bez parzonej się nie obejdzie, nawet jak będę na urlopie. No teraz trzeba się dyrektować cudownym zapachem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy PRK, całą ekipę prowadzących, a dla tych, co za fajerą, szerokości to oczywiście serdeczne pozdrowienia od Puchatego ze Skani. PS, czy możecie mi sprawdzić trasę Wiedeń-Lubliana? Thank you.
0: No, ja nie wiem, gdzie jest ten kio.
1: Thank you?
2: Poczekaj, najpierw jeden Lubliana,
0: potem
2: Lubliana thank you.
0: Dopiszemy.
2: Dobra, ja już sprawdzam, a tymczasem co u was?
3: Cześć, tu Patryk z Mana. Mamy utrudnienie na autostradzie A4, 211 km w kierunku Wrocławia, pomiędzy Wrocławiem a Opolem. Ciężarówka wpadła do rowu, wypadła z drogi. W tej chwili mamy zwężenie do jednego pasa. Pozdrawiam wszystkich i szerokości.
0: Pozdrawiamy i szerokości. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Gdybyście też widzieli jakieś takie niepokojące sytuacje, to proszę informować w aplikacji tekstowo, albo głosowo, albo pod numerem telefonu 22 513 11 11. Thank you sprawdził?
2: Thank you jeszcze nie, ale z Wiednia do Lubliany to ja widzę, że jedziemy cały czas na południe i poza tym, że drogowcy w wielu miejscach po prostu rozłożyli swój sprzęt i generują pewne spowolnienia, to żadnych utrudnień takich dodatkowych nie ma. Minąłem już Gras, mijam trasę dalej, aż do samej Lubliany nie widzę żadnych utrudnień. Dobra, to teraz to thank you.
0: No i co ci wyskoczy, ciekawy jestem.
2: Jest tenki.
0: Tenki. Tenki? No to może być.
2: No to nis. Daleko.
0: Oś pojechał teraz.
2: Czekaj, znalazłem tenki we Florencji.
0: Ale pod Warszawą nie ma?
2: Nie ma. Ale z Lubliany do tenki masz 470 km przez Wenecję, przez Bolonię i czysta trasa.
0: Czuwaj.

0: Ale ładnie, co?
1: Pięknie.
2: Fajnie, nie? Pięknie, fajnie, naprawdę fajnie.
1: Romantycznie się zrobiło, no tylko, że szkoda, że z wami tu jesteś.
0: Dobra, nie jest tak źle, nie narzekaj, mogło być gorzej.
1: A, to prawda.
0: Słuchajcie, wczoraj pojawiło się takie ciekawe określenie korkownica.
1: Mhm.
0: Wiadomo?
1: Cóż to?
0: Czy trzeba tłumaczyć?
1: No, tłumacz.
2: Weź. No, no wytłumacz.
0: No, obszar z intensywnymi jakby utrudnieniami drogowymi, nasilony jakby.
1: Aha.
0: Obszar.
1: Tak, no, no. Więcej widzisz, też Patryk nie wiedział.
2: Znaczy mi to zapachniało weekendem i tak pomyślałem sobie, o czym on będzie mówił.
0: A, że ten
2: korkownica.
0: No dobrze, pozdrowienia z korkownicy dzisiaj płynie. A co do motywacji, to nic tak nie motywuje do wstania o 6 jak 7 na budziku. A to prawda, tutaj się zgadzamy. Darek ze Skody. I to Darek ze Skody wczoraj był autorem tej korkownicy, która myślę, że zapisała się na kartach historii Polskiego Radia Kierowców. Ja sobie kupiłem ten zwrot. Bardzo mi się podoba. Patryk Bedliński zresztą też, więc jakby...
1: Ja też sobie kupiłem, jak już wiem, co to oznacza.
0: No i bardzo mnie to cieszy.
2: Za to Kuba z dziećmi, nie wiem, czy sobie kupił, czy nie, bo który pisze, Kuba, że... Poczekaj, właśnie jadę i wczoraj przeszedłem paręnaście sklepów i stacji benzynowych, tak, w poszukiwaniu mapy, bo ona jest podstawą podróży, a udało się kupić, bo nawigacja często zawodzi, a Kuba z dziećmi podróżuje i pisze, że ma do przemierzenia ponad 700 km z Warmii na Podkarpacie, właśnie jadę sobie. No to co, my pomagamy w takim razie na trasie i jeżeli chodzi o Warmię i na przykład S7, ma się całkiem nieźle, tylko tyle, żeby Warszawę przejechać i dostać się do S17, potem na Podkarpacie, do samego Rzeszowa, przez Lublin, nic złego się nie dzieje, na S19 też cisza i spokój.
0: Ja nie chcę nic mówić, ale moim zdaniem tę mapę to absolutnie można wyrzucić, skoro ma się nas.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ach, ta Warszawa o poranku, niestety już utrzymuje się tam kilku, wręcz nawet kilkunastokilometrowy korek na ekspresowej 8, a zatem na północnej obwodnicy miasta. Jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, Marymącka, a Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku zachodnim. Na ekspresowej 8 utrudnienia mamy także w województwie podlaskim na obwodnicy Zambrowa. Na 3 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i jezdnia w kierunku Warszawy jest tam zwężona. Autostrada A2 na Mazowszu pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki jest zablokowana w kierunku stolicy, a to w związku z pożarem ciężarówki. Do tego pożaru doszło 2 godziny temu na kilometrze 549

0: i ruch kierowany jest na objazdy, na Starą Dwójkę, a zatem na drogę krajową nr 92 przez Gręzów, Broszków i Stare Groszki. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni pomiędzy Toruniem a Lubiczem na wysokości miejscowości Nowa Wieś. Na kilometrze 147 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Powoli przybywa samochodów i przybywa spowolniej na Pomorzu, właśnie w okolicy Gdańska, chociaż nie tylko tam, ale obwodnica Gdańska Ekspresowa 7 już jest zatłoczona pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Podobnie droga krajowa nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz wolniej, dużo wolniej wręcz już jedzie się na trasie wojewódzkiej nr 218 na ulicy Spacerowej pomiędzy obwodnicą a Gdańską Oliwą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To czekamy na informacje, co tam jeszcze u was dzisiaj o poranku, jak zaczyna wam się ten wtorkowy poranny szczyt komunikacyjny.
3: I dajcie znać, dokąd jedziecie, mapę mam odpaloną, więc chętnie poprowadzimy was na trasie, podając, która droga będzie najszybsza, bez korków i utrudnień.

0: tak sobie od razu pomyślałem, że w ogóle, ale to w ogóle proszę się nie przejmować dzisiaj pogodą, tym, że pada i tym, że jakoś tak się jesiennie zrobiło. W ogóle wyrzućmy to z głowy. Ja bym się przejmował czymś zupełnie, zupełnie innym.
1: Czym mianowicie? Słuchajcie,
0: mamy powody do, no, takiego niepokoju chyba nawet bym powiedział.
1: Oho, mówisz o cenach paliw?
2: Niepokoju,
0: nie,
2: po studiu.
0: Nie, tam ceny paliw, tam ceny paliw, tam. Przestań, są ważniejsze
2: tak,
0: rzeczy.
2: Tak, on tankuje za stówę, no, jego tak, podwyżki
0: dokładnie. Do tego. Mnie to nie interesuje, ja nie zauważyłem, no. Żeby coś zmienił. Są poważniejsze rzeczy. Słuchajcie, ja dzisiaj zaglądam do kalendarza. A tam żadnego, nic kompletnie.
1: Nie możliwe.
0: Święta? Nietypowego święta, nic.
1: Na zegarek ci nic nie powiedział?
0: Nic. Właśnie. Nie ma, dzisiaj jest pusto.
2: Oczko.
0: Jest po prostu...
2: 21 lipca, dlatego jest oczko.
0: Co oczko?
2: Oczko.
1: Ale co to znaczy?
0: Poszło ci
2: 21. Oczko.
0: No ale, no, wiem, no, jaki ale to ma, jakie to ma przełożenie na brak święta? No.
2: Jeszcze nie wymyślam. Ale dajcie mi chwilę. No co, jest rano oczko? Jest 21 jeszcze, to jest oczko, no.
1: No dobrze, no, nie, brawo, nie, nie powtarzaj bystrzak. Tego ciągle.
2: Poker, to jest
0: oczko.
2: Nieważne.
0: Dobrze. Cześć.
1: Czyli dzień bez święta dzisiaj.
0: Tak, dzień bez święta. Tak.
2: Po prostu jest wtorek, no co tu mówić? Do roboty, ludzie, no. Do roboty.
0: Nie czas na świętowanie, słuchajcie. Tylko ho, ho, ho, trzeba do pracy. Cześć, tu Cowboy z Szarego Mana. Jak już sprawdzaliście, to zerknijcie proszę jeszcze, jak trasa z Żor do węgierskiego Debreczyna.
2: No i tu mam mały problem, bo tak, Żory sobie już zaznaczyłem.
0: Dobrze, bardzo dobrze.
2: Ale mam na przykład węgierską górkę. Nie mam węgierskiego Debreczyna.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
2: A, chyba, że poczekaj, Debreczyn na Węgrzech. A to zmienia postać rzeczy. Dobra, to tu mam. To tu
0: jest,
2: mam faktycznie.
0: Jest rano jeszcze, no.
2: Jest za rano.
1: Oczko, ja wiem
0: co. Oczko, tak.
2: Ludzie, dajcie żyć, dajcie żyć. Z Żor w takim razie proponowałbym dostać się na czwórkę. Póki co Kraków jeszcze nie stoi, więc szybciutko obwodnicą Krakowa wskakujemy oczywiście na siódemkę, 47. No i tędy, na Koszyce, przez Preszów nic się nie dzieje. Za Koszycami tak samo droga jest czyściutka, jedynie przed Debreczynem. To tutaj mam jakieś roboty drogowe na autostradzie, ale to nie generuje większych utrudnień, więc szerokości przyczepności niecałe 600 km do pokonania.
0: Dobrej, spokojnej podróży życzymy z Polskim Radiem Kierowców. Gdyby ktoś jeszcze chciał dopytać o jakąś konkretną trasę, to zapraszamy, my chętnie prześledzimy. No, miejmy nadzieję, że wam pomagamy. Taką mamy nadzieję.
2: I pozdrowienia tak z Korkownicy, a to już dzisiaj to już popłynęło. Tak,
0: Korkownica, no, to... jest super. To jest...
2: Kto tam jeszcze wstał, kto już kawy się napił, kto do pracy się zbiera, kto w trasie, dajcie znać, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: I zobacz, i teraz zobacz. 18 minut do 7 i to już nie jest oczko.
2: Nie, oczko to jest 21, dobra.

0: Ale z czego ja się śmieję?
1: I tak jest u nas, ja słuchajcie, od godziny 6 rano.
2: Prawie 3 tygodnie człowiek na maluchach był. No tęskniłem, naprawdę.
0: Tęskniłem za wyprawą teraz.
2: Nie.
0: A, nie.
2: Tęskniłem za wami, mówię.
0: No tak, ale teraz tęsknisz już za wyprawą.
1: Dobrze, że jesteś.
2: Ale jakbyśmy we trzech na przykład, jeszcze we czterech, bo Górski by do nas dołączył.
1: Nie. Maluchy mogłyby tego nie przetrwać.
2: No nie przetrwałyby, absolutnie, też się zgadzam. Byłoby zdecydowanie za ostro.
1: Ale mam nadzieję, że wy też macie dobry humor. My próbujemy zaklinać rzeczywistość, szczególnie pogodową. No i tutaj, kto do nas pisze? Ależ poranek. Trzy ulubione głosy w PRK razem, a do tego jeszcze stara budka suflera. Pozdrawiam, Monika z Mandarynki. Po remoncie, uściski dla mechaników. Ale co tam
2: ale
1: się...
2: Ale co się remontowało?
1: Mandarynka
2: właśnie
1: wyremontowana.
2: A, że autko. Proszę bardzo.
1: I pewnie teraz leci jak burza.
2: No, jak przecinak po prostu.
1: I oto, ja nawet słyszałem ją na drodze, no.
2: Słuchajcie, 10 minut nam zostało jeszcze do godziny 7. Po godzinie 7 oczywiście gramy w tablice rejestracyjne. 5 nagród dzisiaj do zgarnięcia jest w naszej zabawie. Przede wszystkim najważniejsza nagroda, czyli szacunek na dzielni i w miejscu...
0: rekreacji.
2: Bardzo ładnie, Kubuniu. Dobrze, wszystko się zgadza.
1: A przy okazji ramki pod tablicę rejestracyjną.
2: Tak jest, a już teraz informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas autostrada A2 w województwie mazowieckim jest zablokowana pomiędzy Siedlcami a Kałuszynem w kierunku Warszawy. Chodzi o dokładnie fragment pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki, gdzie na kilometrze 549 doszło do pożaru samochodu ciężarowego. I tutaj ruch kierowany jest na objazdy na węźle Siedlce Zachód, na Starą Dwójkę, a zatem na Krajową 92 przez Gręzów, Broszki i Stare Groszki. Już A2 od węzła Groszki do samej Warszawy jest przejezdna i właściwie nie jest zakorkowana. Natomiast bardzo poważnie zakorkowana jest S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także dużo wolniej jedzie się na trasach dojazdowych do Warszawy od strony

0: północnej, a zatem od strony Płońska na Krajowej 7 i od strony Legionowa na Krajowej 61. Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na kilometrze 147 ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim już zaczęły się na dobre, a czwórka jest zatłoczona przed Krakowem od strony Rzeszowa, także Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic oraz Krajowa 44 na wysokości Skawiny, także oczywiście w kierunku Krakowa. I jeszcze jedna informacja z województwa dolnośląskiego. Autostrada A4, fragment remontowany, niedaleko Kątów Wrocławskich, jest zatłoczony i zakorkowany także na fragmencie ponad 5-kilometrowym na jezdni w stronę Zgorzelca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobrze, że jesteście z nami. Naprawdę bardzo się z tego powodu cieszymy i cudownie się nam z wami podróżuje. My sobie siedzimy na tylnej kanapie. Chichy, śmichy i fajnie jest.
3: Ale. My jeszcze nie wiemy, dokąd jedziemy. No dajcie znać, dokąd razem podróżujemy. To chętnie i drogę sprawdzimy. A za 7 minut to nawet i prognozy pogody.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców, a na zegarze już, i punktualnie siódma, proszę bardzo, jest, wjechała.
1: W punkt!
0: W punkcik.
1: To teraz jeszcze wiedzie, mam nadzieję, dobra pogoda, bo właśnie sobie podglądam, jak to wygląda na termometrze. No. Najcieplej północny zachód, 16,5 tak stopnia Celsjusza, czy to Kołobrzeg, czy Świnoujście.
0: Natomiast najchłodniej, no, Zakopane tutaj 9,5-10 w tych widełkach.
1: Ale pada. Pada na Mazowszu, pada na wschód od Warszawy, pada na Podlasiu, gdzieniegdzie na Warmii i Mazurach. I uwaga, bo pojawił się deszcz wokół Zatoki, Elbląga, mówię tutaj o Pomorzu.
0: No niestety. No i ten deszcz dzisiaj będzie nam jeszcze towarzyszył.
2: Dzień dobry wszystkim. W Skowarczu przed Pszczółkami na drodze 91 jest tłuczka czterech samochodów przy światłach. Zaczynają tworzyć się korki. Proszę o ostrożność, pozdrawiam.
1: I dlatego przy tych warunkach pogodowych ostrzegamy, informujemy, przypominamy. Światła mijania to podstawa i odległości między samochodami, pilnujcie ich.
0: Wydłuża nam się droga hamowania.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a dzisiaj w ciągu dnia niestety nad Polską zachmurzenie będzie duże. Co prawda możliwe większe przejaśnienia na południu i na zachodzie okresami rozpogodzenia, czyli można powiedzieć, że mamy dzisiaj takie dwie Polski. Polskę jesienną i Polskę wiosenną bardziej. Na zachodzie zdecydowanie wiosenniej, na wschodzie i w centrum zdecydowanie jesień. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu Gdańskim, na Warmii i na Mazurach, na Podlasiu oraz na północy Mazowsza. Lokalnie także będą występowały burze, no i nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Chłodnie dzisiaj na północnym wschodzie, tam tylko 15 stopni Celsjusza, za to na południowym wschodzie już dużo cieplej, bo nawet 22 kreski powyżej zera, w centrum 19 i na zachodzie 21 stopni.
0: Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany, porywisty, we wschodniej połowie kraju okresami

0: Dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem wiatr umiarkowany i też dość silny, do 80. No i w czasie burz też proszę pamiętać, że może silniej powieć nawet do 70.
1: A ciśnienie może nam spaść, bo teraz 1020 pokazują barometry, ale w Warszawie w południe pokażą 1002 hektopaskale. Potem jednak w drugiej połowie dnia wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w tej godzinie będziemy mieli dla was tablice rejestracyjne i aż 5 nagród. O szczegółach niebawem oczywiście.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: No i wspólnie mówimy wam
0: dzień dobry.

0: 10 minut mamy po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców, towarzyszymy wam w trasie, więc dobrej, spokojnej podróży. Uważajcie i pamiętajcie dzisiaj o tym, że po pierwsze ślisko może być na drodze, a po drugie odpowiednie oświetlenie w pojeździe to jest absolutna podstawa, czyli nie światło do jazdy dziennej, tak jak proponuje samochód, tylko światła mijania.
1: A ja patrzę do aplikacji Kochane Radio. Jadę do Bydgoszczy Krajową 25 i widzę, że na przebudowie węzła w Stryszku coś tam się wydarzyło i na Krajowej 10, no chyba zdążę na 8 do pracy. Proszę o info, jak objechać te utrudnienia. Artur z CHR Plus pozdrawia. No patrzę sobie na te utrudnienia i przyznam szczerze, trudno będzie je objechać, dlatego że w miejscowości Brzoza, a w zasadzie przed miejscowością, ten korek się zaczyna. Już w Chmielnikach czy Prądocinie warto by gdzieś tam odbijać, ale nie bardzo są drogi lokalne. Chyba że spróbować jechać z Nowej Wsi Wielkiej na Dobromierz i Emilianowo. Ale zaznaczam, to jest droga lokalna i tutaj no...
0: Czyli zdąży na tę 8, czy nie zdąży? Bo
1: a
0: to
1: która
0: mnie...
1: jest godzina?
0: No 7:11, 12.
1: Moim zdaniem da radę, ale mamy zdarzenie w ruchu drogowym na Krajowej 10, co zresztą pewnie Kuba zaraz potwierdzi.
2: Potwierdzam już teraz.
1: No właśnie. I tak, to trzeba ominąć albo przestać swoje, bo ten korek jeszcze taki wielki nie jest. To na Krajowej 10 od strony Torunia jest dużo gorzej.
0: To więcej informacji drogowych już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście wrócę do sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim, ale zacznę od A4 w województwie opolskim. Tutaj

0: I pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona na kilometrze 211. Ciężarówka zjechała z jezdni, wpadła do rowu i przewróciła się na bok. W tej chwili mamy tam pewne spowolnienia poranne. Na razie nie jest to wielki korek, no ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, w pobliżu węzła Aleja Prymasa Tysiąclecia, auto osobowe uderzyło w bariery na zjeździe na Wolę Warszawską i na kilometrze 11 mamy utrudnienia w kierunku właśnie Woli i w kierunku węzła Konotopa i niestety bardzo poważny korek, który jak zwykle o tej porze zaczyna się już mniej więcej na wysokości węzła Głębocka, ale wydaje mi się, że dzisiaj ten korek jest jeszcze większy niż zwykle właśnie o tej porze. Jeżeli chodzi o wspomniane województwo kujawsko-pomorskie, to tutaj w miejscowości Stryszek, czyli powiedzmy na obwodnicy Bydgoszczy na Krajowej Dziesiątce, z ciężarówki wypadł ładunek na kilometrze 267 i jezdnia w kierunku Bydgoszczy została tam częściowo zablokowana. I stąd ten bardzo poważny, wręcz gigantyczny korek, zarówno na Krajowej Dziesiątce od strony Torunia, ale także na drodze krajowej numer 25 od strony Inowrocławia. Cały czas autostrada A2 jest zablokowana na Mazowszu pomiędzy Siedlcami a Kałuszynem w kierunku Warszawy. To w związku z kolizją auta ciężarowego, właściwie z pożarem ciężarówki, do którego doszło ponad 2 godziny temu. Ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to co panowie, no to zaraz mamy 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia dla naszych słuchaczy.
3: Ale o szczegółach i nagrodach opowiem za chwilę.

0: No to teraz u nas wielkie szaleństwo. Z tablicami rejestracyjnymi, jak zwykle zresztą od poniedziałku do piątku, mamy dla was naszą zabawę, czyli
1: Nie,
0: co ty robisz?
1: Nikt. Sprawdzałem tylko.
0: Rozumiem. Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, zestaw łatwiejszych tablic, czyli takie tablice wyposażone w dwie litery na początku i zestaw trudniejszych tablic, czyli trzy litery na początku. Pytanie jest jedno, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd albo który z urzędów wydał daną tablicę.
1: No i my mamy takie trzy tablice. Po dwóch, po trzech literach odgadujemy właśnie miasto, powiat. Do was należy to, żeby zadzwonić, no i zmierzyć się z tymi trzema tablicami. Ja od razu podam numer telefonu, tylko czekajcie.
0: Proszę.
1: Upewnię się. No właśnie sygnału tutaj nie ma. Halo?
0: Bo tu nigdy nie ma sygnału, ale dzwoni.
1: Aha, no dobra, to odkładam słuchawkę i mówię wam. 22 139 29 29 22 139 29 29.
0: To ja jeszcze tylko dopowiem, skoro Patryk stwierdził, że nie ma sygnału, to sprawdźmy mu ten telefon, czy on naprawdę działa, czy wszystko jest w porządku. Więc zadzwońcie 22 139 29 29, telefon sprawdzam, czy działa, więc dzwońcie.
1: Czekaj, ktoś chyba mnie sprawdza.
0: No widzisz,
1: halo.
0: Mryga coś tu.
1: Halo? No. Halo? Działa? Halo? Halo?
2: Halo, halo.
1: A czyli działa!
0: Działa!
1: Jedno.
0: Dobrze.
1: Kogo witam, kogo goszczę?
2: Działa.
1: Z kim mam przyjemność? Arturze!
0: Arturze,
1: Arturze, za chwilę do ciebie wracam, dobrze? Poczekaj sekundkę.

0: No to jeszcze... Dobra, super. To ja tylko króciutko jeszcze o nagrodach. Po pierwsze, owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, wieczna chwała i sława. Dodatkowo jeszcze przede wszystkim szacun na dzielni, ale także w miejscu rekreacji i do tego jeszcze dorzucamy wam ramki pod tablicę rejestracyjną.
1: I już wiecie, że za 10 minut spotykamy się z Arturem.

0: To już za kilka minut. Trzy tablice rejestracyjne, ale zanim tablice, to oczywiście 7:30 na zegarze.
1: No i pamiętajcie, pod Bydgoszczą korkuje się na Krajowej Dziesiątce. Podobna sytuacja pod Toruniem, bo tam roboty drogowe. A więcej szczegółów, jak jest na trasach, Kuba Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy Wrocławiem, Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami w kierunku Legnicy. Zakorkowana jest także fragment przygraniczny na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Na A4 mamy także utrudnienia w Małopolsce. Tutaj wolniej, dużo wolniej, jak zwykle o tej porze. Jedzie się pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej na wysokości węzłów Kraków Południe i Kraków Skawina w kierunku Balic. W województwie opolskim natomiast pomiędzy Opolem a Brzegiem ciężarówka zjechała z jezdni, wpadła do rowu i przewróciła się na bok. Na kilometrze 211, to jest przed węzłem Brzeg, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Autostrada A2 w województwie mazowieckim jest nadal zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki. Przypomnę, doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu i nadal ruch kierowany jest na objazdy na Starą Dwójkę, a zatem na drogę krajową numer 92. Wielokilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta. Jak to bywa o tej porze w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, Marymącka a Aleja Prymasa Tysiąclecia. Dzisiaj właśnie nie dość, że ten korek, to mamy jeszcze utrudnienia na wysokości węzła Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku Woli. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery na 11 kilometrze i zablokowany jest co najmniej jeden pas. Województwo jeszcze kujawsko-pomorskie, wspomniane już przed serwisem, tutaj mamy bardzo poważne utrudnienia na obwodnicy Bydgoszczy i na trasach dojazdowych do Bydgoszczy od strony Inowrocławia, a zatem mowa o drogach numer 10 i numer 25. Z ciężarówki wypadł ładunek pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe a Toruń Zachód na wysokości miejscowości Stryszek i jezdnia jest tam częściowo zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Panowie, czy każdy z was ma tablicę rejestracyjną?
1: Gotowy?
0: Tak, ja gotowy. Dobra, to wszystko chyba jest gotowe. Czy publiczność jest gotowa?
2: Publiczność?
0: Jest.
1: To co, łączyć Artura?
0: Łączyć.
1: To no. Za chwilę się z nimi usłyszymy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: We troje.
1: Jest z nami Artur.
2: Halo, dzień dobry, dzień dobry.
0: Fajnie, że jesteś z nami. Co u ciebie słychać o poranku? Jak tam dzień zacząłeś?
2: Jadę sobie w korku, spójrzę się do pracy.
0: Super. Ale w ogóle zadowolony, uśmiechnięty, spóźnię się do pracy.
1: Ale poczekaj, Arturze, to wiesz co szefowi powiedz? Szefie, byłbym wcześniej, ale trzech takich gamoni mnie zatrzymało. Dzwonią do mnie, pytają, co u mnie i tak dalej. No chciałem być grzeczny, kulturalny, no.
2: To jest jakieś rozwiązanie.
1: No i zwal na nas, słuchaj, a jakby szef chciał to zweryfikować, to podajesz mu 22 513 11 11.
0: I on do nas dzwoni i już, no.
1: I my mu to wytłumaczymy.
3: Co już? I co się dopiero zacznie?
1: Szef dostanie też ramki pod tablicą. Tak. Awansem.
0: O, na przykład. No. Albo inne cuda.
1: A ty musisz niestety powalczyć, no.
0: Tak jest. Dobra, sprawa jest taka. My tu gadu, a jednak trzeba podjąć bardzo ważną męską decyzję. Czy jesteś gotowy na tę decyzję?
2: Tak.
0: Dobra, czy to będzie zestaw profesjonalny, czy łatwiejszy? Czyli chcesz 3 litery, czy 2 litery w tablicy?
2: 2 literki.
0: Ile? 2.
2: 2.
0: Czyli ten amatorski zestaw.
2: No, taki prostszy, nie?
0: No dobra.
2: Nie, dobra, to spróbuj, możemy 3.
0: Nie, no nie, nie chciałem wierzyć na ambicje.
1: Na koniec,
0: nie,
1: damy 3, tego, tak, nie. A teraz będą 2. Proszę, Kuba pierwszy.
0: Czyli co, ja 3?
1: 2.
0: A, ja 2, dobra.
2: 2.
0: Dobra, to ja 2. To w takim razie tak banalnie prosta tablica. EP.
2: EP to jest łódzkie?
0: Tak.
2: Pabianice chyba, tak?
0: Nie.
1: Nie.
2: Nie?
1: Miasto wojewódzkie dawne.
0: Pabianicki to byłoby EPA, czyli powiat pabianicki.
1: A tu masz jest miasto. EP. Niedaleko Łodzi.
0: Tak jest. Ja tam kiedyś byłem u Piotrka w ogóle chyba.
1: Ta? A ja tam trybunę kupiłem.
0: Ludzie.
2: Piotrków Trybunalski.
0: Pięknie, jak ty na to wpadłeś.
1: Poczekaj, Kuba, to drugi Kuba będzie miał coś trudniejszego dla ciebie. No.
3: Nie, ja mam takie trudno-łatwe.
1: No.
3: Nie wiem, czy to może na tak.
0: No dawaj, no.
3: RZ.
2: RZ, czyli Rzeszów.
3: Tak.
1: Bardzo ładnie.
3: Czyli jednak ładnie.
1: Nie, to ode mnie musi być coś trudniejszego. PTU. Patryk Tadeusz Urszula. Panie Turku, pan kończy ten mecz.
2: Turek.
1: Tak jest.
0: 3 punkty zdobyte, więc.
1: Brawo.
0: Tak jest.
1: Mamy to. No.
0: Brawo, bravissimo. Owacja nastająco dla ciebie, to jest jedna z nagród, które zgarniasz, ale tych nagród jest, proszę pana, tyle, że one się w magazynie się nie mieszczą.
1: To teraz jeszcze możesz

0: Wziąć antenę i pozdrowić kogo tylko chcesz, zaczynając od szefa.
1: Pozdrawiam szefa, który pewnie już jest w pracy. Pozdrawiam żonę, która zapewne śpi w pięknym, słonecznym Gdańsku, którym też leje jak wiatr. Razem z dziećmi moimi się teraz odpoczywą chwilkę, pracując sobie spokojnie. Pozdrawiam was i dzięki za telefon, i dzięki za to, że wystawaliście linię, bo dzięki temu się odzwoniłem chyba.
2: Dobrze, czyli jednak opłacało się, widzisz.
1: Tak, testowanie linii pomogło. No i pozdrawiam mojego instruktora od jazdy na kategorię D.
2: Pan Jarek pewnie słucha, więc... O nie!
1: Jedna osoba, która pewnie słucha tego radia dzisiaj o tej porze.
0: To ja powiem tak, z tobą to bym wsiadł do tego autobusu.
2: No, fajnie.
1: No, to jeszcze troszkę.
0: Trzymamy kciuki.
2: Nie wiem, czy się udało.
0: Tak, a przy okazji, co ty powiedziałeś ze słonecznego Gdańska?
2: Nie.
1: Tak, tam jest słońce jak diabli pada tam cały
0: czas. No więc o to chodzi. No, patrzę na mapę i mówię, leje jak srebro.
2: Leje, panie,
1: daj spokój. Dokładnie.
2: Dobrze, przechodzimy do następnych nagrań, słuchajcie. Bo jeszcze trochę tego towaru jest. Przede wszystkim do ciebie wędruje także wieczna sława i chwała.
3: Tak, to zależy od dnia, a dzisiaj oczko jest, więc chyba
2: sława,
3: jedno i to.
2: 21. Dokładnie. Ale przede wszystkim także mamy dla ciebie wyjątkową nagrodę, czyli szacun na dzielni, ale także...
3: W miejscu rekreacji. Kreacji,
2: dokładnie.
3: Oczywiście.
2: Ty jesteś przed urlopem czy po urlopie?
1: Ja przed urlopem.
2: No to pięknie!
3: No to się przyda.
2: To wykorzystany będziesz.
0: To wszystko dla ciebie. I pamiętaj, szefowi powiedz, że to my cię zatrzymaliśmy, stąd to spóźnienie. A jakby co to od nich.
2: Ramki jeszcze.
1: Będę mówił, dziękuję wam bardzo.
0: Arturze, i ramki ci wysyłamy pod tablicę.
1: No jeszcze fajnie, przydadzą się.
2: Wszystkiego dobrego dla ciebie. Trzymaj się, cześć, do usłyszenia.
1: Dzięki, wszystkiego dla was. Szerokości.

0: 10 minut jeszcze do godziny 8 Polskie Radio Kierowców. No ładnie mu poszło w tych tablicach. No pięknie.
1: Bardzo
0: pięknie.
1: Bardzo,
2: trzymaliśmy za Artura radę. Kciuki. Teraz tak. Trzymamy kciuki za Kubę, bo ma dla was najświeższe informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na ekspresowej trójce w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Południe a Skwierzyna na zachód doszło do zderzenia busa i auta osobowego niedaleko miejscowości Trzebiszewo. Na kilometrze 107 zablokowany jest jeden prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Mamy nowe informacje z województwa kujawsko-pomorskiego z obwodnicy Bydgoszczy. Na Krajowej Dziesiątce, niedaleko węzła Bydgoszcz Południe, mamy już blokadę drogi. To w związku z kolizją ciężarówki, do której doszło na kilometrze 267. Dokładnie z auta ciężarowego wypadł ładunek. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę Bydgoszczy. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni na kilometrze 147. To dokładnie pomiędzy Toruniem a Lubiczem, niedaleko miejscowości Nowa Wieś. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. A2 na Mazowszu cały czas jest zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki i to w związku z pożarem auta ciężarowego na kilometrze 549 i do tego pożaru doszło ponad 3 godziny temu. Ruch kierowany jest na objazd na starą dwójkę. I jeszcze dwie inne trasy mazowieckie zakorkowane S8 bardzo poważnie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, Marymącka a Aleja Prymasa Tysiąclecia. Ale także korek, i to spory korek, jak na tę porę oczywiście obserwujemy na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Punktualnie 8 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców i 17 stopni mamy już na termometrze w Świnoujściu, a 11-12 w Nowym Sączu.
1: Ale pamiętajcie, że dzisiaj w wielu miejscach w Polsce pada, warunki do jazdy są trudne, szczególnie na trasie Via Carpatia. Tutaj i S17, i S19 skąpane są w deszczu, pada na południe od Warszawy, pada również na Pomorzu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, a dzisiaj zachmurzenie nad Polską będzie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Na południu i na zachodzie okresami także rozpogodzenia. No i tutaj to słońce się zdecydowanie dzisiaj pojawi. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu na Pomorzu Gdańskim, w Warmii i Mazurach, Podlasiu, ale również na północy Mazowsza. Lokalnie także będą występowały burze i 20 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
1: Najchłodniej na północnym wschodzie, 15 stopni Celsjusza. Najcieplej lokalnie na południowym wschodzie, bo tu nawet 22 kreski powyżej zera na termometrze. Zobaczymy. W centrum około 19, na zachodzie 21 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany, porywisty, we wschodniej połowie kraju okresami dość silny, bo w porywach do 60, nad morzem również nawet do 80, no i w czasie burz około 70 km na godzinę.
1: Podwyższone mamy ciśnienie, teraz w Warszawie 1020 hektopaskali, ale ono spadnie. W południe barometry mają pokazywać 1002 hektopaskale i potem znowu będzie wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak sympatycznie wam teraz zagramy w Polskim Radiu Kierowców.
1: Mamy wtorek, 21

0: To mamy już 10 minut po godzinie 8. No i także wiadomość w aplikacji na A1. Strasznie wieje, potrafi silniej zawiać i trzeba mocno trzymać kierownicę ostrożności i czujności. Pozdrawia Bartłomiej.
1: Uważajcie dzisiaj na siebie. Trudne warunki, szczególnie na Mazowszu, na Podlasiu, na Warmii i Mazurach, a także na Pomorzu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A ja do tych warunków atmosferycznych, które dzisiaj nie sprzyjają, dodałbym poranne godziny szczytu komunikacyjnego. Jest godzina 8:10, a zatem ten poranny szczyt w pełni. W wielu miejscach mamy oczywiście dużo korków, ale niestety mamy także dużo utrudnień związanych z wypadkami i z kolizjami. Droga krajowa nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem, obwodnica Bydgoszczy, jest zablokowana niedaleko węzła Bydgoszcz Południe. Na kilometrze 267 z auta ciężarowego wypadł ładunek i ruch kierowany jest na objazd na ulicę Bydgoszczy. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni. Chodzi o kilometr 147 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Na ekspresowej Trójce natomiast w województwie lubuskim doszło do zderzenia busa i auta osobowego niedaleko miejscowości Trzebiszewo. To pomiędzy węzłami Gorzów w Wielkopolski Południe a Skwierzy na Zachód. Na kilometrze 107 zablokowany jest prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 pomiędzy Wrocławiem, Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami w kierunku Legnicy, ale podobnie jest na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic. Tutaj od wczesnych godzin porannych, właściwie od godzin nocnych, utrzymuje się korek w kierunku Drezna. I jeszcze województwo pomorskie, obwodnica Trójmiasta, obwodnica Gdyni dokładnie, niedaleko węzła Gdynia-Chważno. Tutaj mamy kolizję, najprawdopodobniej wypadek i w obu kierunkach jezdnia jest zwężona i w obu kierunkach obserwujemy kilkukilometrowe korki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i co ja znalazłem w kalendarzu?
0: No nic właśnie nie znalazłeś, no nie. Właśnie na tym polega problem.
1: Znalazłem datę historyczną. Wyobraźcie sobie, no, że dokładnie tego dnia.
0: Matematyka się kłania.
1: Czyli, no chciałem policzyć, ale już w takim razie nie będę liczył. Nie, no, 21 lipca 1973 roku wprowadzono pierwszą wolną sobotę. Wtedy obowiązywał...
4: 53 lata temu.
0: Czuwaj.
1: Dobrze, szybko.
4: No.
1: W każdym razie mieliśmy sześciodniowy tydzień pracy.

0: Tak.
1: Wprowadzono wolną sobotę, można było odpocząć. No ja się pytam, dlaczego dzisiaj nie ma wolnej soboty?
0: Jak to dzisiaj?
2: Jak to
0: bo jest wtorek.
2: A, bo wtorek.
3: To jest tania wymówka. Dlaczego dzisiaj tego nie świętujemy? Dlaczego dzisiaj nie ma wolnej soboty?
0: No,
3: 21 lipca.
0: Po pierwsze chciałem zaznaczyć, że w kalendarzu dzisiaj żadnych świąt nietypowych nie ma. I to też jest w ogóle skucha jakaś.
1: Jak dla mnie to jest skandal. Tak, dlatego jest wymyślmy sobie to święto sami. Powiedzcie, dlaczego dzisiaj powinniśmy mieć wolne.
0: Super. I potem zacznijmy w to wierzyć i zacznijmy praktykować.
1: Tak, bo świętujemy nadanie wolnej soboty.
0: Tak.
1: Więc... szukamy nowego święta.
2: Myślę, że ci, którzy mają wakacje i są na urlopie, na przykład w jastarni, to się śmieją z nas teraz.
1: A co z resztą?
2: Mm-hmm. Nie śmieją.
1: Szukamy w takim razie dzisiaj wymówki, żeby nie iść do pracy, żeby się wcześniej ewentualnie zwolnić. Szukamy po prostu...
0: Czy zwolnić to jest złe słowo akurat w tym kontekście?
1: Wyjść wcześniej do domu.
0: O właśnie.
1: Szukamy pretekstu do tego.
0: No to proszę bardzo, aplikacja można pisać, można się nagrywać. Szukamy powodu, dla którego dzisiaj można byłoby ustanowić dzień wolny. Taki wtorek sobie, sympatyczny, miły. No to jak macie jakieś pomysły, to proszę pisać. Tylko trzeba odpowiednio to uzasadnić. Byle czego to szef nie przejmie.

0: 21 minut po godzinie 8 Polskie Radio Kierowców.
1: No i szukamy świętem.
0: Szukamy.
1: Patrzę na wasze propozycje, bo przysyłacie i na przykład dzisiejszy dzień powinien być dniem wolnym, ponieważ dzisiaj jest dzień bez budzika. Pozdrawia Aga z Deszczowego Kwidzyna. Dzień bez budzika.
2: Dzień bez budzika.
1: Nie ma budzika, nie obudził, nie poszliśmy do pracy, wszystko się klei.
0: Jest.
1: Szefie, o co masz pretensje?
0: Paweł z Kii pisze: witam, u mnie w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj przypada dzień pszczółki Mai. Pozdrawia Paweł z Kii.
2: Dzisiaj dzień?
1: Ja patrzyłem, jakoś znaleźć nie mogę.
2: Tylko u Pawła widocznie. No ale co ma wspólnego
0: 24 lipca jest dzień pszczółki Mai. Halo.
1: No to nie, to jeszcze trzy dni.
2: No, nie, no. Chyba, że Paweł świętuje 4 dni.
0: Już. Tak.
1: Prędzej dzisiaj może być Gucia, na przykład za 3 dni pszczółki Mai. No,
0: tak. Potem tego, co rzęboli tam na tej nodze.
1: No i na tym się nasze pomysły kończą, co? Chociaż nie. Wiecie co? Ja znalazłem kilka takich pretekstów. Na przykład, wyobraźcie sobie, że dokładnie 21 lipca w 2016 roku, raptem 10 lat temu, w Kuwejcie zanotowano rekordową temperaturę 54 stopnie Celsjusza.
0: No i co?
1: Kto przy takiej temperaturze pracuje?
0: I
1: jest powód do świętowania.
2: No tak.
1: A że tak było, nieważne.
2: I to w Kuwejcie.
1: 54 stopnie robi wrażenie.
2: No robi. To tutaj się... I to w cieniu pewnie, prawda?
0: Zgodzę.
1: Tak.
2: No. To w Polsce było niedawno wręcz tyle.
0: No. I wtedy jakoś poszliśmy do pracy.
1: No faktycznie. No to dobra.
0: No to się sprawa.
1: Proszę wypłania. Bardzo. W 64 uruchomiono radiowo-telewizyjne centrum nadawcze w Śremie. A to tylko w Śremie by mieli wolne. Czekajcie, mam coś na rangi ogólnopolskiej.
0: Ale teraz uwaga, teraz będzie. No. Teraz będzie.
1: Lucian Lis wygrał 30 Tour de Pologne w 73.
0: No to jest co świętować.
2: No tak. No.
1: Lis.
2: I to chyba...
1: Sprytne podejście.
0: Do roboty. No. Tak jest, nie idziemy dzisiaj.
1: No i tutaj się moje pomysły kończą. Czekamy na wasze.
0: Tak.
1: Co zrobić, żeby dzisiaj mieć wolne, żeby świętować, skoro to właśnie, ile ty mówiłeś, 53 lata temu, wprowadzono z 6-dniowego 5-dniowy tydzień pracy, czyli wolną sobotę.
0: Proszę bardzo, można pisać, można się także nagrywać w naszej aplikacji i głosowo, i tekstowo można się do nas odezwać.

0: No już wiemy, wiemy, ciągle pada. No pada no, na ale, północy po co, Polski, pada na wschodzie.
1: Co to przypominać? Tak, no ja nie wiem. No,
0: Warmia, Mazury.
2: To są takie miejsca, gdzie nie pada.
1: Gdzie nie pada!
0: No, słuchajcie, na zachodzie nie pada, na południu nie pada, ale jeżeli chodzi o Pomorze, Warmię, Mazury, pada. Mazowsze, pada. A także Lubelszczyznę, pada. Podlasie.
3: Pada.
0: No właśnie, pada. Ale to utrudnia jazdę zmotoryzowanym, jednak Bartłomiej mi pisze, właśnie przejechałem ciężarówką na A1 Toruń Południe Lubicz. Tutaj mamy już usuniętą awarię, trwa sprzątanie pasa zieleni i błota z jezdni. Bartłomiej pozwala. No to więcej informacji no, drogowych.
2: Pozdrawia. Ale pozwala też.
3: Pozwala jechać, tak, zdecydowanie.
0: Pozdrawia. Pozwala jechać. A my pozwalamy Kubie przekazać wam informacje
3: tak
0: drogowe.
3: Jest.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Dwa samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Gdyni, na ekspresowej siódemce, niedaleko węzła Gdynia-Chważno. Na 5 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi została tam zwężona, ale korki, i to dosyć poważne, obserwujemy zarówno w kierunku Łodzi, jak i w stronę Redy. Na trasie ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim utrudnienia, i to dosyć poważne, pojawiły się pomiędzy węzłami Zegrze Pomorskie a Koszalin Zachód. Bus wypadł tam z drogi na 10 kilometrze i na czas wyciągania pojazdu jezdnia w kierunku Koszalina została całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Zegrze Pomorskie. Na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Szubin Południe a Szubin Północ. Na kilometrze 89 mamy zwężenie w kierunku Gdańska. A teraz autostrada A2 w województwie mazowieckim, gdzie utrzymywała się blokada w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki. Powiedziałem to w czasie przeszłym, bo już doszło do nas informacja, że ruch jest już możliwy, co prawda jest utrudniony, bo cały czas mamy tam zwężenie, ale już nie blokada. A zatem autostrada jest już przejezdna pomiędzy Siedlcami a Kałuszynem w kierunku Warszawy. Obserwujemy tam pewne poranne spowolnienia, ale nie trzeba już korzystać z objazdu. Jeszcze dwie informacje z południa naszego kraju, z województw śląskiego i małopolskiego. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, jest zatłoczona pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Skawina. Natomiast dużo wolniej jedzie się też na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To mogę jeszcze a propos tego święta? Dzisiaj jakby szukamy pretekstu do tego, żeby wtorek był dniem wolnym, żeby jednak nie trzeba było iść do pracy, a w związku z tym, że nie ma dzisiaj żadnych świąt nietypowych, więc tą sprawę trzeba wziąć we własne ręce. Dzisiaj jest zimno, pisze nasz słuchacz. A moje ciuchy, te jesienno-zimowe, są zatopione w naftalinie, aby mole ich nie zjadły. Więc nie mam się w co ubrać, więc nie mogę iść do pracy.
0: Aha,
2: dobre, dobre,
0: genialne.
2: Błażej.
3: A żebym się nie przeziębił, bo jeśli się przeziębię,
0: rewelacja,
3: to po trzech dniach w ogóle nie będę mógł chodzić do pracy. Wtedy dwa tygodnie L4 będą, więc to jakby mniej produktywnie. Więc bardziej produktywnie jest dzisiaj niej, żeby się nie rozłożyć.
0: Skoro zimą, powtarzamy, jest zima, musi być zimno. Latem jest lato, musi być ciepło. To jak jest zimno,
3: to nie idziemy do pracy.
0: Mamy usprawiedliwienie.
3: Ale genialne.

0: 20 minut pozostało do godziny 9.
1: 20 minut pozostało do 9? Tak. No dobra, no. Mhm. 20 minut zostało do 9.
0: 20 minut pozostało do godziny 9.
1: A co? Powiedziałeś, że po. 20 minut po.
0: Nie.
1: Oj, jedziesz, panie.
0: Myjesz twarz, to te uszy też.
1: To jest to, co wystaje tutaj po boku?
0: Tak, tak, tam zaczynasz.
1: Te dzyndzelki?
0: No.
1: Dobrze, dobrze. To tak. Słuchajcie, dzisiaj wtorek. Niby w teorii powinniśmy pójść do pracy, ale tak na dobrą sprawę szukamy jakiejś alternatywnej opcji, czyli zrobimy wszystko, żeby jednak znaleźć święto i żeby znaleźć wymówkę i żeby usprawiedliwić się u szefa i do tej pracy nie trafić.
0: Tak. I tutaj zdajemy się na was, bo nasze propozycje na razie nie przeszły. My tylko sprawdziliśmy, że skoro 53 lata temu wprowadzono wolną sobotę, jeszcze w PRL-u, to jest okazja do tego, żeby tych wolnych dni było więcej.
1: Mm-hmm. Tak. I właśnie padło akurat na wtorek.
0: Uznane, zaakceptowane.
1: Nie, tak myślę sobie o tym, bo mamy bardzo mocną kandydaturę, słuchajcie, i myślę, że w każdej firmie ta propozycja zostanie zaakceptowana i tutaj dyrekcja nie będzie miała nic, ale to absolutnie nic do powiedzenia.
0: Ale
1: nie,
0: chodzi ci o imieniny Arbogasta?
1: Nie, tam Arbogast. Człowieku.
0: Nie, Justa? Laurencjusza, Laurentego?
1: Prędzej.
0: Praksedy? Zotyka? Oni mogą mieć dzisiaj wolne, tak, bo mają imieniny.
2: No, jeżeli akurat Zotyk dyrekcję dzisiaj, tak
1: Zotyk
2: imię.
1: Dzisiaj do nas nie przyjdzie. No,
0: Zotyk. Zotyk odpoczywa w domu.
1: Dobra, ale jest propozycja i jest bardzo mocny argument, żeby nie iść do roboty.
3: Dzień dobry, ja mam taką wymówkę na dzisiaj. Muszę iść pilnie do okulisty, ponieważ nie widzę się dzisiaj w pracy. Krzysztof, pozdrawiam.
0: Genialne.
1: Dobra, słuchajcie, to wy tu poczekajcie, ja idę do dyrekcji.
2: No gorzej jest, jak ktoś pracuje właśnie u aptyka albo u okulisty. Co wtedy?
1: No to tak, no to wtedy... Aha.
0: To też możesz siebie nie widzieć w robocie.
4: Nie widzę pacjentów.

0: zaśpiewać szef, jak my dzisiaj naprawdę do roboty nie przyjdziemy.
1: Znów nie przyszedłeś
0: i wiem, co zrobię. Zamienię ciebie na innego pracownika.
2: Może tak być.
0: Bo szukaliśmy dzisiaj wymówki, żeby do roboty nie iść. Szukaliśmy sobie jakiegoś święta, bo w kalendarzu świąt nietypowych brak czegokolwiek.
2: No i ta wymówka, że nie widzę siebie w robocie, dzisiaj zdecydowanie podbiła nasze serca. Wygrała absolutnie.
0: Choć w lepszej sytuacji są ci, którzy na przykład mają urlop. Tak jak, proszę bardzo, Waldemar Strzeba pisze, odpoczywam sobie urodzinki w Sromowcach Niżnych. Pozdrawiam LA Zygmunta i to jest sposób.
2: No i to jest
0: wziąć
2: fajne.
0: Urlop.
1: Piękny,
0: nie jeden dzień mieć wolnego,
1: jeszcze.
0: Tylko nie kombinować. Tydzień, dwa, trzy.
2: Ach, się teraz rozmarzyłem, bo wyobraziłem sobie siebie na leżaku.
0: Nad morzem.
2: Ciepło.
0: Ale tam pada. To sprawdźmy, co na drogach.
2: Właśnie.
0: Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas poranne godziny szczytu trwają. W wielu miejscach mamy dużo korków i dużo spowolnień. Niestety mamy także dużo wypadków, kolizji i o tym informujemy od rana właściwie. I tych utrudnień przybywa. Cały czas na obwodnicy Trójmiasta mamy i utrudnienia w obu kierunkach, i korki w obu kierunkach. Niedaleko węzła Gdynia-Chważno, gdzie na 5 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Natomiast trasa ekspresowa S11 w Zachodniopomorskiem jest zablokowana w kierunku Koszalina pomiędzy węzłami Zegrze Pomorskie a Koszalin Zachód. Na kilometrze 10 bus wypadł z drogi i ruch kierowany jest na objazdy. Ekspresowa piątka w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Szubin Południe a Szubin Północ. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 90 i w kierunku Gdańska jezdnia jest zwężona. Natomiast na autostradzie A2 w województwie mazowieckim problemy cały czas utrzymują się pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki, gdzie na kilometrze 549 doszło do pożaru auta ciężarowego. Mamy tam utrudnienia w kierunku Warszawy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wiecie, co będziemy robić po 9?
0: Będziemy.
2: O, właśnie.
0: Będziemy testować!
2: Tak jest! I będziemy zaglądać i zapraszać na premierowy odcinek na naszym kanale. YouTube.
4: Czyli nasza ekipa się powiększy.
2: Dokładnie, dołączy do nas jeszcze jeden sympatyczny.
0: Który też do roboty musiał przyjść i nie miał wolnego.
2: Tak, no już niepotrzebne skreślić po prostu, czy niepotrzebny, czy sympatyczny.
0: Kolejny odcinek na części. Dziś o 19:00, a co nam wjedzie w kanale? O tym po godzinie 9:00.

0: Cieplej? No, tak szczerze mówiąc, to średnio. 18 stopni teraz Racibórz. To jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Zielona Góra, najchłodniejsze 13. Więc niewielka różnica.
1: A może przeczekać to wszystko?
0: Przeczekać.
1: Ten lipcopad tak. I do prawdziwej jesieni. No na przykład tutaj Adaszko pisze.
0: Poczekaj. Jak to do prawdziwej jesieni?
1: Witam. Po urlopie miałem taki problem. Wstać przed 6. No i miałem taką chęć zadzwonić do pracy i szczerze oznajmić, że przyjdę w październiku, gdy będzie zmiana czasu i czas się zsynchronizuje z moim budzikiem biologicznym. Adam ze Słupska pozdrawia.
0: No, no więc właśnie, no, to też jest jakiś pomysł. No, synchronizacja zegarka pracowego z zegarkiem biologicznym, no, że się nie synchronizuje i co mi pan zrobisz?
1: Nic.
0: No?
2: Witam, kochane radio kierowców. Tak, pogoda zmienną jest, ale nie mamy na to wpływu. Skoro nad morzem pada, cóż, można się ubrać odpowiednio i spacerować, albo na przykład sobie grzebać w piasku, a może coś się ciekawego wygrzebie. Jakiś na przykład powód, żeby nie iść do pracy. Serdecznie pozdrawiam.
1: No nie w piasku, w błotku, bo patrzę właśnie na mapę i na Pomorzu na przykład leje.
0: No jakby tam wygrzebał tam taką walizkę z pieniędzmi, to byłby powód, żeby nie iść do pracy.
1: I wtedy no, tego powodu nie trzeba zdradzać. Po prostu nie przychodzimy.
0: Otóż to.
1: No dobrze, to zejdźmy na ziemię, sprawdźmy, pogodowo. Jak nasza rzeczywistość.
0: Tak myślałem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale możliwe większe przejaśnienia, na przykład na południu, ale także i na zachodzie. Tutaj sporo rozpogorzeń i sporo słońca, czyli Polska dzisiaj podzielona na tę wiosenną i tę jesienną, na zachodzie zdecydowanie wiosna. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalnie także będą występowały burze i to burze nawet z możliwym gradem. Opady na przykład na Suwalszczyźnie punktowo nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, no więc trochę też popada.
1: Pożegnaliśmy się też z upałami, z tymi wysokimi temperaturami, a to dlatego, że dzisiaj zdecydowanie chłodniejszy dzień. Co prawda, tak patrzę sobie, 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i to nie napawa optymizmem. W obszarach podgórskich podobnie. 19 kresek powyżej zera w centrum, no byliśmy przyzwyczajeni, że ta dwójka z przodu już była. Za to dzisiaj na zachodzie 21, a lokalnie na południowym wschodzie nawet 22 stopnie Celsjusza.
0: No to wiatr dzisiaj będzie umiarkowany. Porywisty we wschodniej połowie kraju, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 50, w porywach do 80, w czasie burz także niestety dmuchnie trochę mocniej, do około 60-70 km.
1: Choć barometr pokazuje mi 1021 hektopaskali, to w południe w Warszawie pokaże 1002, a potem będzie to ciśnienie rosło.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w tej godzinie zajrzymy na nasz kanał YouTube'owy Polskiego Radia Kierowców, a tam nowe, bardzo ciekawe, dodamy niedrogie, duże, komfortowe chińskie auto.
1: Ale wyglądające jak jego amerykański albo europejski odpowiednik, znaczy będzie odrobinę luksusowo. Szczegóły zdradzimy za chwilę. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy wam dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 9, tuperka Polskie Radio Kierowców.
1: Co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje drogowe, tak, abyście wiedzieli, co przed wami na trasie.
0: No to czas sprawdzić, jak ten poranek wygląda, o tym więcej Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas droga krajowa nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem, obwodnica Bydgoszczy, jest zablokowana niedaleko węzła Bydgoszcz Południe, gdzie na kilometrze 267 już ponad 2 godziny temu z auta ciężarowego wypadł ładunek i ruch nadal kierowany jest na objazd na ulicę miasta. Mamy tam cały czas bardzo poważne korki, zarówno na drodze krajowej nr 10, jak i na pobliskich trasach lokalnych, czy na drodze krajowej nr 25. Przed Bydgoszczą od strony Inowrocławia. Zakorkowane są oczywiście także inne trasy w regionie, chociażby krajowa i ekspresowa 10, ale obwodnica Torunia oraz droga krajowa nr 10 przed Toruniem od strony Lipna. Autostrada A4 w województwo dolnośląskie. Mamy informacje od państwa. Słuchamy.
4: Witam na autostradzie A4 w stronę Zgorzelca. Od w zasadzie Wrocławia do Kostemowy Korek, roboty drogowe.
3: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Powtórzę może, bo tak kiepsko było słychać. Chodzi o autostradę A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj jedzie się zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym. Pomiędzy Wrocławiem, Kątami Wrocławskimi, a Kostomłotami na jezdni w kierunku Legnicy. I winowajcą są prace drogowe na odcinku kilkukilometrowym niedaleko Kątów Wrocławskich. Jeszcze dwie informacje z województwa mazowieckiego. Autostrada A2 jest zwężona w kierunku Warszawy pomiędzy Siedlcami a Kałuszynem. To w związku z porannym pożarem ciężarówki i mamy także korek, dosyć poważny korek cały czas pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska, Marymącka a Aleja Prymasa Tysiąclecia na ekspresowej 8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwileczkę. Kanał YouTube'owy Polskiego Radia Kierowców, ale także aplikacja, bo tam również można oglądać nasz odcinkowy serial na części, w którym testujemy przeróżne samochody.

0: już 19 minut po godzinie 9, a my zapraszamy na kolejny odcinek na części. Dzisiaj premiera o godzinie 19 i nowe auto pojawi nam się w kanale.
1: Tak.
0: W kanale, na YouTubie.
1: W kanale, tak. No to
0: Perka
1: to
0: Polskiego Radia Kierowców.
1: Michał Górski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No i dzisiaj auto, na które czekaliśmy długo. Miałem okazję być na premierze. Wtedy ten samochód został zaprezentowany przed polską publicznością, przed polskimi dziennikarzami. Wtedy jeszcze nie mówiło się o parku prasowym, nie mówiło się o tym, żeby się nimi przejechać, żeby przetestować i żeby sprawdzić. Obiecanki były, och, przekosmiczne. No i właśnie, postanowiliśmy wreszcie to zweryfikować. Tym razem, dzisiaj o godzinie 19, Jetour T2.
2: Czy czar pryśnie?
0: No, no właśnie, a wiesz co? Patrząc na to auto...
2: Mamy w napięciu wszystkich, sami siebie chyba najbardziej.
0: Powiem szczerze, że ja po prostu to auto podziwiam, jem je wzrokiem. Pytanie, czy nie rozczaruje się, jeżeli chodzi o osiągi i to, co ono faktycznie prezentuje.
2: No i to, chyba odpowiedź będzie, to zależy.
1: To zależy, czego się spodziewasz, bo jeśli zakładasz, że to będzie naprawdę taka hardkorowa, terenowa przeprawowa, to się rozczarujesz.
2: Ale jeśli tak jak znaczna większość ludzi, którzy użytkują terenówki, będzie ci ona służyła do tego, żeby się pokazać na bulwarach, względnie zjechać z asfaltu, bo dojechać zimą nawet może w jakąś nieodśnieżoną drogą na działkę lub na ryby, no to będziesz bardzo zadowolony.
0: Od razu powiemy, że jeżeli jeszcze nie widzieliście tego auta albo nie wiecie, o którym mówimy, Jetour T2 nawiązuje bardzo mocno do Jeepa, ale też do Range Rovera.
1: No tak, to jest tak kształtach, trochę Defender i trochę Wrangler, myślę. No.
0: No właśnie, przypomina te samochody, ale jest to edycja chińska. Patrząc na różnego rodzaju dane, no robi to wrażenie.
1: No robi to wrażenie. Mamy dwulitrowy silnik, mamy 245 koni i 375 niuta, mamy siedmiobiegowy automat, mamy 6 trybów, mamy tryb pełzania, mamy 20-calowe felgi.
0: Napęd na 4.
1: Napęd na 4.
2: Taki bardziej zaawansowany ten napęd.
1: Tak.
2: Nawet, bo rzeczywiście jest blokada mostu tego środkowego międzyosiowego i to taka mechaniczna, natomiast na tylnej osi jest blokada taka elektroniczna, bardziej chyba dohamowywanie tych kół, tego koła, które się za bardzo rozpędza. Natomiast działa to dynamicznie i jest właśnie taki tryb dynamiczny, który pozwala temu samochodowi tam decydować o tym, gdzie ta moc ma być przenoszona. Natomiast tak pierwotnie i tak natywnie, chciałoby się powiedzieć, to ta przednia oś odbiera tą moc i napędza ten samochód. No ale no, jeśli będziemy nim jeździli po ulicach, no to jest wystarczająco. I co ważne, to nie jest auto na ramię. I to jest chyba taki największy...
1: zarzut, jeśli chodzi o tę terenówkę.
2: Ale właśnie, czy zarzut? Właśnie element, który trzeba wspomnieć, bo jak patrzysz na ten samochód, to myślisz sobie, wow, no to jest na pewno auto na ramię.
0: Tak. Nie jest na ramię, a swoje waży.
2: A swoje waży, bo to na 880, ale bo jest bardzo wzmocniona stal i generalnie to auto, tam producent twierdzi, że to jest taka stalowa klatka, bardzo bezpieczna, sztywna, i bo to auto jest sztywne, jest to konstrukcja samonośna, ale bardzo usztywniona i rzeczywiście wzmocniona. Natomiast no, nie jest konstrukcją ramową, a to powoduje, że prowadzi się jak SUV, że ta jazda taka drogowa, miejska, po prostu jest dużo bardziej komfortowa, niż by to miało miejsce w przypadku ramy.
1: I tutaj byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni odbiorem tego samochodu. Jeździło się nim bardzo przyjemnie. Masz poczucie panowania nad tym samochodem i panowania nad wszystkim, co się dzieje dookoła. Masz takie poczucie, że wjedziesz wszędzie i że ten samochód sobie praktycznie ze wszystkim poradzi. Nawet jak sobie nie poradzi, to sobie poradzi. Przynajmniej to jest w twojej głowie. Chociaż zdarzyło nam się wjechać w taki naprawdę dość kopny, sypny piasek.
0: I
2: trudne warunki, bo tam błoto podeszczowe.
0: Dał radę?
2: No dał radę. No.
1: To zobaczycie na teście. No zobaczycie na teście, czy sobie poradził.
0: 6 feet 18,3.
2: Tak. No szału nie ma naprawdę. W ogóle wielkość tego samochodu też na papierze wcale nie jest taka spektakularna, bo tam 4,8 niecałe metra, wygląda na, jak taka wielka, pełnoprawna terenowa, więc on naprawdę wizualnie robi kolosalne wrażenie. I teraz tak, no prowadzi się właściwie jak SUV, co będzie zaletą dla większości, myślę, użytkowników. No i da radę też w jakimś terenie lżejszym. Są to wielkie koła, tak jak powiedziałeś, ale też ważne na dość wysokim profilu opony, więc no, na koniec dnia będziemy musieli trochę powalczyć prowadząc ten samochód, ale absolutnie

0: Nie ma to nic wspólnego z tą taką walką właśnie, jakbyśmy jechali autem na ramię, tylko jak normalnym SUV-em da się to całkiem precyzyjnie prowadzić.
1: To za chwilę jeszcze zdradzimy wam, co powiedział Piorun, który jest zawsze z nami na nagrywaniu, podczas nagrywania tego testu, a później dodatkowo jeszcze siada i montuje całość, którą finalnie widzicie w każdy wtorek po godzinie 19. Co powiedział Piorun na temat właśnie tego samochodu? Bo jakby to była wyjątkowa opinia. On nigdy wcześniej czegoś takiego
2: dobrze, to my czekamy już niebawem, ale ja mam jeszcze jedno pytanie do was, bo mówimy o tych danych osiągach i mówimy o tym, że się tym autem można pokazać na mieście. Mhm. Ile pali? Nie mów, Kuba. Najpierw do Michała.
0: Wiesz co, no, to będzie nasza zaskakująco niewiele.
2: Producent podaje 11,5, około 12 litrów.
0: A jesteś w stanie te 11 osiągnąć.
2: I naprawdę?
0: To w takiej jeździe właśnie trasowo mieszanej. No nie ja. No, nie
2: Kuba,
0: ja.
2: To dość ty zszedłeś.
1: No wiesz co, no też podobnie. Natomiast na szczęście ratuje cię gaz. No instalacja gazowa w tym samochodzie. Więc jakby tutaj przychodzi już takie zderzenie z rzeczywistością. No i ten gaz jest chyba rozwiązaniem bardzo, bardzo dobrym.
0: Tylko uporządku. Silnik spalinowy, tak. Zero hybrydy, tak. Zero wspomagania, tak. Tylko właśnie ten gaz, który jest opcją i można go sobie tam w salonie zamówić.
2: A o szczegółach te dwójki już za chwilę.

0: Koniecznie. Dzisiaj musicie zajrzeć na nasz kanał na YouTubie punktualnie o godzinie 19. JETUR T2 dzisiaj premierowo na kanale YouTubeowym na części. Natomiast do tego wątku i do JETURA T2 wrócimy za kilka minut, ale wcześniej...
1: Wcześniej informacje drogowe, chociaż jeżeli już ten samochód widzieliście, jestem bardzo ciekawy waszych skojarzeń, czy też nawiązują one do amerykańskiej czy brytyjskiej motoryzacji, ale do tematu wrócimy za chwilę. Teraz Kuba Domolacki przygląda się temu, jak wygląda sytuacja na drogach o poranku, czyli dokładnie o 9:30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bardzo poważny wypadek na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostrudą a Iławą na wysokości miejscowości Stanowo. Na kilometrze 86 zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Mamy informację, że cztery osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga jest zablokowana i w kierunku Ostrudy, i w drugim kierunku, czyli w kierunku Grudziądza. Ruch kierowany jest tam na objazdy, na pobliskie trasy lokalne. Można ten fragment omijać chociażby przez miejscowość Samborowo. No i już w tej chwili obserwujemy tam dosyć poważne kilkukilometrowe korki, zarówno od strony Grudziądza, jak i od strony Ostrudy. Dobre informacje mamy z województwa zachodniopomorskiego, z trasy ekspresowej S11. Nie ma już blokady w kierunku Koszalina pomiędzy węzłami Zegrze Południe a Koszalin Zachód, gdzie bus wypadł z drogi. W tej chwili jezdnia jest już odblokowana, właściwie całą szerokością jezdni można poruszać się w kierunku Koszalina. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim mamy kilka utrudnień, chociażby na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach spowolnienia, przedpołudniowe spowolnienia w kierunku Drezna, już nie korek, ale pojawiły się utrudnienia w niedaleko węzła Chojnów. Doszło tam do awarii auta osobowego na kilometrze 72 i w kierunku Zgorzelca zablokowany jest prawy pas. Natomiast pomiędzy Wrocławiem, Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami cały czas utrzymuje się dość spory korek na fragmencie właściwie wielokilometrowym. Ten korek związany jest z pracami drogowymi i zwężeniem jezdni w kierunku Legnicy. Jeszcze jedna informacja. Województwo kujawsko-pomorskie, droga krajowa nr 10, obwodnica Bydgoszczy. Tutaj zablokowane są oba kierunki z powodu kolizji auta ciężarowego. Do tej kolizji doszło na kilometrze 267.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To wracamy do naszego Jetura te dwójki. No i tak
1: znaczy, Jacek. Nie naszego, od razu mówię.
0: A, już oddaliśmy.
1: No właśnie.
0: Okay. Jacek pisze, elo, gdy patrzę sobie na tę dwójkę, to mam nieodparte wrażenie, że to stylistyczne połączenie wcześniejszej generacji Wranglera z przodu z Defenderem z tyłu. Tak!
1: Tak, dokładnie.
0: Wygląda spoko.
2: Nie tylko stylistycznie, to jest nawiązanie do klasycznych samochodów terenowych, w tym sensie, że tam no nie ma jakiejś rocket science
0: to,
2: tak
0: ale
2: zwanego.
0: Ale to dobrze, że mówisz o offroadzie. Mhm. Wygląda spoko, ale jak jeździ, w szczególności po zjechaniu z asfaltu, o to jest pytanie. No bo wy mówiliście, że tam trafiły wam się trudniejsze warunki.
1: Tak. Zaskakująco dobrze.
0: Ale czy wjechaliście w prawdziwy teren?
1: Tak. No jeśli możemy mówić o błocie...
0: Czekaj,
2: mamy opony
0: ma coś do powiedzenia.
2: Jednak normalne, seryjne, szosowe. Tak, tak. To dyskwalifikuje
0: nie
2: każdy samochód, który miałby rzeczywiście wyjechać. Natomiast ten samochód ma głębokość brodzenia 70 centymetrów, więc to wszystko tam jest tak zaprojektowane, że powinno jeździć, więc jakby tam założyć lepszą oponę, to według mnie to auto naprawdę daleko by zajechało. My żeśmy w bardzo trudnych warunkach pogodowych jeździli, były ulewne deszcze po błocie i to takim dość no, grząskim i to auto dawało sobie radę. No zresztą, co będziemy opowiadać?
1: No to trzeba zobaczyć o 19 dzisiaj zdecydowanie. Ale wracając jeszcze do tego Defendera, bo to jest też bardzo ciekawy wątek, Jetur T2 ma światła, jakie ma, po prostu. Natomiast one nie są podobne do tych Defenderowych, ale okazuje się, że wokół tego samochodu urósł już taki kult, że na przykład w krajach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, chociażby one są bardzo popularne, te samochody, i tam jest kultowo zmieniać ten samochód. Czyli jakby jak zmieniasz ten samochód i przerabiasz go całkowicie, jesteś na topie i możesz sobie w chińskich marketach tych różnych dziwnych nakupować tyle dodatków i one są wyjątkowo tanie. Czyli możesz wymienić lampy, które wyglądają jak w Jeturze, wyrzucić te Jeturowe i wsadzić takie jak Defenderowe, czyli te kwadraciki, takie prostokąciki.
2: No, tam homologacyjne
1: tylko,
2: kwestie.
1: Wiecie co, ale
2: w grę
1: wiesz,
2: różne
1: jakby, no, tylko poczekajcie,
0: tak
1: bo
0: się robi na świecie, nie mówię, że u nas. Wiele osób jeszcze pamięta choćby lata 90., 2000, kiedy Chińczycy na potęgę kopiowali motoryzację europejską. Mm-hmm. Powiedzmy sobie wprost, te nawiązania nie są przypadkowe.
1: Nie.
0: To nie jest tak, że oni, o, skopiujmy ich. Nie, to jest współpraca.
1: Nie, te spółki joint venture, jakby to jest coś zupełnie normalnego, więc to know-how się wymieniało.
2: Tak, ale czy w Europie nie masz wrażenia, że samochody też są podobne do siebie i się kopiują producenci, więc no wiesz, to taki zarzut trochę do wszystkich po prostu, a nie tylko do tego ogródka chińskiego.
1: Czy ja jeszcze mogę o wnętrzu?
2: Ale dobra, a ja potem o homologacji.
1: I ja muszę jeszcze o piorunie, bo słuchajcie, piorun, który montuje nasze odcinki, jest z nami na każdym nagraniu. Wczoraj właśnie mówił nam o swoich wrażeniach z montażu tegoż samochodu i mówi, że to jest najfajniej montujący się samochód i najładniej wyglądający na zdjęciach. On był nim zachwycony. Dostaliśmy wersję biało-czarną i mówi, że tak fajnie się prezentuje i tak fajnie wygląda, że jak to montował, to po prostu mówi, no jakbym spot reklamował.
0: A mogę o kolorach dwa słowa?
2: A ja tylko już do pioruna, że on nie lubi ładnej pogody. Tam była deszcz, nie było silnego słońca i mu się łatwo montuje przez to.
3: Słońce świeci, no nie dobrze.
2: Wiecie, że elegantna.
0: W kolorach nadwozia znalazłem tylko 3.
2: Tak,
0: czy mało szukałem, nie?
2: I to jest chyba w ogóle koniec opcji.
0: Srebrny, biały, czarny, no.
2: Bo generalnie jest jedna wersja silnika, jedna wersja wyposażenia, jedna wersja napędu, no i te 3 kolory i tam tyle można sobie wybrać.
0: I jedna cena.
2: Tak, i dzięki temu jest jedna cena.
1: I koniec.
2: Tak, natomiast to pytanie, czy tak będzie zawsze, no to myślę, że to będzie dość popularne auto w tym, że tak powiem, gamie Jetura, więc może się jakieś inne wersje pojawią, tym bardziej, że na innych rynkach są.
0: Nie, pojedziemy do
2: hybrydy i diesle
0: chińskiego
2: i
0: sklepu i sobie dokupimy
1: sobie swoje dodatki. Zresztą słuchajcie, w salonie stoi fajna wersja, zupełnie inaczej wyglądająca, z tymi wszystkimi dodatkami, łącznie z tym, że ma namiot na dachu i drabinę na ten namiot, więc w ogóle super. Nie można tego kupić na przykład, w salonie.
2: Obiecałem wątek homologacyjny, więc jeszcze trzeba i jego tutaj poruszyć. No to auto nie ma pełnej homologacji. To jest trochę tak, że chińskie koncerny czy firmy marki decydowały się różną drogą zdobywać europejski rynek i w większości marki koncernu Chery jednak robiły tą drogę taką pełną homologację. Mhm. Najpierw i dopiero potem wejść na rynek. Natomiast akurat Jetur, który należy do tego koncernu, wyłamuje się z tego i rzeczywiście te samochody, które to możemy obecnie kupić, one nie mają tej pełnej homologacji, w związku z czym nie mają tych systemów czytających znaki informujących o przekroczeniu prędkości.

0: prędkości, nie mają systemu tam informującego o rozproszeniu kierowcy i kilku takich rzeczy, które są obowiązkowe co do zasady, więc to się też zmieni na pewno, jeśli te auta zaczną dystrybutorzy sprzedawać w większych ilościach, ale póki co można mieć auto bez tych systemów jeszcze.
1: I jeszcze tylko dodam, że jeżdżąc tym samochodem miałem okazję spotkać innego jeturowca na trasie i stwierdzam, że jeturowcy, te dwujowcy się pozdrawiają.
0: O, tak.
1: I to było bardzo miłe.
0: Mało tego, w ogóle pozdrawiają tak. Tych jeturowców te dwa inni użytkownicy samochodów terenowych, tak. Bo to naprawdę jest tak, że te zerki tam przez szybkę, a co to takiego tu jedzie? No jest zaciekawienie.
2: Więcej o godzinie 19 kanał PRK Polskiego Radia Kierowców na YouTubie, a na koniec niech to będzie puentą, jedna cena, czyli
1: 174 900.
2: I tyle.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Michał Górski.

0: Nowy odcinek serialu motoryzacyjnego na części dzisiaj na kanale YouTube'owym punktualnie o godzinie 19:00. Bohaterem będzie Jetur T2. No musicie po prostu zobaczyć, jak radzi sobie w terenie.
1: A skoro mamy czym jeździć, to jedziemy w trasę. Z tym, że dzisiaj pogoda, jaka jest, każdy widzi, trochę się zepsuła, trochę się zrobiło chłodniej, trochę bardziej deszczowo, szczególnie w północnej, północno-wschodniej i wschodniej części kraju. A przez to niestety utrzymują się utrudnienia, o których więcej Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na ekspresowej siódemce w województwie warmińsko-mazurskim na wysokości węzła Elbląg Wschód auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy informację, że ruch w kierunku Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Na drodze krajowej nr 28 w województwie podkarpackim doszło do wypadku dwóch aut osobowych pomiędzy Krosnem a Jasłem, niedaleko miejscowości Szebnie. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i na kilometrze 217 trasa została zablokowana w obu kierunkach. Ruch najprawdopodobniej kierowany jest na objazdy. Podobna sytuacja na drodze krajowej nr 16 w warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostrudą a Iławą, niedaleko miejscowości Stanowo. Tutaj na kilometrze 86 doszło do znacznie poważniejszego wypadku. Wypadku trzech pojazdów, busa i dwóch autosobowych, i w tym zdarzeniu cztery osoby zostały ranne. Trasa także tam jest zablokowana w obu kierunkach i tutaj kierowany jest ruch na objazd na pobliskie trasy lokalne i obserwujemy tam cały czas dosyć poważne korki, zarówno w kierunku Ostrudy, jak i w stronę Grudziądza. Bez zmian na ekspresowej dziesiątce i krajowej dziesiątce na obwodnicy Bydgoszczy, gdzie nad ranem ciężarówka zgubiła ładunek i na kilometrze 267 tam doszło do tego zdarzenia. Trasa jest zablokowana w obie strony. I jeszcze obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Karczemki. Auto osobowe wypadło z jezdni na kilometrze 335. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku centrum Gdańska.
1: I wszystko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeśli wy macie jakieś informacje dla nas, to proszę pamiętać, 22 513 11 11 to nasz numer telefonu.
1: Ale polecamy się również w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, czy to tekstowo, czy głosowo. Dajcie znać o wszelkich utrudnieniach na waszej trasie, a także o zmiennej pogodzie.

0: 4 minuty jeszcze zostały nam do godziny 10. Polskie Radio Kierowców. Towarzyszymy wam w trasie. Bardzo nam się przyjemnie z wami jeździ.
1: Mhm. Tylko nie wiemy jednego. Pada, nie pada?
2: No pada. Cały czas nie. Siąpi,
3: co? Tak nie wiadomo co, taka plujka. Można
2: tak,
3: powiedzieć.
2: Dzisiaj wiadro kawy i trzeba się kąpać. Bo...
4: A propos plujki, wiadro kawy. Dagmara Kowalska, Piotr Filan.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Z wami po godzinie 10.

0: No to możemy wam obiecać, że do godziny 13 tak całkiem sami to wy nie będziecie. Macie nasz duet i macie najświeższą prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jest wyraźnie chłodniej nad sporą częścią kraju. Chmur będzie więcej niż słońca. To jednak nie oznacza, że przez cały dzień będzie padało. W wielu miejscach deszcz będzie przelotny i pojawi się tylko na jakiś czas. Najwięcej opadów spodziewanych jest dziś na północy kraju. To właśnie tam kierowcy powinni zachować większą ostrożność, bo mokra nawierzchnia może pojawiać się niespodziewanie. Dodatkowo na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza mogą wystąpić burze.
0: Chociaż nie będą to burze tak gwałtowne jak w ostatnich tygodniach, to nadal mogą przynieść przede wszystkim intensywny deszcz. Lokalnie spadnie od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w czasie burz wiatr może osiągnąć nawet 65 km na godzinę. Na Suwalszczyźnie rozpędzi się o jeszcze kolejnych 5 km, czyli do około 70. Dzisiaj odczujemy też wyraźnie niższą temperaturę, o tym wspomniał Piotrek. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich będzie zaledwie 15 stopni, a w centrum około 19, na zachodzie do 21, a najcieplej na południowym wschodzie do 22 stopni.
2: Jeśli wybieracie się nad morze, warto pamiętać, że tam najmocniej da się dziś we znaki wiatr. Przez pierwszą część dnia będzie naprawdę silny, a w porywach może osiągnąć nawet 80 km na godzinę. To oznacza trudniejsze warunki nie tylko na plażach, ale również na nadmorskich drogach.
0: No ale wiesz, może niektórzy to już nad tym morzem są i akurat przyszła pora deszczowa.
2: Albo lubią i jadą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bo na przykład nie lubią tłumów i lubią, kiedy jest mało ludzi, a taka pogoda akurat odstrasza tłumy, bo każdy chce mieć taką pocztówkową pogodę.
0: No tak.
2: Moi drodzy, jeśli chodzi o najwyższą temperaturę teraz, to mamy najcieplejsze miejsce w Raciborzu, tam jest 19 stopni, a w Sulejowie 13. Zaczynamy. Dagmara Kowalska.
0: Piotr Firan, zapraszamy. One, two.

0: serwis drogowy przed nami, czyli Kuba Domorecki, który jest z wami od samego rana, więc dokładnie wie, co dzieje się na drogach.
1: Od rana się dużo dzieje, bo tak, i niesprzyjające warunki atmosferyczne, no i poranne godziny szczytu oczywiście, ale niestety mamy dużo poważnych wypadków, poważnych kolizji, także dzisiaj chyba niespokojny dzień do samego wieczora
0: ale
1: będzie.
0: Wakacje?
1: No właśnie.
0: Nie, no to jak to?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim jest zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Ostrudą a Iławą, niedaleko miejscowości Stanowo. Na kilometrze 86 zderzyły się 3 pojazdy, bus i 2 auta osobowe i 4 osoby zostały w tym wypadku ranne. Ruch kierowany jest na objazdy. Podobna sytuacja w województwie podkarpackim na krajowej 28 pomiędzy Krosnem a Jasłem, niedaleko miejscowości Szebnie. Na kilometrze 217 doszło do wypadku 2 aut osobowych i tutaj także droga jest zablokowana w obu kierunkach. A teraz Mazowsze, wieści od państwa, słuchamy.
3: Droga krajowa 79, most na Kilicy w okolicach Warki, odcinek między Górą Kalwarią, Kozienice. Ciężarówka, zerwane hamulce, brak przejazdu, momentalnie rośnie korek.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście trasa krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami jest zablokowana niedaleko mostu na Pilicy. Ten fragment najlepiej omijać przez Warkę, czyli trzeba kierować się na trasy wojewódzkie nr 731 i 736. W województwie kujawsko-pomorskim mamy utrudnienia na krajowej 10 na obwodnicy Bydgoszczy, gdzie kilka godzin temu doszło do kolizji auta ciężarowego niedaleko węzła Bydgoszcz Południe na kilometrze 267. Trasa jest zablokowana i ruch kierowany jest na objazd na ulicę Bydgoszczy. I jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj pojawiły się utrudnienia na ekspresowej trójce pomiędzy Lubinem a Legnicą. Jezdnia w kierunku Legnicy została zablokowana i w tej chwili już obserwujemy mniej więcej 2-kilometrowy korek. I tutaj już na wysokości Lubina najlepiej uciekać na drogę krajową nr 36 albo na trasę wojewódzką 333.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Żeby pogoda jakoś specjalnie nas nie dogoniła dzisiaj, ta deszczowa pogoda i niższe ciśnienie, to mamy dla was zagadkę. Oprócz kawy także zagadka. Moi drodzy, my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co chodzi. Pierwsza podpowiedź jest dziś następująca. To coś często zdradza zainteresowania właściciela. Co wam przychodzi do głowy? Czekamy w naszej aplikacji po usłyszeniu takiej podpowiedzi. Tekstowo albo głosowo.
0: Sprytne.

0: Wjazd między pachołki dla milionów zdających to najbardziej stresujące 5 minut w życiu i już niedługo może to być tylko wspomnienie, bo Ministerstwo Infrastruktury szykuje rewolucję, już o niej mówiliśmy, ale przypominamy, chodzi oczywiście o egzamin na prawo jazdy, a rewolucja dosyć duża, bo jak ktoś policzył, tak dużej nie było od 13 lat.
1: Mm-hmm. Wiesz co, widziałam na placu manewrowym młodych ludzi, którzy ubiegają się, będą ubiegać się o prawo jazdy. Bardzo są przejęci tą jazdą po łuku do tyłu. Widziałam to na własne oczy, wiesz, różne kolory na twarzy. Sama pamiętam, jakie miałam emocje i jak trudno mi było w ogóle opanować ten pierwszy manewr. Z innymi nie miałam aż takiego wielkiego problemu. Natomiast ta jazda po łuku zawsze była takim chyba dla wszystkich problemem. No a teraz wyobraźcie sobie, że resort infrastruktury przygotowuje projekt nowelizacji. On już jest właściwie gotowy. Ten projekt, ta ustawa ma się nazywać o kierujących pojazdami i ta nowelizacja likwiduje obowiązkowy egzamin na placu manewrowym dla kategorii B i B1. Czyli zamiast wykonywania sztywnych zadań na zamkniętym placu, jazdy po łuku, parkowania między pachołkami, ruszania pod górkę, zdający ma być oceniany wyłącznie w realnym ruchu drogowym, trochę jak z testami na prawo jazdy też. Dzisiaj widzimy tylko filmiki. Kiedyś to były tylko zwykłe pytania. I będzie też będą też manewry, które teraz sprawdza się na placu, tak troszkę w realnym życiu, inaczej trochę.
0: No właśnie, co ważne, plac manewrowy nie zniknie całkowicie, zostanie jako element szkolenia. Instruktorzy nadal będą tam uczyć podstaw, znika tylko jako osobny etap egzaminu państwowego i warto dodać, że Polska i Litwa są krajami jedynymi w Unii Europejskiej, w których plac manewrowy wciąż jest obowiązkowym elementem egzaminu. Reszta Europy dawno z tego zrezygnowała.
1: Mm-hmm. Wiceminister infrastruktury zapowiada też, że zmiany mają wejść w życie 1 stycznia nowego roku, czyli jeszcze pół roku. Będą obowiązywały stare i to jest data graniczna, chociaż nie wykluczono, że te nowe zasady zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. No zobaczymy, bo do tego czasu resort rozważa też ułatwienie przejściowe. Kto obleje egzamin dzisiaj jazdę w mieście przy kolejnym podejściu, nie będzie musiał wracać na plac.
0: W 2025 roku do egzaminu na kategorię B przystąpiło około 690 tysięcy osób. To pokazuje, jak dużej grupy kierowców dotknie ta zmiana.
1: No i ministerstwo chce zlikwidować plac manewrowy, mówimy o tym od początku, uczyć parkowania od razu w prawdziwym ruchu ulicznym. Czy to jest rewolucja na plus, czy przepis na katastrofę dla początkujących? Dobre pytanie do Was. Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Słuchaczka nam napisała, że na S7 za Elblągiem kierunek Gdańsk na 47 i 54 kilometrze na pasie awaryjnym stoją pojazdy, wymieniają koła z uwagi na chwilami bardzo intensywny deszcz. Są słabo widoczni. Jeszcze pod wiaduktem na węźle Elbląg Wschód. Auto osobowe w barierach dzielących jezdnię. Lewy pas zablokowany przez straż oraz policję. Jest to zaraz za łukiem. Pozdrawiamy.
1: No to był dosyć szczegółowy raport, ale mamy też takie same informacje. Do tego zdarzenia auto osobowego doszło przed 10, a o godzinie 10 mniej więcej do tej kolizji, powiedzmy, z udziałem innych aut osobowych. Mówimy o S7 obwodnicy Elbląga, powiedzmy. Tak więc potwierdzam, niestety mamy tam utrudnienia, a także złą pogodę.
0: Mm-hmm. A co się dzieje na innych odcinkach w Polsce? O tym już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej trójce w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Lubin Południe a Legnica Północ. Na kilometrze 282 do tego zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Raszówka i ekspresowa trójka została całkowicie zablokowana w kierunku Legnicy. Ten fragment należy omijać albo pobliską trasą wojewódzką numer 333, albo drogą krajową numer 36 przez Lubin, a potem przez Prochowice. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie mazowieckim, to tutaj mamy informację o blokadzie trasy numer 79 pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami na wysokości mostu na Pilicy. To powiedzmy niedaleko miejscowości Ostrówek czy Mniszew. Ten fragment należy omijać w związku z tym, że to jest most. No to najbliższym mostem, a najbliższy most znajduje się w Warce, a więc trasy wojewódzkie 731 i 736. W województwie mazowieckim cały czas mamy utrudnienia w Warszawie i w okolicach stolicy. Poranne godziny szczytu już za nami, ale pogoda jest taka, że niestety jedzie się wolniej, albo stety właściwie. I w związku z tym dużo spowolnień, przedpołudniowych spowolnień i na Krajowej 7 na północ od Warszawy i na Krajowej 61 niedaleko Zegrza i Legionowa i na ekspresowej 8 w samej Warszawie, ale także na ekspresowej 2 na południowej obwodnicy miasta oraz na trasie numer 92 pomiędzy Sochaczewem, Błoniem a Ożarowem Mazowieckim. Droga krajowa numer 16 pomiędzy Ostrudą a Iławą jest nadal zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Stanowo, gdzie doszło do poważnego wypadku busa i dwóch aut osobowych. Blokada utrzymuje się także w Podkarpackiem na drodze krajowej numer 28. Chodzi o odcinek pomiędzy Jasłem a Krosnem i kilometr 217. To są okolice miejscowości Szebnie. Tutaj zderzyły się dwa auto osobowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. I jeszcze jedna informacja z województwa kujawsko-pomorskiego. Zamknięta jest obwodnica Bydgoszczy. Krajowa 10 w pobliżu węzła Bydgoszcz Południe. Tutaj z ciężarówki wypadł ładunek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Moi drodzy, parkowania w ruchu miejskim już od kilkunastu lat uczy się kursantów manewrów w ruchu ulicznym. Łuk służy do czego innego? Niestety wiele osób, do czego innego służy? No do tego, żeby wyczuć samochód, żeby sprawdzić, czy panujemy nad samochodem.
0: Czy potrafimy jechać w tył.
3: Tak, a to tak naprawdę jest wstępem do tego, czy potrafimy zaparkować samochód. No nie rozumiem. I tu ktoś pisze, że proszę nie siać zamętu. Konrad Hyundai. No naprawdę, już takie słowa. Naprawdę sianie zamętu przy okazji jazdy po łuku.
0: My nie umiemy siać, my umiemy zbierać plony.
3: Tak, więc myślę, że niektórym niższe ciśnienie tutaj doskwiera, a jeśli chodzi o...
0: Panie Konradzie, wszystko jest okej, ale dobrze, że pan pisze wszystko, właściwie każdy komentarz czytamy i chcemy wiedzieć, jakie macie na ten temat stanie, także nie, spoko, tylko nie o to nam chodziło, żeby wywołać zamęt. Po prostu informujemy, bo tego też jesteśmy.
3: Że zniknie jazda pod górkę albo na wzniesieniu i zniknie jazda właśnie po łuku na egzaminie państwowym. Czy to dobry pomysł, czy nie? O to pytamy.

0: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to pierwsza podpowiedź za nami. Często zdradza zainteresowania właściciela i mamy na przykład odpowiedzi...
1: No są, jest ich troszeczkę, ale
0: naklejka.
1: Chcemy was bardziej... Tak.
0: Zawartość bagażnika. Pawełski. Ciekawe. Kierunkowskazy to będą, napisał nasz słuchacz, ale nie o to chodzi. Druga podpowiedź potrzebna.
1: Druga podpowiedź potrzebna, już z nią biegnę, bierzę nawet. Nie ma praktycznego zastosowania, jednak wiele osób go używa. No bo to taki jest taki
0: tak, Mara,
1: element, taki...
0: Dobrze, już, zostawmy
1: taki,
0: to.
1: Taki potrzebny taki, no.
0: Potrzebny.
1: Potrzebny. Znaczy, wiesz co, ja bez tego nie umiem.
0: No dobrze.
1: Ja muszę mieć, żeby się nie zgubić.
0: Rozumiem.
1: Rozumiesz.
0: Rozumiem, Dagmara. Bardzo dziękuję, że nam to opowiedziałaś i wtedy wszystko stanie się jasne, kiedy poznamy już rozwiązanie zagadki, ale na razie to trochę jak przez mgłę. Jeśli chodzi o nasz temat bieżący, czyli egzamin na prawo jazdy, a konkretniej część na placu manewrowym, gdy ja robiłem prawo jazdy, to wszystkie parkowania, cofanie po łuku to na ulicy Bocznej.
1: To zobacz, jak łyso
0: bocznej.
1: Wygląda bez...
0: Tak,
1: no,
0: tak.
1: Łyso, nie?
0: Dagmara wróciła do poprzedniego wątku i pokazała mi właśnie pewną rzecz. Ale Dagmaro, na razie poczekamy na reakcję naszych słuchaczy, zobaczymy,
1: milczy,
0: co napiszą.
1: Kobieto.
0: Tak. Więc dwa tematy. Temat naszej zagadki i temat placu manewrowego. Czy powinien zniknąć, czy nie? Bo są takie plany, że zniknie jednak. Co wy na to? Czekamy na komentarze w naszej aplikacji, a na zegarze 19 minut do godziny 11. A propos też jazdy, bo w wielu miejscach tak trudne warunki panują ze względu na opady deszczu, ograniczoną widzialność także, to gdybyście mieli informacje z pierwszej ręki i jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście czekamy też w naszej aplikacji.
1: No i pamiętajcie o światłach mijania, ważne w takich warunkach drogowych i o odpowiedniej odległości do pojazdu poprzedzającego, tak żeby nie zetknąć się i nie mieć żadnych problemów dzisiaj. No po prostu wróćmy do domu bezproblemowo.
0: Na razie mamy jeszcze jedną odpowiedź. Naklejka na masce samochodu, na przykład z psem, nikomu niepotrzebne, a jednak cieszy. Pozdrawiam, Mateusz spod Krakowa.
1: No tak, to prawda. I jest jeszcze jedna odpowiedź od was. Klakson od Tomka. Wiadomości. Nie klakson, nie klakson. Co to może być? To taki miły element.

0: No dobrze, jeśli chodzi o naszą zagadkę, to sobie szybko przypomnimy podpowiedzi i być może jeszcze pojawi się trzecia. Często zdradza zainteresowani właściciela, nie ma praktycznego zastosowania, a jednak wiele osób tego używa i nigdy nie gra głównej roli. To są trzy podpowiedzi na razie w naszej zagadce.
1: To taki miły dodatek może być.
0: Dagmara, ja uważam, że za dużo podpowiadasz.
1: No i tam dobrze.
0: I że...
1: Dzisiaj jest wtorek, czyli prawie poniedziałek.
0: No i że nie ma takiej zabawy, jak mogłaby być.
1: Oj, tam nie. No,
2: nie, się dzisiaj nie, to coś. Nie jest prawda. Zabawa jest przednia. Ubaw po pach.
1: Ja też tak myślę.
0: No skoro tak mówisz, to trudno mi się z tym nie zgodzić. Moi drodzy, nieco ponad 10 minut do godziny 11. Czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Lubin Południe a Legnica Północ jest zablokowana w kierunku Legnicy na kilometrze 282. To znaczy cały fragment oczywiście jest zablokowany, ale na kilometrze 282 zderzyły się dwa samochody osobowe. I ten fragment można omijać starą trójką, a zatem w tej chwili to jest trasa wojewódzka numer 333. Droga krajowa numer 16 w Warmińsko-Mazurskiem nadal jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Iławą a Ostrudą, niedaleko miejscowości Stanowo. Na kilometrze 86 doszło do poważnego wypadku busa i dwóch aut osobowych. Ruch kierowany jest na objazdy. Krajowa 79 na Mazowszu pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami jest częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Ostrów, czyli niedaleko mostu na Pilicy. Na kilometrze 59 doszło do kolizji, to dosyć poważnej kolizji. Auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w drzewo. Ruch jest tam możliwy, ale jest bardzo utrudniony, bo i od strony Sandomierza, i od strony Góry Kalwarii obserwujemy spore korki. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie. W związku z remontem na jezdni w kierunku Zgorzelca mamy zwężenie i właśnie stąd ten korek dosyć poważny. Jeszcze dwie trasy. Droga krajowa numer 10, obwodnica Bydgoszczy. Tutaj mamy cały czas blokadę obu kierunków. Na kilometrze 267 z ciężarówki wypadł ładunek i ruch kierowany jest na objazd ulicami miasta. I jeszcze ostatnia wiadomość, A2 na Mazowszu. Tutaj przypomnę, po godzinie 4 rano doszło do pożaru auta ciężarowego pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki. I cały czas mamy tam nieduże, ale jednak utrudnienia w kierunku Warszawy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kuba idzie sterować ruchem, a my zostajemy na posterunku i będziemy wam podpowiadać, co się dzieje w naszym, na naszych drogach. Coś mi głos odebrał. Dziękujemy ci, Kuba.
3: Tak, a jeśli chodzi o nasz temat, czyli egzamin w tej części placu manewrowego, moi drodzy, zniesienie tych manewrów to będzie klęska, brak słów. Nowi kierowcy będą jak kalecy, będą uczyć się na nas i naszych pojazdach. Wspominając swój egzamin, pamiętam wskazówki mojego instruktora, bezcenne, a potem o ile łatwiej na drodze. Pozdrawiam Magdalena, ale posłuchajmy też innych opinii.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie, Adam z Meganki z tej strony. Jeśli chodzi o ten plac manewrowy, ja powiem, ja zdawałem prawo jazdy w 93 roku. No wiadomo, cały ten rękaw to wszystko było. Pamiętam instrukcję na egzaminie państwowym, cofanie tyłem po tym rękawie, to mi egzaminator powiedział, że przejechałem na żyletę, ale dobrze. Ale z jednej strony, wtedy jak się uczyłem tego parkowania nawet czy tyłem, no teraz nawet w tych samochodach nowych, jak jest, są kamery cofania. Ja w ogóle tej kamery na nią w ogóle nie patrzę. Jest, ale w ogóle nie patrzę. Wszystkie cofania, czy do garażu, czy na parkingu, po prostu robię tylko na lusterkę. I ja myślę, że to było dzięki temu, właśnie tej nauce wcześniej, jak były te nauki, że cofało się po lusterkach, czy oglądało się do tyłu. Myślę, że to jest dobre, bo teraz wszyscy już patrzą na kamerę, a czy kamery są dobre? No nie wiadomo, nie wiem.
5: Dzień dobry, tu z tej strony Mariola. Ja w sprawie tego placu manewrowego na egzaminach. Owszem, nie powinien być, ale takie zwykłe ruchy, czy potrafi ustawić sobie kierowca lusterko, czy potrafi sobie już ustawić siedzenia, czy widzi z prawej i z lewej strony. I wtedy właściwie większość egzaminu powinno odbywać się na drodze. Powinien umieć jeździć na drodze, wiedzieć jak jechać, jak wyjechać, jak omijać pojazdy. I to jest najważniejsze. Prac manewrowy nauczy się kiedyś. Pozdrowienia z Zielonej Góry.
2: Bardzo pozdrawiamy, dziękujemy za te głosy. Słuchajcie, no z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle.
3: Tak, a jaka jest wasza opinia? Czekamy. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: Na zegarze punktualnie, właśnie teraz, godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda w kratkę, chwilami pokaże się słońce, ale także będą chmury, przelotne deszcze. Tak będzie przede wszystkim w północnej części kraju. Najwięcej uwagi warto zwrócić dziś na Pomorze Gdańskie, Warmii i Mazury, Podlasie oraz północ Mazowsza. W tych rejonach mogą pojawić się burze, dlatego osoby planujące dłuższe podróże powinny mieć na uwadze, że warunki na drogach mogą zmienić się bardzo szybko.
2: A w czasie burz lokalnie może spaść nawet do 20 litrów wody. To wystarczy, żeby w krótkim czasie pogorszyła się widoczność, a na jezdniach pojawiły się zastoiska wody. Czyli no właśnie, jeśli mamy dobre opony, dadzą sobie z tym radę. Jeśli trochę gorzej, no to możemy mieć problem. Uważajcie na to. Dodatkowo wiatr podczas burz może osiągać nawet 65 km na godzinę, a na Suwalszczyźnie jest nawet 70. Temperatura pozostaje umiarkowana, na północnym wschodzie około 15 stopni, w centrum 19, na zachodzie 21, a na południowym wschodzie maksymalnie 22 stopnie. To zdecydowanie spokojniejsza aura niż jeszcze kilka dni temu.
0: Jeśli spojrzymy na drugą część dnia, to nadal najwięcej opadów będzie na północy, na południu i zachodzie częściej pojawią się rozpogodzenia i tam pogoda będzie zdecydowanie spokojniejsza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Często zdradza zainteresowania właściciela, nie ma praktycznego zastosowania, a jednak wiele osób tego używa i nigdy nie gra głównej roli. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Odnośnie zagadki, ja obstawiam, że to będzie naklejka, którą nakleja się na klapę bagażnika. Pozdrawiam, Bartek.
2: My też pozdrawiamy, chrząkając gdzie nie gdzie. Słuchajcie, nie. Nie chodzi o naklejkę, chociaż niektóre te naklejki budzą uśmiech, inne lekko żenujące, no ale niektóre są całkiem przyjemne.
0: No to mamy jeszcze jedną podpowiedź dla was.
2: Nie, to była piosenka. Ale podpowiedź brzmi tak. Najczęściej wisi przy czymś znacznie ważniejszym.
0: No, to czekamy w naszej aplikacji na odpowiedzi.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: obserwowanie Moniki Niewaszewskiej i Piotrka Firana z perspektywy osoby realizującej program, to jest coś niebywałego. Oni ze sobą tak współgrają. Ten coś się...
1: No bo oni tu coś tłucze i ja prawie wykasowałam sobie bardzo istotną informację.
2: Ty potem sklejasz te wazę z dynastii Ming.
1: Wali w ten stół człowieku. Czegoś ty się najadł.
2: Kawy za dużo chyba wypiłem. Dobrze.
1: No, to odstaw już ten kubeczek.
2: No dobra, to odstawiamy i sprawdźmy teraz tak łagodnie, co się dzieje na drogach.
1: Łagodnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No będzie bez znieczulenia, bo dzieje się naprawdę dużo. Ta pogoda też jest taka, no powiedziałabym delikatnie rzecz ujmując, małoletnia. I tutaj to chyba widać na drogach, bo nie tylko się kurkuje, ale również dużo zgłoszeń od służb. I mamy nowe zgłoszenia, nowa informacja to jest 72, trasa Józefka, a właściwie miejscowość Józefka w Łódzkiem, 72 kilometr. Trzy samochody osobowe się zderzyły i mamy ruch na zmiany jednym pasem. Bez zmian na kilku ekspresówkach. Otóż S3 bez zmian między węzłem Lubin Południe, Legnica Północ, miejscowość Raszówka, to jest Dolny Śląskie, 282 kilometr. Dwa osobowe się zderzyły i to wystarczyło do tego, żeby zablokować zupełnie jezdnię w stronę Legnicy. Ucieczka węzłem Lubin Południe, tak żeby ominąć blokadę. Ekspresowa S7, siódemka, obwodnica Elbląga, tu też kłopoty z przejazdem. Węzeł Elbląg Wschód, samochód osobowy uderzył w bariery, zwężenie w stronę Gdańska i tutaj też należy liczyć się ze sporymi spowolnieniami na tej trasie. A4 też bez zmian, trasa węzeł Jadwisin-Chojnów, to jest Dolny Śląsk, uważajcie, samochód się zepsuł, osobowy na 71 kilometrze, no i w związku z tym jest zwężenie. No i jeszcze Krajowa 79, Góra Kalwaria-Kozienica, a więc dojazd tak naprawdę do Warszawy, blisko Warszawy, miejscowość Ostrów, 59 kilometr, auto osobowe wypadło z jezdni, uderzyło w drzewo. Tutaj nie mamy doniesień o poszkodowanych. To jest dobra informacja w sytuacji tej, o której mówią drogowcy, że auto uderzyło w drzewo, ale ruch na zmiany jednym pasem obowiązuje kierowców, a więc przejazd jest, ale utrudniony.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam PRK. Dziś kończymy wakacje i wracamy do domu. Droga daleka. Wracamy do Holandii. Wyruszamy z Mrągowa do Słubic. Chcemy się dostać na drogę krajową numer 22. Czy możecie nam podrzucić coś na temat tej trasy? Jutro dalsza część drogi. To pytanie do Moni. A my w międzyczasie podpowiedź jeszcze jedną dla was mamy.
2: Tak, bo
1: to ja sprawdzam.
2: Udzielimy Moniko odpowiedzi za czas jakiś. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ty możecie
1: taki... Za jaki? Niby, że jutro?
2: No nie, no dzisiaj.
1: To się nie dotykają.
2: Monika, ale kto powiedział, że jutro? Ty możecie taki... Ostry, rokowy styl i
1: ja?
2: Spokojnie, Moniko, naprawdę. Do czego to doszło, że ja cię mam uspokajać?
1: Ty mi to kuczasz dziś.
2: Ja. A widzisz?
0: Aha, widzę właśnie. Ping pong.
2: Dobrze, ping-pong. Zostawmy to. Mamy tak, może chodzi o zapach samochodowy, bo to tak, nigdy nie gra głównej roli, nie ma praktycznego zastosowania, a jednak wiele osób go używa. Często zdradza zainteresowania właściciela. Ciekawy zapach samochodowy, jak jest zainteresowania właściciela, zdradza. Ciekawy. Ciekawe. Najczęściej wisi przy czymś znacznie ważniejszym i mamy tak, zawieszka na lusterku wstecznym od Piotra z garażu. Piotr z garażu już dawno do nas nie pisał. Witamy serdecznie, pozdrawiamy serdecznie.
0: Dzień dobry, fajnie, że jesteś.
2: Tak, mamy też ten zapach w samochodzie, czupur z Durango i mamy tutaj jeszcze klakson od Tomasza. No i na razie tyle. I jeszcze jedna podpowiedź. Często jest pierwszą rzeczą, którą zauważamy.
0: Czy to jest to?
4: Cześć, tu Rogal z Beci. Odnośnie zagadki obstawiam zawieszkę na lusterko. Pozdrawiam.
0: Nie wiem, czy to jest pierwsza rzecz, którą widzimy. Chyba nie, chyba nie.
1: Zawieszka na lusterko?
0: Mhm.
1: No, zależy, gdzie kto spojrzy, prawda?
0: No, w sumie tak.
1: Ale ja jestem gotowa, jeśli chodzi o 22. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nawet nie myślałabym, żeby jechać tą trasą, a to jest dobry pomysł, bo tu nie widać żadnych spowolnień. Malbork, granica państwa i właściwie

0: No, dłuższa jest ta trasa, a i owszem, jeśli chodzi o przejazd, na przykład jeśli byśmy korzystali za dwa, no ale pewnie ciekawsza, bo jedziemy przez miasta też, Strzelce Krajeńskie między innymi, tutaj Wałcz, w wielu miejscach nie byłam. Co? Coś ci się znów nie podoba?
1: Nie, no właśnie bardzo mi się podoba, to był taki moje aprobaty, tak, że tutaj jednak bardzo fajnie, że można miasteczko zobaczyć, ludzi poznać, pomachać.
0: O, dokładnie, a z Malborka na 22 to bez problemu się dostaniecie. No, tak no przynajmniej właśnie wynika z mapy. No mam nadzieję, że to
1: tak, Maro,
0: nie
1: podaj
0: Monice
1: rękę. Melisę.
2: Dobrze.
0: No dlaczego? Taka jestem pobudzona?
2: Będę zaparzać. Nie, chodzi o to, żebyś się troszeczkę rozgrzała tam chłodno.
1: Country. O, dobra. Zagra, możecie troszeczkę uspokoi. Sole, siostro.

0: Plac manewrowy. Temat się toczy. Niektórzy są za tym, żeby te akurat elementy egzaminu zniknęły i taka jest też propozycja ze strony Ministerstwa Infrastruktury. Inni uważają, że koniecznie
1: tego, że będzie katastrofa.
0: Tak, powinno zostać. Posłuchajmy waszych opinii w tej sprawie.
2: A propos placu manewrowego, oczywiście bardzo dobrze, że zostanie to zniesione, bo to tylko ludzi, nowicjuszy, stresuje dodatkowo. Człowiek ma w sobie naturalną dążność do uczenia się, więc doskonalenie i uczenie się swojego samochodu, stylu jazdy przyjdzie z czasem. Nie da się tego nauczyć na 20 czy 30 godzinach kursu. Absolutnie. Ja zdawałem na zwykłym placu, wjeżdżałem między dwa słupki tyłem, między dwa pachołki. Jeżdżę 40 lat, nie miałem nigdy wypadku ze swojej winy i uczę się cały czas. Od tego mamy rozum, żeby z niego korzystać. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
3: Witam odnośnie tych nowych przepisów dotyczących zdawania prawa jazdy. Moim zdaniem jest to bardzo złe. No nie można ludzi upośledzać w tym momencie, bo niestety nie mamy samych prostych dróg. Czasami trzeba też i cofać, i czasami też i po łuku. Do tej pory ludzie, którzy zdawali, mieli to, zdawali i było dobrze. Lepszym pomysłem natomiast byłoby to, żeby przynajmniej dla kierowców osobówek prowadzić to, co jest prowadzone dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony, czyli ciężarówek i autobusów, żeby przynajmniej co, nie wiem, 5 czy 10 lat robić również psychotest.
0: Tak, psychotesty, tu się już czas naszemu słuchaczowi skończył, jeśli chodzi o nagranie, bo tam można, zdaje się, że do minuty. Można ewentualnie drugą część dograć, ale to też jest ciekawy wątek w naszej dyskusji a propos tego, że może skoro coś znika, to coś powinno się w to miejsce pojawić. I może są to psychotesty, bo jednak są tacy kierowcy, którzy nie czują się komfortowo na drogach i wydaje się, że czasami inni kierowcy zachowują się w sposób dla nas niezrozumiały. No i być może te psychotesty jakoś by przynajmniej w pewnym stopniu ograniczyły jakby tę grupę zjawisk, których nie rozumiemy. Czekamy na wasze komentarze w tej sprawie.
1: Tak, poprosimy na naszą aplikację.

0: 29 minut już prawie po godzinie 11. Polskie Radio Kierowców. Na bieżąco was informujemy o tym, co się dzieje na drogach. Zresztą te warunki nie są najłatwiejsze. Warto zrobić głośniej, zwłaszcza wtedy, kiedy informacje drogowe się pojawiają. Monika Gniewaszewska zapracowana, ponieważ te warunki są wymagające absolutnie dla każdego.
1: Ale daje radę, Monia.
2: Daje radę, damy radę. No to ale jedźmy. Dużo się dzieje.
1: No to jedźmy, sprawdźmy, co się dzieje na naszych drogach, jak co 20 minut na naszej antenie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dużo się dzieje, mamy dużo zgłoszeń od służb. Na początku dobra informacja z 16, bez kłopotów w warmińsko-mazurskim, trasa Iława-Ostróda, miejscowość Stanowo. Tu mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem, a teraz już donoszą służby, że utrudnień nie ma, więc jedziemy bez problemów. I to jest jedyna dobra informacja, jeśli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji, bo tak to naprawdę bardzo dużo jest zgłoszeń. Nowe zgłoszenie to jest z Warszawy, węzeł Łabiszyńska-Głębocka.

0: Na 19 kilometrze uważajcie, bo samochód ciężarowy się zepsuł i blokuje przejazd, stojąc na jednym pasie jezdni w stronę Białegostoku. Niestety odczuwają to korzystający ze susemki, bo zwalniają i to dosyć mocno. I to nie tylko w stronę Białegostoku, tutaj zresztą ten korek jest nieco mniejszy, ale także w stronę Wrocławia. Bardzo duży ruch. Oj, oj, oj, oj, oj.
1: A co to?
2: Dobrze, to ja? Przepraszam, ale mogę to wyłączyć, jak chcesz. Wakacje są, to najlepszy czas na remont, o co mam chodzi.
0: To fakt. No dobrze. A na drogach? No na drogach też remonty, chociażby w okolicach Radzymina. Tutaj zwężenie. Kolejny dzień taki za Wolą Rasztowską w stronę Warszawy, a przed Radzyminem też będziecie zwalniać właśnie z powodu remontów. Czyli nie tylko w radiu remont, ale również na drogach. A tych jest rzeczywiście sporo. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego wjeżdżacie w korek, który jest na S3 przy dojeździe do A4, no to już spieszę z odpowiedzią. Tutaj niestety jest blokada jezdni w ogóle, bo jest zdarzenie drogowe, o którym donoszą też służby. Na tej S3 dosyć poważna sytuacja. Węzeł Lubin Południe, Legnica Północ, miejscowość Raszówka, 282 kilometr. Zablokowana jezdnia w stronę Legnicy. No i dlatego jest ten korek. Blokada jest po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Nie mamy informacji o poszkodowanych. Węzeł Lubin Południe, uciekajcie tym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Witam szanowną redakcję. Przed chwilą jechałem z piątką kierunek Poznań-Bydgoszcz i od tej strony były komunikaty, że droga krajowa 10 jest zablokowana w stronę Torunia i znaczek przewróconego samochodu. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof z Bydgoszczy.
0: Była mowa o tym, tak, rzeczywiście wcześniej. W tym serwisie nie, ale sytuacja jest aktualna. Tak. I to bardzo, jest wczesno poranne zdarzenie i cały czas trwa.
5: Bardzo dziękujemy za te informacje od naszego słuchacza i przypominamy, że jeżeli chcecie przekazać informacje innym kierowcom, można to zrobić za pomocą naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Będziemy rozwiązywać naszą zagadkę, bo odpowiedzi już się posypały, czyli było kilka podpowiedzi. Często zdradza zainteresowania właściciela.
1: Nie ma praktycznego zastosowania, a jednak wiele osób go używa.
0: Nigdy nie gra głównej roli.
1: Najczęściej wisi przy czymś znacznie ważniejszym.
0: No i ostatnia podpowiedź. Często jest pierwszą rzeczą, którą zauważamy w związku z podróżą samochodem naszym, pożyczonym, ale głównie naszym.
1: No tak, i dzieje się tak, że pewien element może się zapodziać, a dzięki temu czemuś łatwiej możemy ten element zapodziany namierzyć. Posłuchajmy.
2: Znowu Bartek. Obstawiam tym razem, że to może być breloczek do kluczy. Pozdrawiam jeszcze raz, miłego.
0: No tak, no tak, ale mamy coś jeszcze.
3: Dzień dobry. Ja stawiam na smycz taką przywieszaną do kluczy. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.

0: Gorsz.
1: Mam nadzieję, że skręcił w lewo i prawidłowo. Mamy też odpowiedzi od Przemka z Gdańska. Hej, według mnie chodzi o breloczki. To Przemek z Gdańska był pierwszy. Brelok przy kluczykach Pawełski. Druga osoba, która odgadła. Hej, Perka, czy chodzi o breloczek? Pozdrawiam, Bartek z Wrocławia. Cześć, a może chodzi o brelok do klucza? Ewa. Dzień dobry ponownie. Odpowiedzi do zagadki. Zawieszka, na przykład kotwica przy kluczykach do stacyjki. Pozdrawiamy Magdalena i Piotr. Tak jest! Dzisiaj tak. Chodziło o taki drobny gadżet. To, co powiedziałam na samym początku, pamiętasz? Powiedziałam, że bez tego jakoś łysą. No bo taka prawda, kluczyki bez breloczka lubią się gubić, zapodziać. Lepiej, żeby coś tam jednak wisiało przy tym głównym bohaterze.
2: Ja miałem kiedyś takiego kota właśnie i on miał w oczach diody LED, ale także jak wcisnęło się przycisk, to zaczynał wydawać siebie dźwięki. No i szedłem kiedyś z kluczem w kieszeni i coś tam się ponaciskało samo i nie miałem żadnego pojęcia, kto wydaje takie odgłosy. Więc z tymi breloczkami wiążą się też rozmaite historie, ale tak naprawdę są po to, żebyśmy łatwo albo łatwiej mogli namierzyć klucze. Nie bez powodu są dzisiaj niektóre z nich przynajmniej wyposażone w nadajniki GPS.
1: No to dajcie znać, co tam wisi przy waszych kluczach w naszej aplikacji. Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy tu cały czas z wami. I jeszcze raz wszystkim tym, którzy wiedzieli, co dzisiaj Piotrkowi wpadło do głowy. Gratulujemy. Tak, bo to duża rzecz, nie? Żeby czytać w myślach.
2: I jedziemy teraz z czymś, czego może brakować w wielu miejscach naszego kraju, ale u Boba Marleya zawsze słońce świeci.

0: już.
1: Tak, za moment informacje drogowe, ale wcześniej gorący apel do wszystkich kierowców, którzy jadą autostradami i nie tylko, gdy pogoda byle jaka, deszcz zacina, włącz światła, bez tego auto z tyłu cię nie widzi. Chodzi oczywiście o światła mijania. Mm-hmm. To bardzo ważny apel i przypominamy o tym, żeby przekręcić ten wskaźnik na światła mijania. Monika Kniewaszewska w studiu, czas sprawdzić, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wygląda trochę na to, że w Czasowiczów nie wystraszyła pogoda nad morzem, bo spory ruch na A1 Grudziądz-Gdańsk. Tu należy spodziewać się, no może nie korków, bo tych nie ma, po prostu.

0: mostu. Natomiast bardzo dużego ruchu, o tak, chyba to jest dobre określenie, i to w stronę właśnie nadmorza. Od Grudziądza po Gdańsk. Miejscami takie niewielkie zatrzymania w okolicach Warlubia, w okolicach Morzeszyna, przed Pelplinem i też na bramkach w Rusocinie. Z tym, że tutaj ten ruch jest w przeciwną stronę, w stronę Gdańska. Też są remonty na A1, więc uważajcie na to właśnie w tych wymienionych miejscach. Może być tak, że trwa naprawa A1, no i w związku z tym mamy zmienioną organizację ruchu troszkę i bacznie należy obserwować znaki. Sporo mamy też aut na A4 na Dolnym Śląsku. A4 zwalnia nam między Wrocławiem a Legnicą, tutaj w okolicach Kostomłotów. Jest takie spowolnienie. Tutaj zresztą na tym węźle Kostomłoty są prace drogowe i to też sprawia, że kierowcy w stronę Legnicy zwalniają. A skoro o Legnicy mowa, bez zmian niestety na S3, to cały czas jest blokada jezdni w stronę Legnicy właśnie po zdarzeniu drogowym, w którym na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale utrudnienia są poważne, bo jest blokada jezdni w stronę Legnicy, a chodzi o odcinek między Legnicą właśnie a Lubinem. I tutaj ta blokada jest w stronę Legnicy, jak wspomniałam, między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ, Lubin Południe. Chyba tym węzłem najlepiej uciekać, tak żeby tę blokadę omijać. Jeszcze cały czas kłopoty z przejazdem na obwodnicę Elbląga, w pobliżu węzła Elbląg Wschód. Tutaj mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery, zwężenie w stronę Gdańska. Nie ma dużego korka, ale jest spowolnienie. No i cały czas uważajcie, bo na S8 w Warszawie, węzeł Łabiszyńska-Głębocka, awaria samochodu ciężarowego na 19 kilometrze i w związku z tym zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za moment sprawdzimy sobie za kilka minut aktualną prognozę pogody.

0: Dobry utwór na zamarznięte szyby, co?
1: No tak, nie ta pora roku jeszcze na szczęście, chociaż lipiec nas w tym roku jakoś specjalnie nie chce rozpieszczać. No było ciepło, było, ale jak przychodzi zimno, to się szybko o tym cieple zapomina. Córka mi kupiła taki breloczek z logo zespołu Jam i zmieniłem, bo miał... A nie, kupiła mi i zmieniłem, bo miałem brelok z logo zespołu Jam. A co my tu mamy? Poczekajcie, niech... spojrzymy.
0: Mamy od Tomka jego breloki. Ile kluczy w ogóle? I tutaj mamy taki specjalny, to jest chyba ze skóry, tak?
1: A, z Gdańskiem. To jest z herbu Gdańska.
0: Tak. Czy tam jest Neptun, czy co tam
1: tak,
0: jest?
1: Tak, Neptun. Pewnie, że tak. Trzyma swój trójząb na tle miasta. Bardzo ładnie to wszystko.

0: wszystko wygląda i właśnie w ten sposób poznajemy też wasze breloki, więc jeśli macie ochotę się podzielić, to zróbcie to w naszej aplikacji.
1: Tymczasem minęła 12.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tak, na południu i zachodzie coraz częściej pokazuje się słońce i tam aura sprzyja podróżom. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na północy, gdzie nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Największa szansa na burze na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza. Nie będą one długotrwałe, ale miejscami mogą być intensywne.
0: No właśnie, w takim czasie burz trzeba się liczyć z mocniejszym deszczem, porywistym wiatrem i chwilowym pogorszeniem warunków jazdy. Weźcie to pod uwagę, szczególnie ostrożni powinni być kierowcy jadący przez otwarte odcinki dróg na północnym wschodzie kraju i nad morzem, gdzie wiatr przez większą część dnia jest bardzo odczuwalny. Widzieliśmy to przed chwilką w Jantarze, dokładnie tak bardzo mocno wieje. A jeśli planujecie podróż wieczorem albo bardzo wcześnie rano jutro, no to warto wiedzieć, że noc zapowiada się już zdecydowanie spokojniej. Opady będą stopniowo zanikały i pozostaną sobie głównie na północy i na północnym wschodzie kraju. W wielu rejonach pojawi się więcej pogodnego nieba.
1: Noc przyniesie wyraźne ochłodzenie. W wielu miejscach temperatura spadnie do 9-12 stopni, a w kotlinach górskich nawet do 6-8. To oznacza, że po kilku bardzo ciepłych nocach wrócą warunki sprzyjające odpoczynkowi i spokojniejszej podróży.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Plac manewrowy ma zniknąć, ale też zaczęliśmy rozmawiać o tym, że skoro jedno ma zniknąć, to może powinno się pojawić coś innego i słuchacz w tej sprawie.
3: Witam wszystkich radiosłuchaczy PRK. Chciałem zabrać głos w sprawie nieszczęsnego placu manewrowego przy zdawaniu prawa jazdy. Po co to? To jest przeżytek, to jest archaizm. Statystyka pokazuje, że to ludzie nie wiedzą, jak samochód się zachowuje podczas aquaplaningu, podczas opadów deszczu, kiedy droga staje się śliska. Jeżdżą ludzie z prędkościami takimi samymi jak na suchej drodze. Wystarczy te pieniądze przenieść na tak zwaną mokrą płytę, żeby ten, który zdaje prawo jazdy, tylko raz poczuł, jak przy prędkości powiedzmy 70, 80, 90 na godzinę zachowuje się samochód, kiedy straci przyczepność. Wtedy byłoby mniej ludzi, którzy siedzą, rozbijają swoje samochody w bocznych barierach drogowych. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody.
0: Bardzo ważna wiadomość od Grześka ze Skody. Bardzo dziękujemy, bo to rzeczywiście płyta poślizgowa tutaj robi dużą robotę. Na początek jest szok, ale potem ciało się przyzwyczaja, organizm zapamiętuje i wiemy, jak wykorzystać te nabyte umiejętności w realu.
1: Dzisiaj rozmawiamy też o tym, czy te elementy placu manewrowego, które dzisiaj są obowiązkowe na egzaminie, powinny zniknąć, czy nie. I czekamy na wasze komentarze.

0: Monika Kniewaszewska pojawiła się na stanowisku. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Taka rotacja, o tak można by to określić. 79 już przejezdna w całości, Góra Kalwaria Kozienice w pobliżu miejscowości Ostrów, to jest Mazowsze. Mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem. No a pojawiły się kłopoty z przejazdem w Łódzkiem na 14, trasa Jamno-Łowicz, miejscowości Jamno. Zderzenie trzech samochodów osobowych, jedna osoba poszkodowana. Ruch wahadłowy wprowadzili drogowcy na czas pracy służb. Dobre informacje z S8 w Warszawie. Węzeł Łabiszyńska-Głębocka, odblokowany jeden pas w stronę Białegostoku. Mieliśmy awarię ciężarówki tu na 8-19 kilometrze. No i w związku z tym te kłopoty, a więc to powinno pomóc w rozładowaniu korka, który utworzył się tutaj na obwodnicy Warszawy. Zresztą duży nie był, a więc mam nadzieję, że nie potrwa to długo, żeby ten korek został rozładowany w stronę Białegostoku. W kierunku Wrocławia ruch jest zdecydowanie większy. Tutaj widać więcej spowolnień na S8 w Warszawie niż na tej wspomnianej jezdni w stronę Białegostoku. A jeśli chodzi o to natężenie ruchu, no to między Wrocławiem a Legnicą, to tu rzuca się w oczy, że aut jest dużo. Za kątami wrocławskimi w stronę Legnicy kierowcy zwalniają i to dosyć tak porządnie. Za tym węzłem wjeżdżamy w korek. Później jest nieco lepiej, żeby zwolnić i to tak też znacząco na wysokości węzła Kostomoty, gdzie trwają prace drogowe. To wszystko odbywa się na jezdni w stronę Legnicy, bo to też jest ten odcinek między Wrocławiem a Legnicą. Jeszcze tylko dodam, że bez zmian na S3, czyli tej trasie zablokowanej zupełnie w stronę Legnicy, między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ, miejscowość Raszówka, tu blokada jezdni jest w stronę Legnicy właśnie na 282 kilometrze. Węzeł Lubin Południe to jest dobry, aby zjechać i omijać tę blokadę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 po 12, a propos breloczków.
3: Witam. Wojtek Zmana. Pozdrawiam szanowną redakcję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że unikam breloków wszelkiego rodzaju na kluczykach, dlatego, bo miałem kiedyś przygodę taką, że właśnie przez za dużą ilość breloków i innych takich ozdób przy kluczach popsuła mi się stacyjka w samochodzie. Po prostu się wyłamały zapadki. Trzeba było wymienić stacyjkę w samochodzie. Także dość było to kosztowne. To elektronika, wiadomo. Wszystko rozebrać. Także staram się unikać. Oczywiście jakiś tam jeden lekki. Może tak. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Wojtek Smad.
4: No widzicie, czyli nie zawsze się to sprawdza. W niektórych przypadkach lepiej pozostać z samym kluczykiem.
0: Chyba, że masz pluszaka. Są takie koncepcje. Ja mam wodnika szuwarka przy swoich kluczach. Bardzo fajne. Zresztą to z czeskiej bajki. Tam to się nazywa rakosnik. Ale nasz słuchacz także pisał o tym, że pochwali się brelokami od moich kochanych dzieci, które towarzyszą mi w każdej podróży w pracy. Dodatkowo taktyczny miś z wiatraczkiem umila podróż. Czyli naprawdę coś przyjemnego, bo można się też, zdaje się, schłodzić, ale wiadomość niepodpisana i brak zdjęcia, więc ewentualnie, gdyby ci się udało, to nam podeślij.
4: Tak, jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Oczywiście cały czas zachęcamy was do tego, żebyście korzystali z naszej aplikacji i dzielili się swoimi brelokami na naszej aplikacji właśnie.
0: Tak, a Tomek jeszcze pisał, bo on ma scyzoryk wielofunkcyjny przy swoich kluczach i myślę sobie, że to jest całkiem sprytne rozwiązanie. Tak. Bo nie wiadomo nigdy, co może nam się przydać, jakie narzędzia, a taki scyzoryk naprawdę robi robotę. Mm-hmm. 14 po 12, dalsze komentarze, ale to jeszcze za chwil kilka.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: No i może schodzimy z powrotem na nasze drogi i sprawdzamy, co tam się w temacie kluczy i innych tematów dzieje.
1: No właśnie, kluczy ale także naszych egzaminów na prawo jazdy, gdzie plac manewrowy ma zniknąć, a pytanie, czy coś go zastąpi, czy zupełnie nie. No i wasze komentarze.
2: Cześć. Niektóre elementy powinny pewnie zostać, niektóre pewnie powinny zostać zmodyfikowane. Ale odnośnie takiego szkolenia dodatkowego, to proponuję, aby na przykład jedyny racjonalny to jest pieniądz, więc jeżeli firmy ubezpieczeniowe na przykład dawałyby zniżki dla kogoś, kto przeszedł takie szkolenie, czy to na płycie poślizgowej, czy to na jakieś takie doszkalające, to myślę, że to by mogła być dodatkowa motywacja dla kierowców, że jakby wszyscy by byli chyba zadowoleni, ubezpieczyciele mniej by płacili odszkodowań, kierowcy by mieli troszkę większe umiejętności, także taki oto pomysł, żeby partycypować w tych kosztach, jakieś robić takie, zachęcać bardziej niż zniechęcać. Pozdrawiam, Marcin z Hyundai.
1: Pozdrawiamy. Pytanie, czy ubezpieczycielom spodoba się pomysł z Czech od naszych południowych sąsiadów, bo tam, no właśnie, konkretny pomysł, czy 150 km na godzinę na autostradzie jest dobrym rozwiązaniem. Nad tym zastanawiają się właśnie Czesi. Tamtejszy resort transportu zdecydował o przedłużeniu testów wyższego limitu prędkości na autostradzie D3 aż do końca 2026 roku.
0: No i pilotaż, jak pamiętacie, bo mówiliśmy o tym w Polskim Radiu Kierowców, ruszył jesienią ubiegłego roku na blisko 50-kilometrowym odcinku trasy, co jest bardzo ciekawe. Nie jest tak, że kierowcy zawsze mogą jechać 150 km na godzinę. O dopuszczalnej prędkości decydują elektroniczne znaki, które na bieżąco analizują pogodę, natężenie ruchu i sytuację na drodze. U nas też coś by takiego się przydało. W zależności od warunków obowiązuje ograniczenie do 100, do 130 lub właśnie do 150 na godzinę.
1: Pierwsze wyniki są interesujące. Gdy obowiązywał wyższy limit, średnia prędkość samochodów wzrosła około 10 km na godzinę. Z drugiej strony nie udało się całkowicie wyeliminować kierowców, którzy i tak przekraczają przepisy. Na lewym pasie ponad 40% kierujących jechało szybciej niż pozwalało na to obowiązujące ograniczenie.
0: Zimą limit 150 km na godzinę był włączany bardzo rzadko, a to ze względu na warunki atmosferyczne. I dlatego Czesi chcą teraz sprawdzić, jak system będzie działał latem, kiedy ruch na trasach prowadzących w kierunku Adriatyku i Morza Śródziemnego jest znacznie większy, ale też nawierzchnia działa w zupełnie inny sposób.
1: Dopiero po zebraniu danych z całego roku zapadnie decyzja, czy wyższy limit zostanie wprowadzony na stałe.
0: No i dobre pytanie do was. Znowu was angażujemy w naszą dyskusję. Co wy o tym sądzicie? Czy na polskich autostradach również powinny pojawiać się limity 150 km niż obowiązujące, bo wszyscy to chyba wiedzą. 140 na autostradzie, 120 na drodze szybkiego ruchu. Czy nasze drogi kierowcy są na to gotowi? Czy obecne 140 km na godzinę to rozsądny kompromis?
1: Tak, a propos Czech, to jest sobie na przykład brelok z wodnikiem Szuwarkiem, taki misiowy, który nie obije nam wcale tej naszej stacyjki, ale są także inne breloki.
3: U mnie przy kluczach jest mała taśma miernicza do 1 metra, scyzoryk wielofunkcyjny i brelok z numerem telefonu, gdybym to zgubił, żeby ktoś mi zadzwonił. Dziękuję.
0: O, widzisz, ja tak mam w moim kalendarzu. Wróć do mnie, jak się zgubisz. I numer telefonu. Nie, ale wiesz co, to dobry pomysł do kluczy. Tak, dobry.
1: Dlaczego nie?
0: To się może zdarzyć, to mi się wszystko może zdarzyć. No dobrze, to

co, wy piszecie do nas, a my za chwilkę jeszcze o brelokach i o 150 km na godzinę po czeskich autostradach. Czy to się sprawdzi w Polsce i w jakich warunkach?

0: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli chodzi o obowiązkowe rzeczy na egzaminie na prawo jazdy, to jestem za tym, żeby również było wymagana umiejętność włączania, przełączania świateł, ponieważ po raz kolejny tu jadę sobie S7 pod pasłękiem. Deszcz pada, połowa kierowców co? Na światłach do jazdy dziennej, bo mają włączony automat i myślą, że to wszystko za nich zrobi, więc na egzaminie może się przyda, jak włączyć światła mijania i inne, że automat wszystkiego za nas nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie, Kasiu z Hyundai'a.
1: No dziękujemy tak. Kasiowi.
2: I może jeszcze pytanie, czym się różnią światła do jazdy dziennej od świateł mijania, ale myślę, że jeszcze trzeba pójść o krok dalej, żeby tak wytłumaczyć konkretnie na przykładach, dlaczego warto włączać światła mijania właśnie. Przypominamy o tym, a teraz Monika Gniewaszewska o tym, co na drogach.
3: Ojej!
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No aż mnie zatkało, no i czego takie miny robisz dziwne? No dzisiaj się

0: Bo nie jestem dziwny.
1: Wiesz? Dziwny. Wcale nie jesteś dziwny. Właśnie o to chodzi. Zupełnie normalny. No ale dobra.
2: Komplement dostałem.
0: To się spodziewał tego.
1: A no tu dobra, widzisz. Już, no tu niespodzianie. Dobra, dość. S61. Kłopoty z przejazdem się pojawiły. Ełk Łomża w pobliżu Szczuczyna, Podlasie. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Łomży. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też w ciągu 20 minut na Krajowej 12, Lubelszczyzna, trasa Piaski-Chełm. W pobliżu miejscowości Dorohucza, 647 km, ciężarówka z busem się zderzyła i mamy zwężenie w stronę Piasków, miejscowości Piaski. Kłopoty z przejazdem zakończyły się natomiast na 74, trasa Gomulin-Kolonia na wysokości Gomulina. 94 km, tu mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem. Ważna informacja, cały czas na S3 bez przejazdu w stronę Legnicy. Tutaj niestety na trasie między Legnicą a Lubinem. Mamy blokadę jezdni, ona wciąż jest aktualna. Są korki też niestety w związku z tym. To co możemy zalecić, no to uciekać tak naprawdę z S3 węzłem Lubin Wschód, tak żeby ominąć tę blokadę, wjechać na wojewódzką 333. To jest taka wojewódzka trasa, która właściwie jest równoległa tutaj do S3 i doprowadzi nas do Lubina, do Legnicy. Między Lubinem a Legnicą, w stronę Legnicy jest ta blokada, więc do Legnicy 333 dojedziemy. Cały czas zwalniamy też, jak już jesteśmy na Dolnym Śląsku, między Wrocławiem a Legnicą, na wysokości Kostomłotów trwają prace drogowe. No i w związku z tym jest spory korek przed tym węzłem Kostomłoty, potem mijamy węzeł, jedziemy niby normalnie, ale ponownie wjeżdżamy w takie spowolnienie, ono w stronę Legnicy. Oba są zresztą te spowolnienia na trasie Wrocław-Legnica. Zgłoszenie od służb jeszcze cały czas aktualne jest na S7, to jest obwodnica Elbląga. Tutaj co prawda nie widać spowolnień, ale w stronę Gdańska uważajcie, bo jest cały czas zwężenie. Kłopoty z przejazdem mamy również wciąż na 72 dwójce, miejscowość Józefka w Łódzkiem. Zderzenie trzech samochodów osobowych, ruch na zmianę jednym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Siema, siema, Piniu się melduje. Ponieważ mam dostęp bezkluczykowy do samochodu, to posiadam tylko skórzane etui na pilota, które mogę sobie powiesić, nie wiem, na szlubkę od spodni na przykład. Dodatkowo oczywiście specjalny nóż, który służy do rozcinania pasu, wybijania szyb i w ogóle taki podręcznik, bo nigdy nic w samochodzie nie wiadomo. I dodatkowo jeszcze taki mały niezbędniczek etui, którym jest i śrubokręcik, i kombinerki, i takie tam różne rzeczy. Także uważam, że to są takie dwie podstawowe rzeczy, które powinno się jednak mieć ze sobą. No, pozdrawiam gorąco.
5: No, my też pozdrawiamy Pinia, naszego ulubionego.
0: Serdecznie, tak.
5: Tak, dziękujemy. Słuchajcie, jeśli chodzi o breloczki, no to w tym temacie też się tutaj pojawiają wasze głosy i na przykład Robert z I30 wrzucił informację, że u mnie taki misio, tylko że niestety zdjęcie nie dotarło.
0: Właśnie, czasami te zdjęcia nie docierają.
5: No właśnie, nie wiem, o co tutaj chodzi, dlaczego tak.
0: Bo niektóre docierają, niektóre nie. Od Tomka dotarły zdjęcia, od innego słuchacza także, a chcielibyśmy sobie zobaczyć tego misia. Może zobaczymy, może nie. W każdym razie też potęga wyobraźni swoje robi. 26 minut do 13. Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej, jesteśmy razem w trasie.

0: W Olsztynie jaka ciekawa sytuacja. Tyle razy się mówi o tym, żeby nie jeździć na podwójnym gazie, a ktoś tutaj postanowił wyjechać i zatrzymał się tuż przed policyjnym radiowozem.
1: I w dodatku pod prąd jechał, więc naprawdę miejmy nadzieję, że kara będzie adekwatna. Cześć PRK, mój niezbędnik wygląda tak. Przerobiony nabój, który służy jako otwieracz lub wybijacz szyby oraz nóż do odcięcia pasów. Mam nadzieję, że zdjęcie dojdzie. Pozdrawiam Pablo z Oktawii. I rzeczywiście doszło i piękny niezbędnik. No właśnie, bo warto mieć ze sobą też jakieś narzędzia. Wszystko zaczęło się od scyzoryka, który wysłał nam Tomek. I są też takie bryloczkowe. Breloczkowe, tak?
0: Breloczkowe.
1: Breloczkowe. Ale
0: ten jest jakiś ostry taki. To, nie wiem, mi się zawsze brelok z czymś miłym kojarzy jednak.
1: No tak, ale każdemu, każdy sobie robi takie, jakie ewentualnie mu się przydadzą, albo tak antycypując, do czego mogą się przydać. A jeśli chodzi o kwestie związane ze szkoleniami, bo mówiliśmy o tym egzaminie na prawo jazdy i o placu manewrowym, słuchacz w sprawie płyty poślizgowej.
2: Witam, witam. Jeszcze raz Wojtek Zmana, teraz w innym temacie odnośnie płyty poślizgowej. Chciałem się tylko podzielić taką uwagą, że sam przechodziłem takie szkolenie na płycie poślizgowej, kiedy miałem egzamin na przewóz rzeczy na kategorię C plus E. Także obowiązkiem było przejście bodajże w Nowej Wsi, tam niedaleko Opola, na płycie poślizgowej przechodziłem właśnie takie szkolenie. Ciągnikiem siodłowym, właśnie jak się zachowuje w poślizgach. Bardzo fajna, bardzo przydatna rzecz i jeżeli to by weszło na egzamin, to pewnie dużo ludzi by potrafiło też opanować w razie jakiegoś poślizgu swój samochód. Także pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.
0: No, dobry pomysł, dobry pomysł.
1: Cześć, droga krajowa numer 92 w Tarnowie Podgórnym w stronę Pniew, ciężarówka przewożąca koparkę uderzyła w wiadukt, uściślając koparka przewożąc na lawecie ciężarówki przewożona. Szykuje się spory korek i zamknięcie drogi, może też wiaduktu. Pozdrawiam Tomek, dziękujemy bardzo za te informacje.
0: Cześć PK, w kwestii prawa jazdy, o, ale mi się język poplątał. Sprawdźcie Norwegię, tam kurs na prawo jazdy trwa kilka miesięcy do pół roku, zależnie od postępów kursanta. I obejmuje jazdę po zmierzchu, jazdę w długiej trasie, jazdę na śliskiej, na wierzchni i wiele, wiele innych aspektów jazdy samochodem. Kosztuje drogo, ale to uczy szacunku do uzyskanego dokumentu. Może kluczem jest odpowiednie szkolenie. Pozdrawiam Todę, my też pozdrawiamy dawno niesłyszanego i nieczytanego Todego. No dobrze, ale to jest jeszcze dobry moment na to, żeby dorzucić swoje. Widziałam tam, że jeden z naszych słuchaczy, Robert z INI30, próbuje wysłać do nas zdjęcie. No nie doszło znowu, no nie doszło. No
1: właśnie nie wiem, od czego to zależy.
0: Od pogody.
1: Może jest za granicą, bo z Norwegii ostatnio nie dochodziły.
0: No to prawda.

0: to, że wszyscy, że bardzo dużo osób ma te noże do pasów, fajnie, tak samo zbijaki do szyb. Ja jedynie co, tak rekomenduję z doświadczenia, że do zbijania szyb najlepsze są tak zwane zbijaki sprężynowe. To tak dzielę się doświadczeniem, po dachowaniu bardzo ciężko było się dobrze ułożyć, żeby tą szybę zbijakiem wybić, a ten sprężynowy, no nie miałem jeszcze okazji testować, ale jest dużo łatwiejszy, bo tylko przykładamy go lekko do szyby, sprężynka nam tłucze tą szybę i będzie łatwiej wyjść. To taka sugestia moja z doświadczenia. Pozdrawiam, Patryk z Koroli, od breloczków, od dzieci i taktycznego misia.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie za takie praktyczne rady. Nie tylko już piszecie do nas o tym, co dzieje się na drogach, ale też o tym, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
2: Marika i spoko Mariola przed momentem. No zaraz spoko Monika.
1: Spoko.

0: Dobra.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobre wieści mamy ze Strójki, z dolnośląskiego odcinka. Tu między Lubinem a Legnicą była blokada jezdni zupełna w stronę Legnicy. Teraz służby donoszą o odblokowaniu jednego pasa. To jest dobra wiadomość, bo nie trzeba uciekać ze Strzy, żeby ominąć blokadę w stronę Legnicy. Chodzi o odcinek węzeł Lubin Południe, Legnica Północ, miejscowość Raszówka. To tutaj ta blokada była na 282 kilometrze. Teraz jest zwężenie. No ono jest odczuwalne, ale przynajmniej można przejechać. To dobra wiadomość. S61 bez zmian, Ełk Łomża w pobliżu Szczuczyna na Podlasiu, kolizja dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Łomży. Cały czas nie mamy odwołania kłopotów z przejazdem na obwodnicę Elbląga. Tu wciąż na wysokości węzła Elbląg Wschód w stronę Gdańska dostępny dla kierowców jest jeden pas. Zwalniamy tu w tym miejscu, ale nie jakoś dramatycznie. Jest spowolnienie po prostu. Cały czas też służby nie odwołują utrudnień na A4 między Legnicą a Zgorzelcem. Granicą między węzłami Jadwisin-Chojnów. Tu cały czas na węźle Chojnów jedziemy jednym pasem, bo stoi samochód osobowy na 71 kilometrze. I tutaj nie widać specjalnie spowolnienia ani korka. W przeciwieństwie do sytuacji na dolnośląskim odcinku A4 Legnica-Wrocław, a może bardziej Wrocław-Legnica, bo w stronę Legnicy korek jest i to spory przed Kostomłotami. On trochę tak wędruje, bo był też za Kostomłotami, kąty wrocławskie, a teraz regularny zator zrobił się bez przerw, czyli bez takich miejsc, gdzie przejeżdża bez problemów, za kątami wrocławskimi kilka kilometrów, a przed Kostomłotami. Korek ma około 9 kilometrów i tu prawdopodobnie na węźle Kostomłoty prace drogowe są prowadzone, no i stąd ten zator w stronę Legnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.
5: A jeszcze wiadomość od Tomka w sprawie tych zdjęć i aplikacji, że chodzi o duży rozmiar załącznika, że aplikacja o tym nie ostrzega. Trzeba zrobić zdjęcie, przyciąć, skompresować wcześniej i dopiero dołączyć. Nie robić tego z apki bezpośrednio. Bardzo dziękujemy za tę wskazówkę. Jedziemy dalej.

0: Kiedyś wygrałem konkurs PRK i dostałem breloczek, oddałem znajomemu i z tego, co wiem, jest teraz w Anglii.
1: Ten breloczek.
2: Można. A Depeche Mode to specjalnie dla Roberta, bo
1: dziękuję,
2: wiemy,
1: bardzo.
2: Że lubi.
1: People are people. Bardzo dobry numer. Ludzie to ludzie.
2: Tak, no. Ludzie są ludźmi.
1: No właśnie. Odkrywcze.
2: Ale wiesz co, czasem trzeba przypomnieć, że no...
1: Tak, że jesteśmy ludźmi.
2: No, że niektórzy są ludźmi, ale inni to wilcy.
0: Jak Maro, cóż to za jakieś takie egzystencjalne albo refleksje takie deszczowe?
1: Jak Mara, po prostu, wiesz, dwa związki frazeologiczne. Ludzie są ludźmi, a człowiek człowiekowi wilkiem złożyła i proszę bardzo.
0: Niesamowite. Widzisz? Tak. Dlatego ja mówię, żeby tak Marę wysłać do tej ciśniny Ormus, żeby ona tam załatwiła tę sprawę, bo ona jest... tak.
1: A propos ciśniny Ormus i cen paliw, to dziś o tym w Wysokich Obrotach.
0: Robert Killen zaprasza. Jeśli chodzi o nas, to my dziękujemy. Dagmara Kowalska.
2: I Piotr Firan. Do jutra.
1: No to co? Hej, naprzód marsz.
0: Proszę.
1: Jedziemy.

0: No, to rozgrzaliśmy się. Troszeczkę dziś chłodnawo, od 13 stopni w Elblągu do 20 w Świnoujściu. W tym momencie pokazują termometry i taka, no nie wiem jak u was, ale u nas taka plucha.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia zachmurzenie jednak duże, przejaśnienia będą na południu, na zachodzie, okresami nawet rozpogodzenia, ale w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu na Pomorzu Gdańskim, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu, na północy Mazowsza. Wszędzie mogą zdarzyć się burze, nawet gdzieniegdzie intensywne opady deszczu. Do 23 przewidują synoptycy lokalnie na nizinie szczecińskiej. I to by się zgadzało, bo tam w okolicach Szczecina, w Świnoujściu 20 w tym momencie, ma być trochę cieplej jeszcze. Poza tym taki szarawy dzień, wiatr będzie w ciągu dnia umiarkowany, we wschodniej połowie kraju nawet dość silny.

0: a wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jedziemy na Wysokich Obrotach. Kłaniam się, zapraszam, ruszamy. Robert Killen.

0: 9 minut po godzinie 13. My już na wysokich obrotach. Oczywiście dziś taki, no u nas, mam nadzieję, że u was jest lepiej, ale u nas w poza studiem to taka pada, mrzawka,
1: takie
0: pada,
1: dziwne.
0: Taki szary dzień, prawda?
1: To jest takie coś, że jak czasem się idzie do kosmetyczki, nadstawiasz twarz.
0: To co?
1: I wtedy taki leci takie coś właśnie. Taka mrzawica.
0: Taka woda w sprayu leci.
1: Tak.
0: No dobrze. No to można w takim razie
1: nawilżać.
0: Można poczuć się jak w salonie kosmetycznym dzisiaj,
1: można.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, a leto jest tak trochę rozleniwia, prawda?
1: Rozleniwia.
0: Wizyta u kosmetyczki,
1: totalnie.
0: Domyślam się, że rozleniwia, w związku z tym, a tu
1: nie
0: trzeba...
1: Byłeś?
0: Nie.
1: Warto pójść.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Dobrze, to zabierz mnie. Jak będziesz szła, to mnie zabierzesz ze sobą.
1: Naprawdę nie. To indywidualnie się idzie.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: No dobrze, to sam pójdę, jak mi powiesz gdzie. Dobrze, o czymś innym chciałem mówić. Chciałem
1: proszę
0: powiedzieć
1: bardzo.
0: O tym, że tak naprawdę taka pogoda trochę rzeczywiście może nie rozleniwia, ale spowalnia myślenie. W związku z tym trzeba rozruszać sobie szare komórki. Zwykle o tej porze to jest w wysokich obrotach i dziś tak będzie. Przejedźmy się na dzień dobry.
1: Już się
0: moi
1: bałam.
0: Drodzy, przejedźmy się na dzień dobry taksówką.
2: Wolny?
3: Wolny. No gdzie?
2: Na Słoneczną 5.
3: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
2: A powiedział pan, że jest pan wolny?
3: A ja.
0: No właśnie, pan był wolny. Dlaczego był?

0: wolny. Jaki pretekst miał ten pan, żeby powiedzieć, że jest wolny? Jeżeli pamiętacie, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja trzymam kciuki oczywiście, mam
1: zaciśnięte.
0: Pretekst, tak, i mam oczywiście pretekst, dlaczego zadaję tę zagadkę. Dlaczego ten pan był wolny?

0: węzłem wielki kack, na prawym pasie kolizja dwóch samochodów. Samochody są zaparkowane po prawej stronie, ale tak czy siak tworzą się spowolnienia, także uważajcie.
1: Tak, dokładnie. Dziękujemy za te informacje. Nie mamy jeszcze zgłoszenia od służb. To jest S7 przed węzłem Gdynia Wielki Kack. Jest niewielki korek. To jest dobra wiadomość. Przeciwieństwem totalnym w zasadzie w tej chwili wydaje się być trasa między Wrocławiem a Legnicą. Dolnośląski odcinek A4. Tutaj duże utrudnienia. Korek prawie 10-kilometrowy przed węzłem Kostomłoty. A to dlatego, że właśnie na węźle Kostomłoty, jak donoszą służby, uwaga, 6 samochodów osobowych się zderzyło. I bus. Na szczęście nie ma poszkodowanych, no ale trwać formalności będą i to długo. W związku z tym na utrudnienia na trasie między Wrocławiem a Legnicą w stronę Legnicy należy się przygotować. Do tego wszystkiego nie mamy zgłoszenia od służb, ale podejrzana jest sytuacja na trasie w stronę Wrocławia. Od Legnicy jadąc między węzłami Budziszów-Udanin. Wygląda na to, że A4 jest w ogóle zamknięta i kierowcy uciekają węzłem Budziszów z A4, tak żeby blokadę w stronę Wrocławia, jadąc od strony Legnicy, ominąć. Dawajcie znać, jeśli wiecie, co wydarzyło się przed węzłem Budziszów, bo tutaj korek jest na A4 właśnie przed tym węzłem, a potem wygląda na to, że w stronę Wrocławia jest A4 zupełnie zamknięta. Wiadomości od służb jest sporo. Jeszcze jeśli zastanawiacie się, dlaczego utknęliście w korku przed węzłem Wiskitki na trasie Warszawa-Łódź, no to mamy informację od służb. 419 km, dwa samochody osobowe się zderzyły i w stronę Łodzi jest właśnie korek przed węzłem Wiskitki. Kierowcy w niego wjeżdżają, bo do tego zdarzenia doszło na 419 właśnie kilometrze i to jest przed węzłem Wiskitki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to jeszcze raz wracamy do tego pana taksówkarza. Chcieliśmy się przejechać taksówką, nie udało się, bo pan był wolny.
4: Wolny?
5: Wolny. No gdzie?
4: Na Słoneczną 5.
5: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
4: A powiedział pan, że jest pan wolny?
5: A ja.
3: No właśnie, wolny był, dlaczego był wolny? To jest pytanie do was. Przypomnijcie sobie, uruchommy szare komórki, dlaczego ten pan taksówkarz był wolny. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my jedziemy.

0: No to dlaczego nie pojechał ten pan tą taksówką? Ten taksówkarz był wolny. Dlaczego? Już to wiemy. Przerwę miał, pisze Tomasz. Nie, Tomaszu nie miał przerwy. I kolejny Tomek, bo miał przerwę obiadową, sprecyzował. Nie, to nie była przerwa obiadowa. Halo, halo.
1: Był wolny, bo nie był żonaty. Pozdrawiam, Łukasz z Czerwonego Kapturka.
0: Pozdrawiam, Łukaszu z Czerwonego Kapturka. Nie, nie znamy nic więcej o stanie cywilnym tego pana, ale nie dlatego, że nie był żonaty. Był wolny. Halo, halo.
1: Bo to był taksówkarz. Aha. Pozdrawiam, Łukasz z Czerwonego Kapturka.
0: O, ponownie Łukasz z Czerwonego Kapturka. Próbujesz, Łukaszu, ale nie. To był taksówkarz, to już wiemy, bo powiedziałem, że chcemy się przejechać taksówką. Dlaczego ten pan taksówkarz był wolny?
2: Wolny?
3: Wolny. No gdzie?
2: Na Słoneczną 5.
3: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
2: A powiedział pan, że jest pan wolny?
3: A ja.
0: No właśnie, dlaczego ten pan był wolny i nie chciał jechać? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, trzymam kciuki, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: 28 minut po godzinie 13. Cały czas szukamy tego, dlaczego ten pan taksówkarz był wolny. Czy ten pan był wolny, czyli powolny? Monika z Mandarynki się pyta. Nie, Moniko, nie dlatego był wolny, bo był powolny. Kto tu jeszcze? O, Bartłomiej. Dzień dobry. A, to dla mnie zagadka, Bartłomiej, ale zupełnie jakby od sasa do lasa. W jakim mieście mieszkał Janek Kos, bohater serii Czterej Pancerni i Pies? Bartłomiej się pyta. Ja wiem, w jakim mieście mieszkał przed wojną Janek Kos, bo wie
1: to z serialu. Ale chodzi o wojnę pewnie.
0: Być może. No w każdym razie
1: może w tym samym.
0: Przed wojną w Gdańsku na pewno. Był gdańszczaninem, zresztą tam potem poznał ojca, który myślał, znaczy Janek myślał, że ojciec zginął, walczył na Westerplatte, ale nie zginął. Jak
1: może
0: wiadomo,
1: też
0: tak
1: w Gdańsku.
0: Dalej. I tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie to, tak to nie jest kwestia. Nie idźmy tą drogą na razie.
1: No ale już odpowiedział.
0: Nie zadajmy sobie nawzajem tych zagadek,
1: nie?
0: Bo dobrze. Zagadka jest bardzo prosta. Dlaczego ten pan był wolny?
2: Wolny?
3: Wolny. No gdzie?
2: Na Słoneczną 5.
3: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
2: A powiedział pan, że jest pan wolny?
3: A jak?
0: No właśnie, dlaczego ten pan
1: teraz
0: był
1: nie do
0: wolny?
1: Teraz to nie do pomyślenia.
0: Teraz to
1: być
0: nie do
1: wolnym.
0: Pomyślenia. Dokładnie. I nawet...
1: teraz wszyscy są zajęci.
0: Nie będę podpowiadał, wrócimy do tego po wiadomościach drogowych, bo Monika już jest...
1: w blokach startowych. Nie wolna.
0: Zajęta, oczywiście. Tak. No. To tak jakby ktoś się pytał.
1: I tak jakby.
0: Tak jakby. Dobra, to co, wyjeżdżamy?
1: Wyjeżdżamy. Mhm.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznę od dobrej wiadomości. Otóż między Legnicą a Lubinem nie ma już utrudnień. W stronę Legnicy były duże, bo najpierw zupełna blokada jezdni, później zwężenie. Między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ, no a teraz już kłopotów z przejazdem nie ma. No ale niestety, rośnie korek na A2, rośnie korek między Warszawą a Łodzią. Otóż tu przed węzłem Wiskitki mamy zdarzenie drogowe i w związku z tym właśnie ten korek jest. Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego w korek wjeżdża jadąc od strony Warszawy, a w kierunku Łodzi, no to właśnie w okolicach węzła Wiskitki na 419 km mamy zdarzenie dwóch samochodów osobowych. Na szczęście bez poszkodowanych, no ale korek ma prawie 8 km. Zaczyna się na wysokości miejscowości Holendry Baranowskie, no i ciągnie po miejsce zdarzenia drogowego, czyli za węzeł Wiskitki, krótko za węzeł Wiskitki, za 419 km. Więc już jak miniecie sobie węzeł Wiskitki, ten, który sprowadza ruch na 50, to można mieć nadzieję na koniec utrudnień i później przejazd A2 w stronę Łodzi już płynnie. No i też mamy niestety duże kłopoty z

0: przejazdem na A4. Między węzłami Budziszów-Odanin już ruch został puszczony w stronę Wrocławia, ale kierowcy zwalniają cały czas bardzo mocno na węźle Budziszów. Nie wiemy jeszcze, co jest przyczyną tego spowolnienia, ale wiemy, że odblokowana została autostrada A4 w stronę Wrocławia. Na węźle Udanin były kłopoty z przejazdem. Cały czas niestety, ale mamy korek w okolicach węzła Kostomłoty. On urósł, zaczyna się tuż za kątami wrocławskimi i ciągnie po węzeł Kostomłoty. Tutaj zresztą mamy dosyć poważną sytuację, właściwie liczebnie, bo 6 samochodów osobowych i bus zderzyły się w okolicach węzła Kostomłoty na 126 kilometrze w stronę Legnicy właśnie i stąd ten prawie 10-kilometrowy zator, który utworzył się w tej chwili na A4 w stronę Legnicy. Ostrzegamy Was przed nim. Jest przejazd, ale bardzo mocno utrudniony, jak słychać. S61 bez zmian, Ołk Łomża, miejscowość Szczuczyn, 96 kilometr. Cały czas zwężenie w stronę Łomży, ale tutaj takich skutków dużych nie ma. Ten korek nie jest tutaj długi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do tego pana taksówkarza. Dlaczego ten pan był wolny? Jest sobota, to jestem wolny, tak powiedział taksówkarz Arti Ząbek, tak pisze. Arti, zapomniałem się o jednym słowie, ale rzeczywiście chodzi o sobotę. Halo, halo.
3: Taksówkarz był wolny, bo to wolna sobota była.
2: O właśnie.
3: Wtedy nie pracował. Mhm. Pozdrawiam Łuka z Czerwonego Kapturka.
2: Bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, że tak. Taksówkarz był wolny, bo to wolna sobota była. Niekoniecznie sobota. Dziś każda jest wolna, ale wówczas nie. Paweł Ski, wolna sobota to wolny jest taksówkarz i nic nie robi. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
4: Witam.
2: Dzień dobry.
4: Oczywiście taksówkarz był wolny, ponieważ była wolna sobota. Mm-hmm. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam również.
5: Witam panie Robercie, Darek z Zamościa.
2: Dzień dobry.
5: Bo wolna sobota była, a dzisiaj jest dzień wolnej soboty.
2: O właśnie.
5: To byli świąt nietypowych. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam również. Robert 152 Łódź, Adam Śrem, Piotr ze Starachowic, Łukasz, Jacek, Paweł z Zabrza, Arturek 79, Antek z Gryfina. Wszyscy wiedzieli, że chodziło o wolną sobotę.
6: Cześć, cześć, dzień dobry, cześć, cześć Robert, cześć. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, witam, Grzegorz z Selby w UK. Odnośnie zagadki, to chyba szło jakoś tak, a jak? Wolna sobota jest, to nie robię. Że myślę, że o to chodziło, że to jest wolna sobota. U mnie pogoda całkiem jakieś 25 stopni. Także w UK nadal grzeje.
2: W UK nadal grzeje, u nas trochę chłodniej, ale pozdrawiam. Oczywiście, że tak, chodziło o wolną sobotę. Bo wolna sobota, dziś rocznica zakończenia 6-dniowego tygodnia pracy. Sława spisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. I to jest dobra odpowiedź. Nikola z Davidem wiedzieli też, że chodzi o wolną sobotę. I jeszcze Adrian, i jeszcze kto?
7: Wolna sobota jest. To wolny jestem, tak ten taksówkarz powiedział, a to jestem ja, Toczek.
2: I Toczek też miał rację. Kto był najszybszy? Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Marta z Giele nie dała nikomu szans. Marto, wygrałaś, oczywiście, możesz pozdrawiać kogo chcesz. A kto był najszybszy spośród nagrywających?
8: Wolny, bo wolna sobota. Maciuś pierwszy, o. Witam serdecznie i pozdrawiam, elo.
2: Elo. Maciuś pierwszy był rzeczywiście dziś pierwszy. W takim razie Maciuś pierwszy może pozdrawiać. Marta z Giele też. Możecie napisać, możecie nagrać. Pozdrowienia, jak wam wygodnie. Oczywiście wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o wolną sobotę. No i dokończę tę myśl. Dziś rzeczywiście jest dzień wolnej soboty, bo pierwszą wolną sobotą był dzień 21 lipca. Mamy dziś 21 lipca. W 1973 roku to była sobota. No i wtedy była pierwsza wolna sobota w Polsce. A to odpowiedź.
9: Wolny?
10: Wolny. No gdzie?
9: Na Słoneczną 5.
10: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
9: A powiedział pan, że jest pan wolny?
10: A ja. Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
2: Na dziś mamy wtorek. Niewolny. Ale robimy. No oczywiście. Za chwileczkę porozmawiamy o cenach paliw i trochę się zdenerwujemy. Ostrzegam. Ale potem wymyślę coś na rozgrzewkę szarych komórek, na rozluźnienie i będą również nagrody.

0: A teraz z nami Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z biura Reflex. Dzień dobry, pani Urszulo, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Już uprzedziłem, pani Urszulo, naszych słuchaczy, że będzie chyba nie za dobrze, jeżeli chodzi o wiadomości, które będziemy przekazywać, jeżeli chodzi o ceny paliw, no bo zbliżamy się już do 8 zł, a miało być tak fajnie, tak różowo, tak tanio w czasie wakacji, tymczasem półmetek wakacji niedługo i 8 zł za litr?
1: No niestety chyba już nie musimy uprzedzać, bo wszyscy widzimy, jak szybko, w jakim tempie w ostatnich dniach rosną ceny paliw na stacjach.
0: No właśnie.
1: Powrót cen ropy do 90 dolarów za baryłkę ponownie.
0: Ale znów, pani Urszulo, wejdę pani słowo, przepraszam. Dawniej była nawet, nie wiem, po 110 baryłka, a benzyna nie osiągnęła 8 zł w Polsce.
1: Zgadza się, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA, które są jakby tym wyznacznikiem, benchmarkiem dla cen na rynku krajowym, rosną bardziej, czy zmieniają się w szybszym tempie niż ceny surowca, bo rynek paliw gotowych jest nawet bardziej napięty, jeśli chodzi o podaż, aniżeli w ropę naftową. I teraz też musimy pamiętać, że w ostatnim czasie złotówka nieco traciła na wartości.
0: Jasne.
1: I to wszystko powoduje, że dlatego ten wzrost cen jest tak wyraźny, a do tych podwyżek wynikających ze wzrostu cen ropy i paliw na rynkach europejskich, tej niepewności związanej z sytuacją na Bliskim Wschodzie, dołożyły się też podwyżki, pamiętamy, od 1 lipca, po przywróceniu 23% stawki.
0: CPS się skończył i
1: dlatego w tym okresie 3 tygodni my notujemy ponad 1,20 zł podwyżek na litrze benzyny i oleju napędowego.
0: No dobrze,
1: taka skumulowana.
0: Rozumiem. Podwyżka się zrobiła. Oczywiście, że tak. To w takim razie zadam pytanie takie. Ponieważ Amerykanie już są też niezadowoleni, jakaś magiczna bariera w Stanach Zjednoczonych pękła na stacjach benzynowych, to czy prezydent Donald Trump nie będzie robił wszystkiego, żeby jednak ta ropa na rynkach staniała i żebyśmy my w Polsce też mieli tańszą benzynę i olej napędowy na stacjach?
1: Prezydent Trump robi w ostatnim czasie różne rzeczy i wydawało się, że to porozumienie, które zostało w drugiej połowie czerwca, na początku drugiej połowy czerwca podpisane jest tym takim krokiem, żeby rzeczywiście próbować wyjść z całej tej wojny i jakby zakończyć konflikt i stabilizować sytuację na rynku ropy. I trwało to zaledwie kilka tygodni, bo jakby brak w tych kluczowych aspektach porozumienia spowodował, że ono jest tak naprawdę funkcjonującym jakimś zapisem na papierze, a wróciliśmy praktycznie do prawie pełnoskalowej wymiany tutaj zbrojnej. Więc jakby prezydent Trump robi jedno, wydaje się, że powinien, bo za chwilę będą mieć wybory.
0: No właśnie, o to pytam. To przecież polityk jestem i pamiętam, że coś takiego było, że wówczas jak poprzednim razem przed tym porozumieniem Amerykanie poczuli się źle, widząc ceny na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych, to prezydent Trump od razu zaproponował rozejm i ceny spadły, żeby zyskać popularność. To pytam się, czy teraz nie będzie też takiego czegoś, że będzie chciał znów w rankingach popularności zdobyć parę punktów i też się wycofa.
1: Może tak, może skończył się mundial, może prezydent do tej pory jednak żył trochę poza i to, co się działo na Bliskim Wschodzie, nie skupiało na nim w 100% uwagi i być może teraz po zakończeniu mundialu wróci do normalnych działań. Dochodzą do nas takie informacje trochę pozytywne, tak, że Pakistan i Katar proszą czy apelują o 10-dniowy przynajmniej rozejm, tak żeby wrócić do stołu negocjacyjnego i jakby doprowadzić do jednak realizowania tych postanowień wcześniejszego porozumienia. Te wzrosty nieco wyhamowały, więc to jest taki, powiedzmy, dobry prognostyk. Być może tak będzie, być może teraz prezydent Trump zajmie się jednak tym, co dzieje się w kraju.

0: w swoim kraju i to niezadowolenie weźmie pod uwagę.
1: I to będzie promieniowało również na Europę.
0: Tak, ale nie możemy liczyć tylko na to, bo tutaj widzimy, jak niewiele potrzeba, żeby nastąpił zwrot tej zwrot jakikolwiek w rozmowach, w negocjacjach. Czeka nas na pewno jeszcze okres długiej niepewności.
1: No właśnie, a to co nas czeka na stacjach paliw, pani Urszulo, w takim razie zdaniem pani i biura Reflex? Jeszcze podwyżki? Będzie powyżej 8 zł? Znacznie?
0: Nie. Myślę, że koncerny i stacje paliw będą jednak robiły wszystko, żeby tych barier kolejnych cenowych i zwłaszcza tego 8 zł nie przebijać. Bo to wcale nie jest tak, że właściciele stacji teraz nagle próbują realizować jakieś sobie nadmiarowe marże detaliczne, bo to natychmiast przekłada się na sprzedaży. Także im szybciej rosną te ceny w zakupie dla nich, tym oni są pod większą presją i starają się jakby minimalizować skutki tych podwyżek.
1: Pani Urszulo,
0: ale wszystko oczywiście w granicach.
1: Tak? Ostatnie pytanie. Wróci CPN? Jak pani ocenia? Czy nie?
0: Sądzę, że jak ceny przekroczą poziom 8 zł, czego oczywiście wykluczyć nie możemy, choć mamy nadzieję, że nie, ale jeżeli ceny przekroczą ten poziom 8 zł, to myślę, że presja i oczekiwanie tutaj ze strony i opozycji i nas, konsumentów, będzie silne, że niewykluczone, że rząd będzie podejmował jakieś decyzje, ale jeżeli utrzymają się poniżej 8 i nie przekroczą tego poziomu, to raczej to nie będzie ten moment, żeby wprowadzać znowu ten pakiet. Miało to być działanie krótkotrwałe, ono zapobiegło temu pierwszemu wzrostowi, bo diesel wtedy kosztował 8,75 średnio. Pamiętamy, jak pakiet został wprowadzany. Czyli może to jest jeszcze ten poziom, do którego nic się nie zadzieje.
1: To lepiej byłoby, żeby już nie rosły te ceny, a wręcz przeciwnie, żeby spadały i żeby tego CPN-u też nie było. Bo jak nie będzie CPN-u, to znaczy, że ceny się unormują. Dziękuję pani za rozmowę. Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z biura Reflex, była z nami. Wszystkiego dobrego, pani Uro.

0: Jeszcze 10 minut, będzie godzina 14 i my wjeżdżamy niezależnie od paliwa, prawda?
1: Tak,
0: czy jedziemy
1: tak,
0: na benzynie, czy droższym dieslu. Wjeżdżamy teraz na polskie drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No w każdym razie nie jest tak, że ta droższa benzyna jakoś zmniejszyła ruch na naszych drogach. Sporo utrudnień, zgłoszeń od służb. Wydłużył się niestety zator na A4 na Dolnym Śląsku między Wrocławiem a Legnicą. W tej chwili kierowcy zwalniają i jadą w korku, który ma prawie 13 kilometrów. Chodzi o odcinek już w tej chwili między Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami. To na tym odcinku jedziecie prawie 13 kilometrów i to jest... Od węzła do węzła.

0: Taki korek już w tej chwili się zrobił, on ma dokładnie 13 km i to jest z powodu zderzenia 6 samochodów osobowych i busa i jest zwężenie na 4 w stronę Legnicy i dlatego jest ten zator. Do zdarzenia doszło w okolicach węzła Kostomłoty na 126 km. No i ten korek niestety z minuty na minutę się wydłuża. Na A2 też korek między Warszawą a Łodzią, niestety w okolicach węzła Wiskitki mamy zdarzenie drogowe i tutaj też ten korek nam się wydłużył. W okolicach węzła Wiskitki mamy zdarzenie drogowe, a korek sięga, zatrzymujecie się w stronę jadąc Łodzi 8 km przed tym zdarzeniem. Później podejrzana sprawa za węzłem Wiskitki troszkę wygląda na to, jakby A2 została zamknięta. Jeśli wiecie coś na ten temat, dawajcie znać. W każdym razie dojazd do węzła Wiskitki jadąc od strony Warszawy, a w kierunku Łodzi mocno utrudniony. Kolizja dwóch samochodów osobowych na 419 kilometrze. Przypomnę, że S3 została otwarta już między Lubinem a Legnicą. Kłopoty były w stronę Legnicy. Teraz już ich nie ma. To jest dobra wiadomość. Dawno nie byliśmy na Śląsku. Tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze. Przejazd pełen trasami w okolicach Katowic, ale też w ogóle aglomeracji śląskiej. Więcej aut na obwodnicy Krakowa, ale to standardowo. Między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina. Na obu jezdniach należy spodziewać się tych spowolnień. No i jeszcze szybki rzut oka na obwodnicę Trójmiasta S6. Zwalniamy za węzłem Gdańsk-Matarnia w stronę Łodzi, a ta sytuacja, o której mówił nam słuchacz, w okolicach węzła Gdynia-Wielki Kack, niewielkie spowolnienie. Nie w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to czas na pierwszy dzisiejszego popołudnia koncert życzeń. Marta z Giele pisze, pozdrawiam serdecznie moje ulubione Polskie Radio Kierowców. Dziękuję, wreszcie wygrałam. Wykrzykniki, super Marto, że wygrałaś, że udało się. I uwaga, Marta pozdrawia jeszcze wszystkich, którzy są teraz w trasie na wakacje, tak jak my. Ściskam mocno, cieszę się bardzo. Marta, dla wszystkich na wakacje, w drodze na wakacje, tak jak wy. Za chwileczkę piosenka i nie tylko dla tych, dla kogo jeszcze?
3: O Jesus, wygrałem. Maciuś pierwszy się nagrywa. Korzystając z okazji, pozdrawiam ekipę domową, Anetę, Lenę i Melisę, w kolejności żonę i dwie córki. No i ekipę z wyjazdów wędkarskich, czyli Jędzka, Modela i Muchę. No i was oczywiście, całe PRK, bo robicie mi zawsze fajny dzień.
2: No dobra, no to do wszystkich pozdrowionych, O Jesus, jedziemy z Black Tide Peace. Na 6 minut przed godziną 14.

0: A my za miesiąc na Chorwację lecimy na wakacje. Piniu pisze w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Mam nadzieję, że paliwa będą tańsze do tej pory. Piniu, trzymam kciuki oczywiście, ale Chorwacja w czasie wakacji, w sezonie, taniej? W każdym razie trzymam kciuki, miejmy nadzieję, że w ogóle spadną te ceny. No i cóż, no i my sprawdzamy teraz sytuację pogodową, czy się zmieniła, czy jest lepiej, czy gorzej w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 w Elblągu i tam jest najchłodniej. Elbląg to bardzo często najchłodniejsze miejsce w Polsce, jak wynika z analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najcieplej w tym momencie w Szczecinie 21, niecałe 27 dziesiątych stopnia Celsjusza, ale 21. Zbliżamy się do 23. Przewidują dziś na niźnie szczecińskiej synoptycy i tam ma być najcieplej. Po południu i wieczorem zachmurzenie niestety duże, choć z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie jedynie rozpogodzenia i tam najcieplej. Miejscami przelotne opady deszczu się zdarzają, najsilniejsze na północnym wschodzie i w centrum kraju, na Mazurach, Podlasiu, na północy Mazowsza, lokalnie nawet mogą się zdarzyć burze. Wiatr umiarkowany, w czasie burz będzie porywisty, a wieje nam z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie minuta po godzinie 14. Jedziemy oczywiście na wysokich obrotach. Cóż, no nie mam wpływu na pogodę, ale mogę mieć wpływ na muzykę, żeby było bardziej letnio. O, na przykład teraz, The Boys of Summer. Niech będzie letnia piosenka w środku wakacji. Don Henley. Zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilian.

0: Prawie 9 minut po godzinie 14 widzę w aplikacji, że trochę obawiacie się wzrostu cen paliw. 8 zł może jeszcze nie pękło, a może już przekroczyło gdzieś takie wartości na stacjach benzynowych. Tankowałaś ostatnio? Wiesz, pamiętasz za ile, Moniko?
1: Nie, właśnie nie tankowałam. Ostatnio czeka mnie tankowanie i trochę żałuję, że nie zrobiłam tego
0: wcześniej.
1: Zanim.
0: No właśnie.
1: Wybuchł ponowny konflikt,
0: no właśnie.
1: Który nie wiadomo kiedy się skończy, ale...
0: Ale?
1: Pani Urszula Cieślak, no z którą rozmawiałeś.
0: No właśnie chciałem powiedzieć...
1: Optymizmu trochę...
0: Wlała?
1: Tak.
0: No właśnie nie za dużo tego optymizmu.
1: Ale wlała.
0: Że jeszcze koncerny paliwowe trzymają się, że jeszcze
1: właśnie.
0: 8 zł nie zagościło na stałe na stacjach, ale prawdopodobnie już przekroczyło gdzieś na 8 zł w Polsce.
1: Gdzieś przekroczyło, ale generalnie nie.
0: Chciałem zapytać się was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, o to, czy już tankowaliście po 8 i trochę, czy jeszcze 7 zł na początku było na waszym rachunku za paliwo. Szukajmy w takim razie najdroższej stacji benzynowej w Polsce.
1: Dziś. I najtańszej może.
0: Żeby było optymistycznie, to i najtańszej. Najdroższej, najtańszej, za ile tankowaliście dzisiaj, bądź wczoraj, bądź jakie wartości widzicie na tych, jak to się nazywa, pylony?
1: Tak? Pylony, właśnie.
0: Na pylonach, na stacjach benzynowych. Czekamy w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Najtańsza i najdroższa stacja w Polsce. Ciekawe, gdzie jest. Właśnie, tak samo ciekawe jest to, gdzie są jakieś utrudnienia na polskich drogach.
1: Nawet powiem więcej, to nie są jakieś.
0: To nie są jakieś utrudnienia, to są po prostu utrudnienia.
1: I to jakie?
0: Jakie, a nie jakieś.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chciałam zacząć od dobrej wiadomości, ale no niestety zostałam sprowokowana. Zacznę od złej, naprawdę złej wiadomości. Dla wszystkich jadących A2 od strony Warszawy, a w kierunku Łodzi, brak przejazdu. Okolice węzła Wiskitki, jezdnia została zablokowana. No i stąd to oznaczenie na właśnie mapie o zablokowaniu trasy, bo A2 jest tutaj nieprzejezdna na węźle Wiskitki. Tak donoszą służby w tej chwili w stronę Łodzi.

Dziś brak przejazdu, 419 km, no i oczywiście korek się wydłużył, 9 km. To nie jest dobra wiadomość. Ten węzeł, który sprowadzi nas za dwójki, żeby blokadę omijać, to jest węzeł na wysokości Grodziska Mazowieckiego. No i tutaj sobie zjeżdżamy na 92, a nawet wcześniej jest ten węzeł, nawet nie na

0: dobrze jest uciec, bo to sytuacja, nie precyzują drogowcy, jak długo potrwa ta blokada węzła Biskitki. No oczywiście my patrzymy i od razu podajemy wam tę sytuację na A2. Tak wygląda na A2, te utrudnienia wyglądają w tej chwili. To jest zderzenie dwóch samochodów, drogowcy nie donoszą o poszkodowanych, więc o tyle to jest sytuacja taka zastanawiająca. No ale nic, patrzymy co będzie dalej. No a te dobre wiadomości to jest S7, bez kłopotów już na obwodnicy Elbląga, zresztą tutaj już dawno nie widać było specjalnie spowolnień ani korka. W stronę Gdańska były kłopoty z przejazdem. Krajowa 72 bez utrudnień, też ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Józefka był. No i 10 też kłopoty z przejazdem w Kujawsko-Pomorskim. Węzeł Bydgoszcz Południe, węzeł Toruń Zachód. W stronę Bydgoszczy mieliśmy tutaj z ciężarówki wypadł ładunek, sprzątanie było. No a teraz już tych utrudnień na 10 nie ma. Natomiast węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. Tu kierowcy będą niestety, ale stać w dużym zatorze. Jest zwężenie na odcinku między Wrocławiem a Legnicą, między tymi węzłami dokładnie, bo korek zaczyna się na wysokości węzła Kąty Wrocławskie i ciągnie po węzeł Kostomłoty, na którym to doszło do zdarzenia drogowego. Zresztą niebłahe jest to zdarzenie. 6 samochodów osobowych i bus. Tak wygląda sytuacja. To jest właściwie 10 km dzieli oba węzły od siebie i w związku z tym właśnie na tych 10 km jedziecie w tym zatorze. No i korek utrzymuje się też, to jest w stronę Legnicy, ale korek jest też w kierunku Wrocławia. On jest już w tej chwili przed węzłem Budziszów i ciągnie się właściwie w okolice węzła Udanin, czyli też cały ten fragment A4 jest zakorkowany, a jeszcze nawet przed węzłem Budziszów ten korek wjeżdżamy i to wszystko w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No piszecie, Kalisz 7,89, na razie to najwyższa cena, jaką znajduję w aplikacji. W Roztoce 7,29 za 95, to nawet tanio, 7,35 w Zakliczynie, to troszkę drożej. No w każdym razie, jak się domyślam, ten 7,89 w Kaliszu to 95 czy diesel, drogi słuchaczu. Szukamy dalej, najdroższa i stacja benzynowa w Polsce dzisiaj to, na razie nie znam odpowiedzi, ale czekam na wasze wpisy. Za ile tankowaliście, ewentualnie jakie ceny widzieliście na stacjach paliw? 14 minut po godzinie 14. Jedziemy dalej na wysokich obrotach. Taylor Swift teraz.

Jeżeli chodzi o to 7,89 za litr, to diesel jednak w Kaliszu, ale widzę, że są i droższe stacje. Arek pisze, że wczoraj tankował w miejscowości Herby, to jest województwo śląskie, za 8,13, ale też widzę, że Arek tankował 98. No czyli tak, czyli jeżeli chodzi o 98, no to już 8 została przebita, jeżeli chodzi o...

początek ceny. Gniewkowo pod Toruniem, to z kolei od Bartłomieja, olej napędowy 7,64. Na A1 w Kleszczewku o 7,89 za olej napędowy oczywiście, no ale już paliwa premium widzę ponad 8, 8,26 nawet. Jadę do Poznania, to w tak zwanym międzyczasie zobaczę, jakie są ceny na S5. Bartłomieju, dziękuję, sprawdź koniecznie te ceny. Szukamy najdroższej, najtańszej stacji w Polsce. Na razie, jeżeli chodzi o normalne paliwa, to te 8 zł nie zostało przekroczone, ale widzę, że w paliwach premium już znacznie nawet ponad 8 zł. O, Tomasz ma taką zasadę. Żonie prywatny, jak zawsze za 200 zł, służbowym do pełna, z uśmiechem. No właśnie, jak ktoś tankuje zawsze za 200 zł czy za 100, no to nie odczuwam podwyżek, tylko jakoś tak mniej przejeżdża za tą 100, prawda?

0: Nie dzieli nas nic.
1: Jak to?
0: No monitor
1: wszystko
0: nas dzieli.
1: Wszystko nas dzieli. Dzisiaj wszystko nas dzieli. Jejku.
0: Widzę, że pogoda ma zły wpływ na ciebie.
1: Tak?
0: Jeżeli chodzi o humor, przekomarzanie się.
1: Myślisz, że to jest kwestia pogody?
0: A czego?
1: Zastanawia się.
0: To się zastanawiaj. Natomiast my mamy tutaj od słuchaczy wiadomość drogową o zatorze.
2: Dzień dobry, kochane radio.
0: Dzień dobry.
2: Na wyjeździe z Polski przez Zgorzelec, zator na przejściu 3 km w stronę Niemiec. Pozdrawiam, Adam z Luksemburga.
0: Dzień dobry, dziękuję Adamie z Luksemburga. Dzień dobry, Adamie z Luksemburga. Oczywiście bardzo nas to cieszy, że...
1: Że jest zator?
0: Nie, że...
1: A wszystko ci się pomyliło.
0: Przestań wkładać swoje słowa w moje usta.
1: Ale absolutnie,
0: ja
1: nie śmiałabym.
0: Mówię, że bardzo nas to cieszy, że jesteście z nami, że informujecie i my, że się informujemy nawzajem. Co 20 minut wracamy my z najnowszymi informacjami.
1: Wyszło jak wyszło, nie chcecie martwić.
0: Wyszło szydło z worka. No dobrze, to ja już nic nie mówię. Teraz Monika Gniewaszewska powie wam o tym, co się dzieje na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, no. No co tam, co tam?
0: Chciałem powiedzieć, że Ewa mi powiedziała tutaj na słuchawkę i tak? Ja się z nią zgadzam, że jesteś dziś niegrzeczna i cały czas mi przerywasz. Tak?
1: No nie.
0: Jesteś bardzo niegrzeczna.
1: Niegrzeczna?
0: Niegrzeczna.
1: A podobno dziewczynki mają być niegrzeczne. Tak, tak? Czytałam.
0: Mhm. No i...

0: To się stosujesz do tego, co czytasz.
1: Raczej.
0: To proszę bardzo, przeczytaj, co się dzieje na drogach.
1: Dobra, będę czytać. Utrudnienia na A2, odcinek W.Skierniewice, myślnik W. Wiskitki. Wojłódzkie, 409 km. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany...
0: Słyszycie, dziewczynki są jednak niegrzeczne.
1: No, kazałeś mi czytać. To czytam.
0: To mów swoimi słowami.
1: Dobra. Jestem grzeczna, widzisz? No to mamy już dwa utrudnienia na A2. O, jak się ładnie, brzydko w sumie złożyło. Na A2 między węzłami Skierniewice-Wiskitki, tylko tutaj kłopoty z przejazdem są w stronę Warszawy. A w kierunku Łodzi potężny zator przed węzłem Wiskitki, bo tutaj z kolei mamy kolizję dwóch samochodów osobowych na 419 km, a więc ten odcinek A2 między Łodzią a Warszawą, no duże kłopoty z przejazdem, przysparza kierowcom dużych problemów, bo utrudnienia są na obu jezdniach i w stronę Warszawy i w kierunku Łodzi. Tak wygląda sytuacja na Mazowszu. Korek w stronę Łodzi, no jest spory, ten prawie tak 8-kilometrowy, bo trochę później za Baranowem, przed węzłem Wiskitki, sytuacja wygląda lepiej. Natomiast pojawiły się kłopoty z przejazdem w zachodniopomorskim. Tutaj przy zjeździe z S3 na A6 węzeł Klucz jest korek, jeśli zastanawiacie się dlaczego. A to dlatego, że mamy blokadę jezdni w stronę Szczecina. Pożar samochodu osobowego, to tutaj doszło właśnie do takiegoż zdarzenia na węźle Klucz dokładnie i w związku z tym ta blokada na czas pracy strażaków. No jeśli chodzi o objazdy, no to to już jest ciężko, jak ktoś do węzła Klucz dojeżdża i chce zjechać z S3 na A6. No dużo wcześniej chyba należy już myśleć o tym, żeby z S3 zjechać, ale być może nie ma takiej potrzeby, bo jak ugaszony zostanie ten pojazd, no to otworzą drogowcy jeden pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i szukamy najtańszej i najdroższej stacji w Polsce, jeżeli chodzi o paliwa. Tankowanie za 200 ma sens. Podnoszą się wtedy umiejętności z ekodrivingu, pisze Bartłomiej. Oczywiście, że tak. Pewnie, że tak. Jak za 200 zatankujesz droższe paliwo i przejedziesz tyle samo kilometrów jak na tańszym, no to oczywiście podnoszą się umiejętności ekodrivingu. W każdym razie Arti pisze, że w miejscowości Wiśniewo między Siedlcami a Łukowem diesel po 7,89, czyli tak jak w Kaliszu, 95 po 7,39, czyli troszkę drożej niż w miejscowości Roztoka, bo tam po 7,29 była 95, na razie najtaniej. 8,39 za to za 98. Dzięki Arti za informację. Artgala z Toyoty też dziękuję. Diesel na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Niedźwiedź po 7,74, czyli taniej niż w Kaliszu i w Wiśniewie. Przypominam, 7,89 to na razie najdroższy diesel, jaki udało nam się namierzyć, dzięki wam. A może teraz, halo, halo.
3: Wejeżdżam przez Woleń, diesel 7,95. Pozdrawiam, Piotrekski.
0: No proszę, czyli jednak drożej. 7,95 diesel w miejscowości Zwoleń. Dziękuję, Piotrze. Możecie pisać, możecie oczywiście nagrywać wiadomości głosowe, po ile ten diesel i po ile 95. Znajdujemy najtańsze i najdroższe miejsca z paliwem dziś w Polsce.

0: Za 18 minut będzie godzina 15, to cały czas wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców w porze obiadowej. Przypomnę, że dziś mamy w kalendarzu świąt nietypowych jeszcze jedno święto, mianowicie dzień śmieciowego jedzenia, czyli stołowania się w takich fast foodowych przybytkach. I w związku z tym zagadka, ja nie ukrywam, że myślę, że to dosyć trudna zagadka, mimo że film znany, mimo że już cytaty z tego filmu wykorzystywaliśmy, no to ten chyba może sprawić trudność. Nie wiem, ale w każdym razie no, liczę na to, że nie sprawi trudności i rozruszamy sobie szare komórki. Jako zachętę mogę powiedzieć, że za najszybsze odpowiedzi będą, uwaga, uwaga, takie kubeczki podróżne, sprytne kubeczki podróżne do wygrania i kamizelki odblaskowe dla poprawy bezpieczeństwa. Oczywiście na wyjazdach wakacyjnych będzie można zdobyć, tylko trzeba właśnie, trzeba odgadnąć, o co chodzi. Posłuchajcie uważnie.
1: Zapraszam cię na obiad, siadaj.
2: Już jadłem, postoję.
1: Wiesz, kiedy jeszcze nie byłem bogatym biznesmenem, często jadałem w takich lokalach.
0: No właśnie, ten pan często jadał w takich lokalach, takie śmieciowe jedzenie. Co w takim razie polecił ten pan, albo co poleca ten pan w takich lokalach? Pamiętacie? Jaką potrawę? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możemy strzelać. Drogą eliminacji na pewno dojdziemy do tego, co ten pan polecał. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Co poleca ten pan?

0: Ósemka przed Wrockiem, 95, 7,59, a olej napędowy 7,94. Pisze to, bo 1,23 dzięki to, bo 7,94 to drogo, ale w Zwoleniu mamy 7,95, czyli najdroższy diesel na razie w miejscowości Zwoleń. Jeżeli chodzi o najdroższą benzynę, to być może pod Wrocławiem 7,59 widzę, bo do tej pory 7,39 było, ale najtańsza już mówię ci, Roztoka, miejscowość Roztoka, najtańsza 95, na razie 7,29. Tak znalazłem, dzięki słuchaczom oczywiście.
1: To chyba się nie opłaca jechać.
0: Do Zwolenia na pewno nie.
1: No do Zwolenia na pewno nie, ale do
0: Roztoki.
1: Roztoki
0: też nie. No, bo wiesz, wydamy na paliwo, no tak, tam zatankujemy taniej, tak. Wrócimy
1: i co mi z tego?
0: Spalimy to tańsze paliwo. No właśnie, dokładnie. Adamie z Luksemburga, niestety nie dołączyło się zdjęcie, więc nie wiem, jakie ceny paliw ty proponujesz, słucham.
1: Nie wykonywać gwałtownych ruchów.
0: Zastygłem. No nie wykonuję żadnych gwałtownych ruchów.
1: No ale to dobrze,
0: to
1: właśnie widziałam i głową.
0: No właśnie, i głową zwykle.
1: O, i pomachałeś i co?
0: Pomachałem. Nadal jesteś niegrzeczna.
1: Dlaczego?
0: No nie wiem. Litości. Tak mi się wydaje, że nadal
1: z dobrą radą przychodzę i że niegrzeczna od razu.
0: Wrócimy do cen paliw oczywiście, ale teraz wracamy gdzie? Na polskie drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sypią się utrudnienia. Kolejne mamy zgłoszenie od służb i to na głównych trasach. To nie są dobre wiadomości. A4 Małopolska, obwodnica Krakowa, węzeł Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec na wysokości węzła Kraków-Tyniec. 408 km. Osobowy zderzył się tu z busem. Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale jest zwężenie w stronę Rzeszowa. No i niestety są potężne korki. I to nie tylko w stronę Rzeszowa. Tu na dokładkę jeszcze to zdarzenie drogowe na 408 km, ale również korek jest w kierunku Katowic. Korek w kierunku Katowic zaczyna się w okolicach węzła Kraków Południe i ciągnie po węzeł Kraków Tyniec. Z kolei ten korek w kierunku Rzeszowa to są bramki w Balicach. Wyjeżdżamy z bramek i natychmiast właściwie wjeżdżamy w zator. Źle wygląda więc sytuacja na obwodnicy Krakowa.

0: Rakowa. Lepiej zdecydowanie na Śląsku. Jeśli możecie, to zostańcie na Śląsku, bo tu właściwie bez żadnych korków. Gorzej, wciąż źle i nie najlepiej wygląda sytuacja na odcinku między Wrocławiem a Legnicą, a więc ten dolnośląski odcinek A4. Tu cały czas jest korek. On sobie się jakoś tak przemieszcza. W tej chwili jest przed kątami wrocławskimi, się zaczyna i za Nową Wsią Kąską, a więc jeszcze przed węzłem Kostomłoty kończy, choć na węźle Kostomłoty cały czas pracują służby po zderzeniu 6 samochodów osobowych i busa. Na szczęście bez poszkodowanych w stronę Legnicy jest to zdarzenie drogowe. No i korek utrzymuje się też na A4 w stronę Wrocławia. On zaczyna się w tej chwili na węźle Budziszów i ciągnie po węzeł Udanin. To jest w stronę, a właściwie już za węzłem Udanin jeszcze jest ten korek. Po węzeł Jarosław już w tej chwili. A więc no, duże utrudnienia na A4 na obu jezdniach między Wrocławiem a Legnicą. Tak chyba najprościej powiedzieć. No i na A2 cały czas kłopoty z przejazdem na obu jezdniach między Warszawą a Łodzią. W stronę Warszawy to węzeł Skierniewice, węzeł Wiskitki, 409 km, zwężenie w stronę Warszawy. No i kłopoty z przejazdem przed węzłem Wiskitki. To jezdnia w stronę Łodzi. Tutaj kolizja dwóch samochodów osobowych, 419 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, to wracamy w dniu śmieciowego jedzenia do tego, co polecał ten pan. Halo, halo.
3: Halo, halo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Wydaje mi się, że ten pan pożerał wtedy frytki. Mam taki jakiś obraz w głowie. Mm-hmm. Nie wiem, czy to dobra odpowiedź, ale próbować nigdy nie zaszkodzi.
2: Oczywiście.
3: Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
2: Ewa z Oktawki, oczywiście, że tak. Próbować nigdy nie zaszkodzi. To jest bardzo dobra postawa życiowa. Naturalnie, że tak. Ten pan pożerał frytki, tak. Ale ja pytam, co polecał. Chociaż tutaj artist Ząbek pisze też, myślę, że to frytki. Frytki napisał Tomek z Passata. Ktoś jeszcze?
4: Cześć, skoro zachęcasz, to będę strzelał. Frytki. Pozdrawiam, Sato.
2: Sato, też twierdzisz frytki.
5: Witam, ten pan poleca frytki z sosem majonezowym.
6: Mhm. Halo, halo, jeśli chodzi o konkurs, to strzelam. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że ten pan poleca frytki.
2: Frytki.
6: Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
2: Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
7: Siemka, tutaj Uciu Guciu z Norwegii.
2: Cześć, Uciu.
7: Myślę, że to będzie polecajka frytek, bo to był futrak z frytkami i z majonezem z dodatkiem w tym filmie.
2: No właśnie i proszę ja was, wszyscy, którzy myślą, że ten pan poleca frytki, mylą się. On oczywiście, jak powiedziała Ewa z Oktawki, pożerał te frytki, ale polecał coś innego. Ha, a co?
8: Zapraszam cię na obiad, Sianę.
9: Już jadłem, postoję.
8: Wiesz, kiedy jeszcze nie byłem bogatym biznesmenem, często jadałem w takich lokalach.
2: No właśnie, co poleca ten pan? To jest pytanie. Tomek K. pisze, że pierogi, też nie pierogi, nie frytki, nie pierogi. Co takiego? Co to było? Pamiętacie, jeżeli tak, to czekam z utęsknieniem na dobre odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A tymczasem jedziemy dalej. Teraz będzie Billy Idol.

0: No to dajemy znać, co się dzieje na stacjach paliw. S8 koło Grodziska, to właściwie przewóz PW daje znać. 7,59, 7,34 to nie jest ani najdroższe, ani najtaniej. Tak po środku całkiem niezłe ceny. MOP Gruczno S5 to z kolei Bartłomiej. O, proszę bardzo. Rozumiem. Bartłomiej obiecał, że jak będzie na S5, to będzie obserwował. Bartku, dziękuję pięknie. 7,94 za diesla, 7,49 za 95. To też prawie najdrożej, ale wciąż zwoleń. Najdroższy diesel 7,95 tam. Ten podstawowy diesel oczywiście, a nie paliwa premium. Więc czekam na wasze wpisy albo wasze wiadomości nagrywane, jakie ceny widzicie na stacjach paliw. Tymczasem po 15 sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I najchłodniej w dalszym ciągu w Elblągu, 13 stopni pokazują termometry. Najcieplej natomiast w Szczecinie 21, jedna kreseczka. Miało być 23 w tym Szczecinie na północnym zachodzie, ale na razie no to się nie sprawdza. 21,1. 16,5 w Warszawie, 16 w Łodzi, 17,6 w Poznaniu. Ochłodziło się.

0: I no niestety zachmurzyło w wielu miejscach, po południu i wieczorem zachmurzenie duże, co prawda czasem z przejaśnieniami, a nawet na północnym zachodzie rozpogodzenia, choć z drugiej strony w innych rejonach Polski przelotne opady deszczu, najsilniejsze na północnym wschodzie i w centrum kraju te opady deszczu, a poza tym na Mazurach, na Podlasiu, na północy Mazowsza także lokalne burze, jak twierdzą synoptycy. Wiatr umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, wieje nam z północnego zachodu i ze zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Razem podróżujemy. Robert Kilan.

0: Proszę bardzo, paliwa Włochowie na S7, olej 7,87, właśnie 7,87.
1: To prawie 8.
0: To prawie 8, ale już mamy bliżej ósemki. Wiesz, 7,94, 7,95 było. O, teraz mam rekord, jeżeli chodzi o olej napędowy, pisz jednak. Pisz na Mazurach 7,98. Kasia z Podlasia informuje w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, że 7,98 olej napędowy.
1: Czyli blisko, na blisko, blisko,
0: blisko.
1: Coraz
0: blisko,
1: bliżej.
0: Blisko o ósemki, oczywiście, że tak.
1: Ale ósemki nie ma nigdzie na razie.
0: Jeżeli chodzi o paliwa premium, to wszędzie już prawie, powyżej 8, nawet znacznie, bo na przykład w tym Łochowie wspomnianym Magdalena i Piotr informują, że olej napędowy premium 8,28 już.
1: Ale kto bogatemu zabroni?
0: No właśnie.
1: Więc my patrzymy na 7 i nie na premium. To nie ma jeszcze ponad 8.
0: To nie ma. Na razie nie za normalne paliwo na razie nikt nie widział spośród naszych słuchaczy.
1: No to nie panikuj.
0: No i znów jesteś niegrzeczna. No jesteś niegrzeczna.
1: Jak niegrzeczna, jak grzeczna?
0: Nawet, wiesz co, nawet tak? Otrzymałem informację o tym, że jesteś niegrzeczna.
1: Jak to?
0: Posłuchaj, to o tobie.
2: Nie do wiary, jak można się tak brzydko wyrażać?
0: No właśnie.
1: Ale co, ja się brzydko wyrażam? To znaczy,
0: słyszałaś,
1: że już nie panuję.
0: Sama słyszałaś. Jesteś niegrzeczna. A teraz...
1: Niegrzeczna. Niegrzeczne dziewczynki idą do nieba, też tak słyszałam.
0: Mhm. No i wciąż niegrzeczna Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Grzeczna, niegrzeczna, ale mam dobre informacje. Na dwójce koniec utrudnień. To jest na odcinku między Warszawą a Łodzią. W stronę Łodzi, okolice węzła Wiskitki, teraz już bez kłopotów. Przejazd pełny i to odczuwają ci, którzy jadą A2, bo korek zniknął tutaj z tego odcinka, a właściwie znika, bo do końca jeszcze nie zniknął.

Niestety w okolice węzła Wiskitki cały czas jest spowolnienie, no ale dobre wiadomości są, że już tutaj służby nie pracują, więc ten korek powinien się rozładowywać. Takie przynajmniej mamy informacje od służb. Przeciwną stronę na A2 natomiast, czyli w stronę Warszawy, cały czas pracują służby między węzłami Skierniewice, Wiskitki i 409 km.

0: Na S2 Warszawa Południe. Ten węzeł bardzo mocno zakorkowany w stronę węzła Konotopa, czyli w stronę Poznania. Wygląda tak sytuacja. Na północy kraju dawno nie byliśmy, nie badaliśmy sytuacji, jeśli chodzi o korki. Tutaj nie ma wielu. Są spowolnienia w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia w stronę Gdyni i przed węzłem Gdynia-Chważno jest też na S7 spowolnienie na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Wiadomości od służb z S3, a właściwie skrzyżowania S3 z A6, węzeł Klucz. Tutaj już w ogóle nie ma utrudnień, natomiast drogowcy jeszcze nie odwołali tych kłopotów z przejazdem i one były duże, bo zablokowana była zupełnie jezdnia w stronę Szczecina na węźle Klucz. Teraz korka nie ma, też wygląda na to żadnych utrudnień, choć oficjalnie jeszcze takiej informacji nie mamy. Natomiast oficjalnie mamy informację o odwołaniu kłopotów z przejazdem w okolicach węzła Kostomłoty. Na jezdni w stronę Legnicy mieliśmy zderzenie 6 pojazdów, a właściwie samochodów osobowych i jednego busa, więc 7 pojazdów brało udział w zdarzeniu. Był duży bardzo korek. On teraz powolutku, ale się rozładowuje. W stronę Wrocławia to wszystko było.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tą polcajką, jeżeli chodzi o obiad? Dziś w dniu śmieciowego jedzenia. Co ten pan polecał?
3: Cześć, z tej strony Paweł z Challengera w sprawie konkursu. Czy on czasem nie polecał jogurtu? To by mi pasowało do fabuły filmu. Pozdrawiam szerokości.
2: To nie ten, ale o jogurcie w tym filmie było. Nie, to nie chodzi o jogurt. Halo, halo.
4: Halo, halo, dzień dobry, PRK. Magda i Małcin z tej strony. My strzelamy, że to chodzi o flaki. Na bank to były flaki.
2: Flaki? Także
4: powtarzam i potwierdzam flaki.
2: Na bank to były flaki. Paweł Ski też twierdzi, że to flaki, a Todę dodaje, że to flaki po zamojsku. Ktoś jeszcze?
5: Cześć, witam. Poleca flaczki i schabowego. Łukasz.
2: Ha, Łukasz też tak twierdzi. No mylicie się. To nie były flaki. Na 100% nie były to flaki. Powiem tak. Witam serdecznie. Czy chodziło o sushi? Pyta Łukasz z Elbląga. Łukaszu, też nie chodzi o sushi. Raz jeszcze w takim razie. Co poleca ten pan?
6: Zapraszam cię na obiad, Sianę.
7: Już jadłem, postaję.
6: Wiesz, kiedy jeszcze nie byłem bogatym biznesmenem, często jadałem w takich lokalach.
2: No właśnie, i co polecam w związku z tym, że często jadał w takich lokalach ze śmieciowym jedzeniem? Co poleca ten pan? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Wrócimy do tego jeszcze.

0: Szarlotkę. Tomek z Passata twierdzi, że polecał szarlotkę. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. To nie była szarlotka. To kopytka. Nie kopytka. Deska z Magnumki twierdzi, że ten pan poleca frytki z ketchupem. Nie. Paweł z Łódzkiego też, że polecał frytki, a potem Paweł pisze, że polecał schabowego. No to ten schabowy bliższy prawdy, ale jeszcze nie zupełnie chodziło o schabowego. Odpowiedź to kotlet, mówi Zbyszek z Tiroka w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Coraz bliżej jesteśmy dobrej odpowiedzi. Kotlet szefa. Adrian napisał w aplikacji. Jeszcze bliżej jesteśmy dobrej odpowiedzi. Co to takiego było? Halo, halo.
1: Halo, halo PRK. Jeszcze raz Magda i Małcin. Wprowadzamy małe poprawki w naszą ostatnią wypowiedź.
0: I bardzo dobrze.
1: To kotlet szefa kuchni. I to już jest to.
0: I to już jest to. Czy to jest to?
2: No to mała poprawka, już pamiętam. Tam raczej chodziło o kotleta. Nie wiem, czy szefa kuchni, czy nie szefa kuchni, ale kotleta. Jak burger, to burger. Pozdrawionka, Uciu Guciu z Norwegii. Ola, ola.
0: Proszę bardzo, Uciu z Guciu z Norwegii. Po poprawce też twierdził, że to jest kotlet szefa kuchni. Arturek 79 bez poprawek wiedział to, że to chodzi o kotlet szefa kuchni. Bartłomiej też, Tomek Ski, Paweł Ski, Piotr ze Starachowic bezbłędnie. Chodzi o kotlet szefa kuchni. Oczywiście, że kotlet szefa kuchni. Nikolaj Dej Dawid, przepraszam. Pewnie Dawid. Chociaż Nikola może mówić do Dawida David. W każdym razie pozdrawiam was. To jest dobra odpowiedź. Emilia pisze, że chodzi o kotlet szefa kuchni. Akcja dzieje się w barze mlecznym. No nie zupełnie mlecznym, ale w barze rzeczywiście się dzieje ta akcja. Kotlet szefa kuchni.
3: Dzień dobry. W sprawie konkursu.
0: Dzień dobry.
3: Pan poleca kotlet szefa kuchni. Jacek z Citroena.
0: Pozdrawiam Jacku z Citroena.

0: Kto był najszybszy w tej rozgrywce?
1: Polecam kotlet szefa kuchni, Anka z kij.
0: Anka z kij była najszybsza spośród tych, którzy nagrywali, a Jarek był najszybszy spośród tych, którzy pisali w aplikacji, więc Jarku i Anko, droga, możecie oczywiście pozdrawiać kogo chcecie poprzez aplikację, możecie napisać albo nagrać pozdrowienie, jak wolicie, ale uwaga, uwaga, poza tym wygrywacie sprytny kubek podróżny, każdy z was oczywiście, i do tego sprytnego kubka podróżnego jeszcze kamizelkę odblaskowa dla bezpieczeństwa na polskich drogach, więc kamizelka i kubek dla Jarka i Anki. Ale trzeba napisać, moi drodzy, swoje imię, to znamy, ale nazwiska, adresy, pełne adresy z kodami pocztowymi i numery telefonów, żeby pan kurier się nie pomylił. Więc Jarku, Anko, do was skieruję te słowa. Poproszę o imię, nazwisko, numer telefonu i adres, pełny adres z kodem pocztowym i wysyłamy nagrody. Dla wszystkich oczywiście wielkie brawa. Kotlet szefa kuchni, tak brzmi dobra odpowiedź, a to jest dowód na to.
2: Zapraszam cię na obiad, siadaj.
3: Już jadłem, postoję.
2: Wiesz, kiedy jeszcze nie byłem bogatym biznesmenem, często jadałem w takich lokalach. Polecam kotlet szefa kuchni.
0: Proszę bardzo, był kotlet szefa kuchni, smacznego, jedziemy dalej.

0: No to już wiemy, że chodziło o kotlet szefa kuchni. Wiemy też, że są tanie i droższe miejsca, jeżeli chodzi o tankowanie. Teraz Jaromir na przykład napisał, że w Strzałkowie w województwie wielkopolskim...
1: O, tam są takie dobre sery.
0: W Strzałkowie? Mhm. Sery? Mhm. Mhm. No jest dosyć tania benzyna bezołowiowa, bo 7,19 to najtaniej. Uuu. Najtaniej jak dotychczas. A olej napędowy też najtańszy. 7,44.
1: No to rzeczywiście.
0: No, no to Strzałków, ale też się chyba nie opłaca, prawda?
1: Nie.
0: Natomiast jeśli chodzi o te grzeczne, niegrzeczne dziewczynki, wiesz, no to...
1: To się opłaca.
0: Nie, no to...
1: Nie?
0: Nie precyzyjnie się wyraziłaś, moja
1: niemożliwe.
0: Droga. A jednak...
2: Halo, halo, to nie tak, pani Moniko. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne dziewczynki idą tam, gdzie chcą. Pozdrawiam serdecznie, a? Ewa Zoktawczyk.
0: Widzisz?
1: No ładne, ładne, no, ładne, ale no. Niegrzeczne dziewczynki mówią, co chcą.
0: No właśnie, nie, no właśnie, a niektórzy, niektórzy wciąż utrzymują swoje zdanie na twój temat.
3: Nie do wiary, jak można się tak brzydko wyrażać?
0: No właśnie, no i to jeszcze na antenie.
1: Ale wiesz co?
0: Tak.
1: Ale jaka jest definicja brzydkiego wyrażania się, bo ja cały czas nie mogę dojść.
0: Nie. No. Gramy?
1: Gramy.
0: Jedziemy i wyjeżdżamy na polskie drogi. Sprawdzamy, przypominam, co 20 minut, co się na nich dzieje. Jeżeli macie jakieś drogowe informacje, nie wahajcie się. Korzystajcie z aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tak naprawdę to bez zmian na drogach, bo nie przybywa zgłoszeń od służb, to jest dobra wiadomość, a właściwie przybywa i to dobrych, bo właśnie przed sekundą wpadła informacja od Generalnej Dyrekcji o końcu utrudnień na obwodnicy Krakowa. A więc ten korek, potężny zresztą, taki naprawdę, taki, że się stoi w nim, w stronę Rzeszowa, powinien maleć, chociaż natężenie ruchu jest spore już o tej porze, więc długo poczekamy na to, aż on rzeczywiście zniknie. Zniknąć to pewnie nie zniknie, ale przynajmniej zmaleje. A chodzi o korek na obwodnicę Krakowa. Między węzłami Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec w stronę Rzeszowa zajęty był jeden pas na 408 km. No i potężny zator utworzył się tutaj na obwodnicy Krakowa. Zresztą korki mamy również w przeciwną stronę, w stronę Katowic. Te są już spowodowane nie zdarzeniem drogowym, ale natężeniem ruchu, które rzeczywiście jest bardzo duże też w kierunku Katowic. To jest Małopolska. Troszkę więcej aut już w tej chwili na Śląsku. Chyba się zawstydziły te trasy, bo nie działo się nic właściwie na nich, a w tej chwili zaczynają zwalniać A4 między Katowicami a Mysłowicami. W stronę Mysłowic za węzłem Murckowska. S86 między Sosnowcem a Katowicami. Spore spowolnienie przy dojeździe do Katowic i bardzo zakorkowana 79. Już w samych Katowicach na jezdni prowadzącej w kierunku na Mysłowice. No tak chyba trzeba to powiedzieć. No i lepiej wygląda zdecydowanie sytuacja na dolnośląskim odcinku A4, tutaj między Wrocławiem a Legnicą. Zdecydowanie zmalał zator w stronę Legnicy. On cały czas utrzymuje się w okolicach kątów wrocławskich, a był potężny przed węzłem Kostomłoty, przypominam, 10 km korka, teraz już go nie ma, ale jest za to przed kątami wrocławskimi w stronę Legnicy, a w kierunku Wrocławia korek niestety utrzymuje się. Jest, zaczyna na węźle Udanin, albo jakby tak jakby przewędrował na węzeł Udanin i ciągnie później aż po węzeł Kostomłoty. Prace drogowe w stronę Wrocławia są prowadzone i w związku z tym ten zator.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co to się dzieje na tych drogach? Zator przewędrował tak jakby, jak słyszeliśmy w wiadomościach. A w Łodzi jest jeszcze taniej. Paweł z Łódzkiego pisze, że w Łodzi 95, nawet po 6,99 gdzie nie gdzie. Proszę bardzo. Jedziemy dalej.

0: No, kroplą deszczu dziś na pewno my zostaniemy zaatakowani w różnych rejonach Polski. Uważajmy na drogach, naprawdę. Od początku wakacji, nie wiem czy wiecie, pewnie nie, ale no to się dowiecie z PRK, z Polskiego Radia Kierowców. Od początku wakacji niestety na polskich drogach doszło do ponad 100 śmiertelnych wypadków. Najczęstsze przyczyny to wciąż wymuszenie pierwszeństwa. My niestety nie patrzymy na znaki i czasem wjeżdżamy, jak nie mamy pierwszeństwa. I to jest najczęstsza przyczyna wypadków w Polsce. Prędkość oczywiście, brawura i alkohol. Czyli standard. Do tego również brak wyobraźni, nieznajomość własnych możliwości za kierownicą, jak powiedział Jakub Jankowski z Ośrodka Doskonalenia Technik Jazdy w Lublinie.
1: W nowoczesnych samochodach są różne nowoczesne wspomagacze i kierowcy nie wiedzą nawet, jak to wszystko działa. Co więcej, gdzieś nacisną na gaz, gdzieś pojadą w zakręcie odrobinę szybciej i nagle wydaje im się, że fantastycznie panują nad samochodem. Tymczasem okazuje się, że 3/4 rzeczy robią za nich systemy, które wspomagają tego kierowcę. Ale systemy też mają swoje ograniczenia. Szczególnie w kontekście nadmiernej prędkości. Fizyki się po prostu nie oszuka. Zawsze ten rozsądek jest tu najważniejszy. Odsyłam tutaj znowu do zagadnienia, które się nazywa świadomość zagrożeń i ryzyka w ruchu drogowym.
0: No właśnie, bądźmy świadomi swoich ograniczeń, bo każdy, nawet najlepszy kierowca takowe ma. Podczas tegorocznych wakacji na drogach, jak powiedziałem, zginęło ponad 100 osób. 20 z nich to motocykliści, 11 to piesi, 10 rowerzystów, a wśród ofiar są również dwie osoby, które poruszały się hulajnogami elektrycznymi.

W Wilkowie, województwo lubuskie, 7.19 za 95. Monika informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. To tak po środku, ale dosyć tanio, trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o Strzałkowo, najlepszy Twaruk, Emilia pisze. A na wjeździe do Inowrocławia 7.39 za diesla, 7.74 za diesla, za benzynę bezołowiową 7.39. W mieście 5 do 10 groszy taniej, pisze Emilia. Dziękuję pięknie za wasze informacje o cenach paliw.

0: 21 dzień lipca to ważna historia, ważna data w historii polskiej motoryzacji, jeżeli chodzi o polskie motocykle. O tym opowiem za jakiś czas, a tylko teraz chciałem powiedzieć, że zadanie motoryzacyjne dzisiaj w wysokich obrotach będzie dotyczyło właśnie motocykla. Oh. Motocykl jest bohaterem, nie samochód. Dziś nie pytam o samochód, tylko o motocykl.
1: Niemożliwe, nie pomyliłeś się?
0: Nie. Aha. Ale jesteś cały czas niegrzeczna.
1: Ty przesadzasz.
0: Przesadzam?
1: Tak.
0: Jakbym przesadzał?
1: Przesadzasz.
0: Uwaga.
1: Uwaga, przesadzasz.
0: Uwaga teraz, suchar. Jakbym przesadzał, to bym był ogrodnikiem. Dobra, chodzi o motocykl. Pamiętajcie, dzisiaj nie chodzi o samochód, tylko o motocykl. Po zamianie S na Z w nazwie tego motocykla, z motocykla robi się ciastko. O jaki motocykl chodzi? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze przypomnę, po zamianie S na Z w nazwie tego motocykla, z motocykla robi się ciastko. Czekam na odpowiedzi.
1: No to nie wiem, czy się doczekasz.
0: No od ciebie się nie doczekam, bo ty nie wiesz, ale słuchaczki i słuchacze wiedzą. Też jestem niegrzeczny, widzisz?
1: A, widzisz?
0: Za 9 minut będzie godzina 16, wracamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Uwaga, na A1 pojawiły się kłopoty z przejazdem. Węzeł Rusocin-Straszyn to już jest Pomorze, okolice Gdańska. Samochód osobowy uderzył w bariery. Mamy zwężenie w stronę Gdańska. To są okolice bramek w Rusocinie tak naprawdę, bo to już jest A1, która przechodzi sobie w S6. Także za bramkami spodziewajcie się utrudnień tutaj w stronę Gdańska. Zresztą taki korek, spowolnienie widać na jezdni w stronę Gdańska. I to nie tylko na A1 i S6 już właściwie na tym przejściu, ale też na Krajowej 6, trasie, która prowadzi nas z 91 na węzeł Rusocin. Także spore utrudnienia, bo ten korek na Krajowej Drodze nr 6 zaczyna się już właściwie przy zjeździe z 91 na węzeł Rusocin, więc ostrzegamy Was, powodem jest właśnie zdarzenie drogowe. Jeśli zastanawiacie się, jeśli w tym korku utknęliście, co jest przyczyną jego właśnie, osobowy uderzył tu w bariery. No i też kłopoty z przejazdem utrzymują się na A4. Tutaj cały czas między Wrocławiem a Legnicą. Na obu jezdniach kierowcy jadą w korkach, zarówno w stronę Legnicy, jak i w kierunku Wrocławia. W stronę Wrocławia przed węzłem Kostomłoty, a za węzłem w tej chwili on też za węzłem Budziszów, a przed węzłem Kostomłoty na tym odcinku.

0: odcinku A4 w stronę Wrocławia jest zator, przed którym was ostrzegamy. Prace drogowe chyba są przyczyną tego, bo o zdarzeniu drogowym nie wiemy, żeby coś tutaj się wydarzyło. Natomiast w stronę Legnicy ten korek jest za Nową Wsią Wrocławską. Na węźle Pietrzykowice teraz ten korek jest w stronę Legnica, więc on jest taki wędrujący jednak mimo wszystko. To jest trasa Wrocław-Legnica, czyli na obu jezdniach należy spodziewać się tych utrudnień. No i mimo tego, że już drogowcy odwołali utrudnienia na obwodnicę Krakowa, to cały czas duże korki są i w stronę Rzeszowa, i w kierunku Katowic, na odcinku między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. Tutaj obie jezdnie bardzo mocno zajęte.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chyba będzie trudne, ale no, przecież wiecie, że liczę na was, wierzę w was i na pewno się uda. Po zamianie S na Z z tego motocykla robi nam się ciastko. O jaki motocykl pytam?

0: jest.
1: Tutaj Tomasz z Jastrzębia-Zdroju napisał coś, co mnie zaskoczyło. Wiesław. Wiesław to nazwa tego motocykla, który szukamy? Nie, to nie Wiesław. Być może słownik zrobił psikusa naszemu słuchaczowi. W każdym razie pamiętajcie, po zamianie S na Z w nazwie tego motocykla, z tego motocykla robi nam się ciastko. O jaki motocykl pytam? To jest pytanie do was. Wrócimy do tego po 16.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: W dalszym ciągu 13 stopni w Elblągu i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej w Słubicach, 21,5. No 23 miało pokazać parę termometrów w Polsce na północnym zachodzie, a tymczasem nie. Nie ma tych 23 na nizinie szczecińskiej. W każdym razie na zachodzie, w Słubicach 21,5 i tam jest najcieplej. Na wschodzie chłodniej niż na zachodzie, bo około 17-18 pokazują termometry. W Białymstoku, w Lublinie 17, w Warszawie 16 nawet, 17 w Łodzi, 19 w Poznaniu, czyli jak powiedziałem, im dalej na zachód, tym cieplej. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostaje duże, z większymi przejaśnieniami, nawet miejscami na zachodzie gdzieś rozpogodzenia możliwe, choć przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyły, a najsilniejsze te przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i w centrum kraju. Na Mazurach i Podlasiu oraz na północy Mazowsza dodatkowo jeszcze lokalnie burze. Wiatr umiarkowany, czasem porywisty, w czasie burz z pewnością będzie najbardziej porywisty, wieje nam z północnego zachodu i z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wracamy na wysokie obroty muzyczne, oczywiście dynamicznie, wakacyjnie u nas. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen i jedziemy dalej.

0: No to jak to jest z tym motocyklem? Nie znam się na motocyklach. Rafał z Bielska-Białej pisze, ale gdyby był taki o nazwie Sakalec, to zamieniając S na Z otrzymamy ciastko Zakalec.
1: Ja lubię, a ty?
0: Zakalca? Ja czasem też lubię.
1: Dobre.
0: Tak, bo ono znaczy nie jest puszyste, tylko takie...
1: Takie gumowate.
0: Gumowate, tak, oczywiście. Rafale z Bielska-Białej. No, nic mi nie wiadomo o tym, żeby istniał motocykl o nazwie Sakalec, więc nie chodzi o Zakalca. Przypominam, po zamianie S na Z z nazwy tego motocykla robi nam się ciastko. O jaki motocykl chodzi? Tak brzmi pytanie, do tego jeszcze wrócimy, a teraz wracamy z Moniką niegrzeczną dzisiaj.
1: Oszty, no naprawdę, no.
0: Oszty.
1: Oszty.
0: Oszty. Z Moniką Oszty Gniewaszewską wracamy na drogi.
1: Się porobiło, to już nigdzie się teraz nie zmieszczę.
0: Jak Oszty jesteś?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Liczne utrudnienia mamy, proszę Państwa, na naszych drogach. No, tak, zgłoszeń od służb jest dużo, a natężenie ruchu, no, takie umiarkowane się okazuje już teraz. Na przykład między Legnicą a Wrocławiem poznikały korki. One cały dzień się dzisiaj trzymały i to tak dosyć mocno. I w stronę Legnicy i w kierunku Wrocławia. Natomiast teraz, patrząc tak jednym okiem, no to wygląda na to, że sytuacja zarówno w stronę Legnicy, jak i w stronę Wrocławia się unormowała. I oczywiście spory ruch jest, absolutnie tak. Natomiast nie ma takich korków, z jakimi mieliśmy do czynienia jeszcze na przykład 20 minut temu. To pocieszająca sprawa. Na Śląsku tutaj też spory ruch, ale też bez takich dramatycznych sytuacji i korków. Na przykład zdecydowanie zmalał korek na S86 Sosnowiec-Katowice. W stronę Katowic trzeba było trochę odstać. Natomiast teraz wygląda dobrze ta sytuacja. Za węzłem Murckowska też był spory korek w stronę Mysłowic. On też nieco zmalał. Natomiast utrzymuje się zator na 81 Katowice Mikołów. Tuż przy zjeździe z 86 na 81 trasę będziemy jechać w korku. On potem sobie maleje. Po Mikołów już właściwie bez zatoru jedziemy. No i obwodnica Krakowa. Ona no, duże ma obłożenie, ale to chyba jest po prostu dzień jak co dzień. Ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło na jezdni w stronę Rzeszowa, już nie mamy do czynienia, ale niestety korek został. I on się zaczyna na Bramkach w Balicach już właściwie w stronę Rzeszowa. Ciągnie po węzeł Kraków-Tyniec. W stronę Katowic przed węzłem Kraków-Południe już kierowcy mocno zwalniają i po węzeł Kraków-Tyniec w stronę Katowic jadą w korku. Na Mazowszu to oczywiście Warszawa, S8 i S2 w tej chwili. Duże korki są na S2, bo tutaj ta południowa obwodnica Warszawy, a właściwie już S2 za Warszawą jest remontowana za mostem na Wiśle w stronę

Teres Pola i korek jest. I to taki znacząco on się zaczyna za Ursynowem na wysokości Wilanowa. Kierowcy w zator wjeżdżają. S2 korkuje się też i w stronę Poznania, i w

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: No dobrze, wracamy w takim razie do tego motocykla, no, o który dziś chodzi w zgadywance. Nie o samochód, o motocykl dziś pytam. No i okazuje się, że świetnie znacie się na motocyklach. Choć jestem zaskoczony, Piotr z Arteona i Artist Ząbek napisali coś fantastycznego, naprawdę, bo nie myślałem o tym motocyklu. Czy może chodzi o Bezę? Besa zamienia się w Bezę, Piotrek tak napisał. Artist Ząbek też pisze, że Robercie, zagadka prosta, chodzi o motocykl Besa, zamieniamy S na Z i mamy ciastko Beza. To jest oczywiście fantastyczne to, co napisaliście. Motocykl koncernu BSA. Rzeczywiście jakby zamienić to S na Z, to by było BSA i by się zgadzało, ale jest prostsze rozwiązanie. W każdym razie Piotrze z Arteona, Artist Ząbek, możecie pozdrawiać już za to, czego nie przewidziałem, ale gratuluję myślenia. Możecie pozdrawiać, możecie wykorzystać aplikację. Oczywiście do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę. Natomiast chodziło mi o inny motocykl. O jaki?
1: No, oczywiście motor był WSK, a ciastko WZ-ka. Pozdrawiam, Piotr.
0: Tak, jestem, Piotrze. WZ-ka robi się z WS-ki po zamianie S na Z. Jacek z BMW też to wiedział. Sebastian z Oktawii napisał, z motocykla WSK można zrobić WZ-kę i to jest dobra odpowiedź.
2: WS zamieniamy w WZ, czyli mamy ciastko WZ-kę.
0: Tak jest.
2: Pozdrawiam, Tomek Siedce, obecnie gdzieś tam po Krakowie prączący cztery kółka.
0: No dobrze, pozdrawiam. Jacek z Superba też wpadł na to. Kasia, Paweł z Trzebnicy, Jędruś, Marcin z Trójmiasta, Robert z Crosslanda też wiedział, że chodzi o WZ-kę.
3: Czyżby to ciastko od motocykla nazywało się WZ-ka? Pozdrawiam, Steven z Oświęcimia.
0: Steven, pozdrawiam cię. Oczywiście chodzi o ciastko WZ-ka na motocykl WS-ka. Marta z GLE, świetna odpowiedź. Bob 1, Tomek z Manika, Piotr z Kółsemki, Iza z Australii. Świetna odpowiedź, naprawdę.
4: Co prawda, mój dziadek miał motocykl, który nazywał się WFM-ka, ale mnie kojarzy się tutaj WS-ka i WZ-ka.
0: Tak, bardzo dobrze ci się kojarzy. Zresztą WFM-ka bardzo podobna do WZ-ki, tylko robiona przez inną fabrykę. WZ-ka to dobra odpowiedź. Jacek z BMW, Zdrówko, Jarosław ze Skody, Art Gala, Tode, fajna odpowiedź, obowiązkowa WZ-ka. O, proszę bardzo, Jaromir, świetna odpowiedź. Tomek, Zaktrosa, Ania i Darek ze Złotej, niezawodni, Jacek z Galicji, Michał z Volvo, Grzesiek z BMW X3. Kto jeszcze?
5: No to jedziemy z tym ciastkiem.
0: No.
5: Zamieniamy S na Z i wychodzi nam WZ-ka.
0: Tak
5: jest. Motocykl to WS-ka.
0: Tak jest.
5: Z tej strony, pozdrowienia z Płocka.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Sława z Arturek 79 też wiedział, Paweł z Łódzkiego, Krzysztof z Ozorkowa, Jacek z Bielawy. Nie wymienię was wszystkich, naprawdę, ale genialne odpowiedzi. Świetnie znacie sobie się na motocyklach. Kto był najszybszy?
6: Cześć.
0: Cześć.
6: Chodzi o WS-kę i WZ-kę. Pozdrawiam, Kasia ze Skody.
0: Kasia ze Skody była najszybsza.

0: Spośród tych, którzy nagrywali. Kasiu, możesz oczywiście nagrać swoje pozdrowienia albo napisać, kogo pozdrawiasz. Dołączymy piosenkę. Kasia ze Skody i Andrzej ze Skupowa. Andrzej był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Dodatkowo Andrzeju i Kasiu, dla was oczywiście kubek, sprytny kubek podróżny i kamizelka odblaskowane, żeby było bezpieczniej. Andrzej ze Skupowa, Kasia ze Skody, przyślijcie swoje adresy. Imiona znamy, ale do imion dopiszcie nazwiska, adresy z kodami pocztowymi koniecznie i z numerem telefonu i wysyłamy wam również nagrody. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o WS-kę i WZ-kę. Dodatkowo, jak powiedziałem, dla Artiego i Piotra z Arteona pozdrowienia dodatkowe za tą besę. No i cóż mogę wam powiedzieć? Chodziło o WZ-kę.
1: WS-ka! Czy każdy wie, co to jest? Wiejski sprzęt kaskaderski.
0: No, i to mnie zainspirowało. A tak naprawdę to miałem powiedzieć, dlaczego zadałem to pytanie. Otóż 21 lipca, mamy dziś 21 dzień lipca, w historii motoryzacji zapisał się jako dzień triumfu. Polscy motocykliści sensacyjnie pokrzyżowali plany nazistowskich Niemiec. Miało to miejsce właśnie 21 lipca w 1934 roku. Taki międzynarodowy rajd się odbywał, nazwano to 2000 km przez Niemcy. Oczywiście reżim Adolfa Hitlera wówczas planował bezapelacyjne zwycięstwo niemieckich maszyn, że niemieckie maszyny są najlepsze i Polacy, okazało się, zdeklasowali wszystkich rywali, zgarniając główną nagrodę zespołową, wywołując ogromne zaskoczenie. Polscy motocykliści, co prawda nie na WS-kach, ale polscy motocykliści pewnie na Sokołach zdobyli tę nagrodę i to był taki policzek dany Adolfowi Hitlerowi i nazistom ze strony polskich motocyklistów. Dlatego ta zagadka dziś pojawiła się. We'll be right back.

0: Już prawie 16.30, a więc Monika Gniewaszewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców i będą najnowsze informacje drogowe.
1: Będą. Aha. Będą, bo są zawsze o tej porze i będą.
0: Są i będą, jak słyszycie. No to niech będą.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo dzieje się na A1. Tutaj mamy też zgłoszenie od służb. Węzeł Rusocin, a bramki w Rusocinie tak naprawdę. Tutaj mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery i jest zwężenie na jezdni w stronę Gdańska. Korkuje się też niestety tutaj właśnie w tym miejscu krajowa droga numer 6, która prowadzi nas na węzeł Rusocin, choć trzeba przyznać, że zdecydowanie mniejszy jest ten zator niż te 20 minut temu, jak mówiliśmy o tym, a nawet jeszcze wcześniej, bo do tego zdarzenia doszło nieco przed godziną 16. Troszkę się sytuacja tutaj uspokoiła, no ale ostrzegamy Was, że tutaj węzeł Rusocin, czyli tu, gdzie A1 przechodzi w S6, są kłopoty z przejazdem w stronę Gdańska. W ogóle duży ruch jest na obwodnicy Trójmiasta już. Za węzłem Gdańsk-Południe kierowcy zwalniają jadąc w kierunku Nadmorza między węzłem Gdańsk-Południe a węzłem Gdańsk-Kowale. No i też inne spowolnienia są między węzłami Gdańsk-Matarnia, Gdańsk-Kowale. To tutaj też uważam, uważajcie, są spowolnienia, ale nie jakieś bardzo duże, ale trzeba się liczyć z tym, że trochę ta wolniej będzie przebiegała podróż. No i Gdynia Wielki Kacka, właściwie Gdynia Chważno, przed i za tym węzłem. Na odcinku między węzłami Gdynia Chylonia, Gdynia Wielki Kack też spowolnienia. Nieduże, no ale są. Czysto jak zwykle zresztą wygląda S7, ta zawsze jest gotowa do podróży, bo tutaj zupełnie bez spowolnień i korków, czyli ta trasa równoległa właściwie do S6, troszkę wychodząca, jadąca przez Żukowo, niedawno otwarta Chwaszczyno. Natomiast spory ruch na 91 równoległej do S6 na wysokości Gdańska Korki i 89 dzisiaj też zwalnia mocno w stronę S7 węzła Gdynia Port. Tutaj też należy się liczyć po prostu z korkiem.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i kolejny koncert życzeń na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Piotrek z Arteona pisze, skoro tak psim swędem zarobiłem darmowe pozdrowionka. Piotrek, nie darmowe, nie psim swędem. Bardzo dobrze wykombinowałeś z tą bezą i besą. Piotrek, pozdrawiam mojego kolegę Maćka z Decha Mobila, waszego wiernego słuchacza. To on będzie wiedział, Macie, kogo chodzi, mam nadzieję. Natomiast artist Ząbek pozdrawia, a właściwie chciał pozdrowić, więc pozdrawia wszystkich zbrojnych, którzy uczestniczyli w sobotę w bitwie pod Grunwaldem oraz cały zespół PRK. No i standardowo Hanie, kolegów, żonę Hanie, kolegów Tobo, Sato, Eduardo, Piotra z Muszyny i Mańka z Rumi. Artist Ząbek wszystkich pozdrawia. No to dla wszystkich pozdrowionych gramy teraz.

I kolejna wiadomość od Was z aplikacji drogowa oczywiście do węzła Wiskitki. Od strony Warszawy naliczyłem w różnych miejscach 3 odrębne kolizje, pisze Karaś. Nasze słuchacze, służby na miejscu są, sprzątanie trwa, no ale stanowczo zalecam omijania dwójki, jeżeli się da naturalnie. Wiskitki od strony Warszawy, Karasiu, tak? Czyli w stronę Łodzi. Jak się okazuje, te 3 odrębne kolizje. Dziękuję pięknie za informację. Nie wahajcie się, używajcie aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jeżeli widzicie jakieś utrudnienia w ruchu. Proszę bardzo, Monika, Zuzia, Marta, Ignacy i Piotrek z komunikacji Wawa pozdrawiają w drodze na działkę. O, i podpowiedź drogi z Warszawy do Rypina. Rypin, fajnie tam, takie pofałdowane krajobrazy, przejeżdżałem, nie tak dawno temu zresztą. Ja bym pojechał, jeżeli chcecie rady, to bardzo proszę, ja bym pojechał oczywiście S7 na północ od Warszawy, a w Płońsku skręcił na 10 w stronę Rypina przez Sierpc. Tam nie widzę żadnych utrudnień, no poza oczywiście wyjazdem z Warszawy, ale już za Nowym Dworem Mazowieckim bez żadnych utrudnień przez Płońsk, Drobin, Sierpc aż do Rypina. Miłego wyjazdu na działkę, życzę oczywiście i już jedziemy dalej na wysokich obrotach.

0: No właśnie, taki smutek letni może się włączyć, patrząc na to, co się dzieje za oknami. To lato jakoś nas nie rozpieszcza, ale może się pogoda polepszy. Cały czas monitorujemy sytuację oczywiście pogodową. O godzinie 17 wrócimy do niej, natomiast teraz kolejny koncert życzeń. No i słuchamy.
1: Cześć, tu Kasia ze Skody. Chciałabym pozdrowić wszystkich siedzących za kierownicą w ten piękny, pochmurny dzień oraz prowadzących w radio. No i oczywiście moją ukochaną rodzinkę. Trzymajcie się szerokości.
0: Niech się trzymamy, rodzinka Kasia ze Skody szerokości. Oczywiście i dla rodzinki teraz będzie ta piosenka z tym szu. Nie, źle zrobiłem. Zresztą oryginalnie Beatlesi robili to znacznie lepiej.

0: Helter Skelter w dosyć, powiedziałbym, ortodoksyjnej wersji Beatlesi przed momentem na antenie BRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Było to zaskakujące, prawda?
0: Było to zaskakujące, tak. Jak się
1: a nie znałam takich Beatlesów.
0: Ja też nie, bo być może dlatego, że to tak naprawdę nowy remix i to Beatlesi pewnie nie mieli z nimi wspólnego, jeżeli chodzi o tworzenie. Dziś, 21 dzień lipca, Ferrari F40 to samochód, który został zaprezentowany właśnie 21 lipca, ale ponieważ o Ferrari tak dużo już pytałem w wysokich obrotach, więc dzisiaj nie będzie zagadki. A propos tego samochodu, tak. Dlaczego o nim wspominam? No dlatego, że to jest ostatni samochód zaprojektowany przy udziale założyciela marki, czyli Enzo Ferrariego. To taki super samochód z krwi i kości. Ferrari F40, pamiętajcie, 21 dzień lipca to jego dzień. A teraz czas na...
1: Nie będzie zagadki?
0: Nie, była już. W ogóle nieuważna
1: tak
0: jesteś
1: mówiłeś?
0: Dzisiaj. Tak, niegrzeczna, nieuważna.
1: Ale co ty w ogóle mi teraz ubliżasz?
0: Nie ubliżam, tylko insynuuję, że nie słuchałam.
1: I ubliżasz też przy okazji.
0: Poczułaś się obrażona?
1: Tak.
0: Dobra, to
1: kilka
0: zróbmy tak.
1: Kilka przymotników usłyszałam na swój temat.
0: To zróbmy tak, że to jest ostatni twój serwis dzisiaj.
1: Dobra, możemy tak zrobić.
0: Możesz się
1: i
0: obrażać.
1: Wychodzę.
0: Dobrze.
1: No. Przed serwisem.
0: Foch.
1: Nawet.
0: Foch.
1: To ty strzelasz, trochę.
0: A ty strzelasz informacjami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo się dzisiaj dzieje na A1. Kolejne utrudnienia, kolejne zgłoszenie od służb. Tym razem też pomoże. Węzeł Swarożyn-Pelplin, 36 km, auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy zwężenie w stronę Łodzi, na szczęście bez poszkodowanych. No i cały czas kłopoty z przejazdem są między węzłami Rusocin-Straszyn. To już jest właściwie niedaleko Gdańska. To już jest tu, w tym miejscu, gdzie A1 przechodzi w S6. I tu podobna sytuacja niestety. Samochód osobowy uderzył w bariery, też na szczęście bez poszkodowanych w stronę Gdańska i też jakby mniejsze korki już od jakiegoś czasu na tym odcinku A1. No ale wygląda na to, że na Pomorzu A1 rzeczywiście nie dość, że duży ruch, to też dużo zgłoszeń od służb. Ten duży ruch czują kierowcy, którzy podróżują właśnie w tych wspomnianych miejscach, o których była mowa przed chwilą, ale też na przykład między Grudziądzem a Warlubiem w stronę Gdańska też jest dosyć ciasno. Tutaj mamy prace drogowe i to też jest przyczyną tego, że widać spowolnienia na A1, ale w ogóle na odcinku między Toruniem a Gdańskiem należy spodziewać się największego ruchu. Jednak pogoda nie wystraszyła i jadą turyści, mam nadzieję, na wakacje odpoczywać. Też obwodnica Trójmiasta, okolice węzła Gdańsk-Matarnia, też zwalniamy w stronę Gdyni i też duże spowolnienia cały czas na 89, nawet większe niż to miało 20 minut temu. Tu na wysokości Gdańska w stronę węzła Gdańsk-Port kierowcy dosyć mocno zwalniają. To jest północ kraju, no a dalej w głąb, no to Mazowsze przykuwa uwagę, obwodnice Warszawy, S8, S2. Najgorzej teraz chyba sytuacja wygląda, jeśli chodzi o S8, to w stronę Wrocławia, w okolicach węzła Babiszyńska zwalniamy. No a na S2 standardowe korki między węzłami Opacz, Warszawa Południe na obu jezdniach. No i wydłużył się niestety ten zator na S2. Przy wyjeździe z Warszawy zaczyna się na wysokości Ursynowa. No i ciągnie po prace drogowe, które są prowadzone w okolicach Falenicy, przed Falenicą. No i ten korek jest na odcinku właśnie od Ursynowa po miejsce prac drogowych, czyli Falenice, a to oznacza, że korek ma około 9 km. No i jeszcze na Mazowszu to jest zator między Warszawą a Łodzią. I tak jak nie chce się odblokować właśnie ta węzeł Wiskitki, bo tutaj jest korek A2, tak drogowcy zgłaszają, że utrudnień tutaj już nie ma, ale korek pozostał na A2 między Warszawą a Łodzią w stronę Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Klasyka, co? 13 stopni w dalszym ciągu w Elblągu i tam jest najchłodniej, najcieplej w Słubicach 22,6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22,6 stopnia Celsjusza w Słubicach na zachodzie kraju, czyli prawie dosięgnęliśmy tych 23 stopni zapowiadanych przez synoptyków. Co prawda oni zapowiadali na nizinie szczecińskiej, a w Słubicach, czyli bardziej na południe od niziny szczecińskiej, tyle się zrobiło. No, niemniej jednak temperatura maksymalna prawie przewidziana, świetnie. O 17 zwykle sprawdzamy sytuację, jak ona zdaniem meteorologów będzie wyglądała wieczorem i nocą. No to zachmurzenie małe i umiarkowane. Przewidują na dzisiejszą noc synoptycy na północy, na wschodzie oraz na południu kraju. Okresami może być duże i tam, czyli na północy, na wschodzie i na południu kraju przelotne opady deszczu. A na Podlasiu możliwe w pierwszej fazie nocy nawet burze. Od 9 do 13 stopni pokażą termometry. Na wybrzeżu lokalnie będzie cieplej, bo tam nawet 16, gdzieniegdzie. Chłodniej natomiast w rejonach podgórskich tam 6. Wiatr będzie już słaby bądź umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 2 minuty po godzinie 17. Ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilan.

0: Tak, Klaksonka X wspominamy, ale wspomnienia wróciły, ale to prawdopodobnie po tej autobiografii, tak? Klaksonie drogi. No właśnie, czasem tak trzeba, żeby sentymentalnie się zrobiło na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz już o tym, co się dzieje na polskich drogach. Kamil Olak jest w studiu. Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry
0: Witam
1: państwu.
0: Witam serdecznie. O, proszę bardzo,
1: co
0: Sławek
1: masz
0: pisze.
1: Takiego?
0: Co mam? Mhm. Już ci mówię.
1: Czekam.
0: Wszystkim. Sławek pisze, że w na Żwirki i Wigury, ruch trasy Łazienkowskiej, brak świateł na tak trudnym skrzyżowaniu przy pomniku lotnika. Od ponad 2 godzin nie działa sygnalizacja świetlna. W godzinach szczytu mijałem, wracając od strony Pragi, 3 radiowozy zmierzające nie wiadomo gdzie. Czemu policjanci tam nie pokierują ruchem? Takie pytanie, Sławku, zadałem kiedyś policjantowi, będącemu w studiu, że jeżeli coś się dzieje, a policjanci nic nie robią, tylko przyglądają się, to dlaczego nie pokierują ruchem? Okazuje się, że nie wszyscy policjanci mają uprawnienia do tego. No i tak naprawdę no, policjanci drogówki powinni tam się znaleźć. A być może ci, których mijałeś, to nie byli policjanci.
1: Jeszcze by więcej złego zrobili.
0: Tego nie wiem, natomiast specjalizacja, jak się słuchacie, obowiązuje dokładnie w każdym zawodzie. Na przykład Kamil specjalizuje się w
1: korkach.
0: No właśnie, w korkach. Czyli po Mistrzostwach Świata nie ma co robić, bo korki zdjął i teraz będzie mówił o sytuacji drogowej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia w zachodniopomorskim na trasie S3 na wysokości węzła Klucz. Tam skończyła się akcja strażaków i jezdnia w kierunku Szczecina jest odblokowana. Gasili oni pożar auta osobowego, ale trwają utrudnienia na autostradzie A1 w 2 miejscach w województwie pomorskim. Między węzłem Swaroży a węzłem Pelplin w pobliżu miejscowości Ropuchy auto osobowe uderzyło w barierę i na 36. kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Drugie miejsce z utrudnieniami w Pomorskiem na autostradzie A1 to odcinek węzeł Rusocin, węzeł Straszyn na wysokości Gdańska. Auto osobowe uderzyło także w barierę i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. Patrząc na mapy, widzimy spowolnienia i korki na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią na wysokości Baranowa. Kilkukilometrowy korek, prawdopodobnie spowodowany kolizją bądź wypadkiem. Jeszcze nie mamy informacji od służb. Jeżeli wy coś o tym wiecie, to będziemy wdzięczni za sygnał. Natomiast ten korek jest coraz dłuższy, w związku z tym najlepiej, jeżeli jeszcze nie wjechaliście na autostradę A2 od strony Warszawy, to zdecydować się na podróż S8 i potem Krajową 50 dołączyć, wrócić na autostradę A2 na węźle Wiskitki. Jeżeli o samej Warszawie mowa, to cały czas trudna sytuacja jest na trasie S8 w granicach stolicy. Korek zaczyna się na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i kończy dopiero za mostem na Wiśle w stronę Białegostoku w kierunku drugim, czyli w kierunku zachodnim. Na szczęście ten korek tylko dotyczy samego mostu. Wyjazd z Warszawy Krajową 7 w stronę Trójmiasta nie powinien przysparzać nam większych problemów w tym momencie. Jeżeli chodzi o wjazd do miasta od strony Łomianek, to właśnie w Łomiankach niewielki korek się zaczyna i kończy tuż przed wjazdem do miasta. Jeszcze zerknijmy na S2. Tutaj korek jest przed wjazdem do tunelu wzdłuż południowych

0: obwodnicy na Warszawę. W samym tunelu również jedziemy nieco wolniej niż zazwyczaj, natomiast już po wyjechaniu, po przekroczeniu Wisły dalsza podróż z dwójką powinna przebiegać się całkiem sprawnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwileczkę, już za momencik

0: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Okazuje się, że od lipca, od 7 lipca, zdaje się, nie wiem dlaczego nie od 1, panie prezesie, no ale od początków lipca samochody muszą mieć kolejne systemy obowiązkowe na swoim pokładzie, żeby było bezpieczniej i domyślam się, żeby było jeszcze trochę drożej.
1: No drożej pewnie będzie, ale może zacznijmy od początku.
0: Dobrze.
1: Otóż cóż to jest takiego ten GSR, czyli ten pakiet, to jest taki duży unijny pakiet rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Otóż Komisja Europejska doszła do wniosku, że chciałaby, żeby, bo to rzecz działa się jeszcze w okolicy 2005-2007 roku, chciałaby, żeby do 2020 roku ilość śmiertelnych ofiar zmalała o 50%. To się nie udało. Udało się 20 kilka procent, więc wprowadziła kolejną wersję, czy też kolejną odsłonę tego pakietu, który ma za zadanie spowodować, że jeżdżenie samochodem będzie bezpieczniejsze, zarówno dla tych, którzy są w środku, jak i dla tych, który są z zewnątrz.
0: Rozumiem.
1: No, ale wprowadziła pewne rozwiązania, które wchodziły w życie mniej więcej, większość z nich wchodziła w 22 i 24 dla nowych typów, czyli dla tych samochodów, które pierwszy raz pojawiały się na drogach i uzyskiwały homologację. Natomiast ten 7 lipca, o którym pan redaktor wspomniał, to dotyczy wszystkich samochodów, czyli krótko mówiąc, wszystkie samochody rejestrowane po 7 lipca muszą mieć te wszystkie rozwiązania na pokładzie, bez względu na to, kiedy były homologowane i kiedy weszły do produkcji.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli dealerowi został jakiś samochód bez tych rozwiązań na placu, to już go nie sprzeda, tak?
1: A nie, dlatego że unijny ustawodawca w ogóle wymyślił coś takiego, co nazywa się końcowa partia produkcji. Otóż nigdy nie uda się sprzedać wszystkich samochodów do daty, kiedy wchodzą nowe rozwiązania homologacyjne. To oczywiście nie dotyczy tylko GSR-u, to dotyczy wszystkich rozwiązań homologacyjnych. I wtedy producent ma prawo. No, dealer to sprzeda z formalnego punktu widzenia, natomiast producent ma prawo wprowadzić na rynek pewną, określoną ilość samochodów, które nie mają jeszcze tego wyposażenia. Ale to muszą

0: Muszą być samochody po pierwsze wyprodukowane, fizycznie stojące już na stoku. Po drugie, tylko określona ilość uzależniona od sprzedaży w poprzedzających 12 miesiącach.
1: No dobrze, także to, teraz
0: to jest pewne rozwiązanie, które wspomaga sprzedaż.
1: Rozumiem. W takim razie, panie prezesie, wyjaśnijmy, co to jest ten GSR. Co tam musi być teraz w tym samochodzie, żeby był legalny po 7 lipca?
0: No to skupmy się na tych najistotniejszych rzeczach, mianowicie po pierwsze, musi to być system, który rozpoznaje ograniczenia prędkości, czyli czyta znaki ograniczenia prędkości i który ostrzega kierowcę, o ile kierowca przekracza. To może być sygnał dźwiękowy, to może być migający taki znaczek, na przykład 60 czy 70.
1: Ale o ile przekracza, bo dotychczas te systemy ostrzegają, że przekracza, ale nie mówi system o ile przekracza.
0: Nie, system nie mówi o ile i system na przykład nie zwalnia samochodu, choć takie pomysły były. Czyli krótko mówiąc, jedziemy 60 na godzinę, mijamy znak ograniczenia do 50 km na godzinę. Jeżeli nie zwolnimy, to po pierwsze zabrzęczy nam dzwoneczek, a po drugie pokaże nam się migające 60, rozumiem, 50, bo jedziemy za szybko. Rozumiem. To jest pierwsza rzecz. Czyli to się nazywa taki inteligentny asystent prędkości.
1: No tak, tylko potem że tutaj, wie pan, nasi słuchacze, ja również użytkujemy samochody, które taki system mają i wiemy doskonale, że czasem ten system się myli, bo źle szczytuje. A to szczyta z bocznej drogi jakieś znaki, na przykład nagle pokazuje, tak jest w Warszawie, w centrum Warszawy, na przykład jest ograniczenie do 50, a system mi pokazuje, że tam mogę jechać 80, co nie jest prawdą.
0: To prawda, te systemy nie są bezbłędne, ale należy postawić pytanie w taki sposób. Czy warto, żeby w samochodzie te systemy były nawet z pewnym marginesem błędu i jednak ograniczyć ilość wypadków, czy też nie róbmy nic, no i zobaczymy, co będzie.
1: No właśnie, zastanawiam się, panie prezesie, naprawdę zastanawiam się, bo tych systemów jest tak dużo, że jeden system pika, żebym sprawdził ciśnienie opon, drugi system pika, że coś mnie wyprzedza, trzeci system pika, że jadę o 2 km za szybko, bo już się pojawił znak ograniczenia prędkości do 50, a ja jeszcze 52 na przykład jadę. Kolejny system pika, bo coś tam, coś tam. I tak się zastanawiam, czy te systemy naprawdę pozwalają nam się skoncentrować, czy raczej dekoncentrują czasem kierowcy?
0: Tego nie jest za dużo. Dlatego ustawodawca przewidział taką możliwość, że niektóre z tych systemów można wyłączyć. Jeżeli pan redaktor będzie chciał wziąć odpowiedzialność za to, jak jedzie i pominąć działanie tych systemów, to można to zrobić, można to wyłączyć, ale uwaga, nie da się wyłączyć tego raz na zawsze. Po każdorazowym uruchomieniu silnika wszystkie systemy się uruchamiają i znowuż trzeba zbieręcznie je wyłączyć. Ale wracając jeszcze do tych systemów, i bardzo ważne jest również to, że pojawiły się czujniki wykrywające zmęczenie kierowcy, czyli krótko mówiąc, jak on określoną ilość sekund nie patrzy na drogę, to kamera to wychwytuje. Pojawiło się takie urządzenie, które jest trochę podobne do czarnej skrzynki. To jest taki rejestrator, który w pętli rejestruje nasze ostatnie zachowania samochodu, położenie pedału gazu, hamulca i tak dalej, i tak dalej. Czyli w przypadku, kiedy zdarzyłby nam się wypadek, żebyśmy mogli spróbować odtworzyć, co się działo z tym samochodem, czy z tymi samochodami. Automatyczny system hamowania awaryjnego, to jest ważne.
1: No właśnie, panie prezesie, porozmawiamy, bo automatyczny system hamowania awaryjnego do tej pory pokazywał, żeby hamować, a teraz czy sam będzie hamował, czy te nowe samochody wyprodukowane po 7 lipca będą same hamowały, gdy wykryją niebezpieczeństwo. O tym, co jeszcze się pojawiło od 7 lipca w nowych samochodach, porozmawiam z prezesem Farysiem za parę minut.

0: Joanna z Kijanki informuje, że tuż przed MOP-em w Baranowie zepsuł się tir. Prawy pas jest zablokowany na S2. Joanno, dziękujemy pięknie za informację. Teraz posłuchajcie kolejnej porcji od nas. 17:30.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A te utrudnienia w Baranowie są naprawdę poważne, dlatego że korek jest kilkukilometrowy, zaczyna się tuż za Adamowem i kończy dopiero praktycznie przed węzłem Wiskitki. W związku z tym jeszcze raz przypomnienie, najlepiej jeżeli jeszcze nie wjechaliście na autostradę A2, to zdecydować się na podróż S8 i w Mszczonowie Krajową 50 wrócić poprzez węzeł Wiskitki właśnie na autostradę A2. Na A1 z kolei są problemy w dwóch miejscach, oba w Pomorskiem, między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin. Auto osobowe uderzyło w bariery i w miejscowości Ropuchy na 36 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Drugie miejsce z utrudnieniami w Pomorskiem na autostradzie A1 to odcinek węzeł Rusocin, węzeł Straszyn. W samym Gdańsku auto osobowe uderzyło w bariery i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Nowe problemy na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między Warszawą a Łodzią. Tutaj mamy na 422 kilometrze kolizję. Autostrada A4 między, w zasadzie na wysokości węzła Ruda Śląska na 325 kilometrze auto osobowe potrąciło pieszego. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia. Przed chwilą dostaliśmy informację, że pieszy niestety zmarł. W związku z tym te utrudnienia potrwają z pewnością dłużej, dlatego że na miejscu teraz będą pracować służby, w tym prokurator. Nieciekawa nadal sytuacja jest wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Coraz trudniej się podróżuje tym odcinkiem autostrady A4 w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o południe Polski i okolice stolicy Małopolski, to korek także na Krajowej 7 przed wjazdem do Krakowa na wysokości Libertowa. On zaczyna się jeszcze przed miejscowością Gaj, a powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Wspomniana autostrada A4 korkuje się także na wysokości Rudy Śląskiej. Natomiast o dziwo, bez przeszkód pokonamy tę trasę na wysokości Wrocławia. Niewielkie spowolnienia są tuż przed Nową Wsią Wrocławską.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: O tym, co muszą mieć nowe samochody kupione prosto z salonu od 7 lipca, rozmawiać będę ponownie z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, za parę minut.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest z nami w wysokich obrotach. Panie prezesie, tutaj słuchacze się odzywali i tak jak ja myślałem i powiedziałem, oni też tak tu potwierdzają, że jednak rozpraszają te sygnały. Jak przekraczamy prędkość, to najpierw miga, potem sygnał akustyczny wchodzi i tak dalej, i tak dalej. Jedyny asystent przydatny, pisze nasz słuchacz, to awaryjne hamowanie w przypadku braku reakcji na zbliżanie się do przeszkody. Tak pisze Jacek. No i właśnie, czy to będzie, czy to jest obowiązkowe z 7 lipca, czy nie? Czy na tym polega ten asystent hamowania?
1: No właśnie, i tutaj możemy powiedzieć, że część słuchaczy uważa jeden system za przydatny, część inny, więc chyba jednak możemy powiedzieć, że do zasady nie jest to zły pomysł. Tak jak powiedziałem, niektóre z nich, jeżeli już kogoś bardzo denerwują, niektóre z nich można wyłączyć, no ale na koniec to jeszcze powiem tak, no nie przekraczajmy szybkości, to wtedy nie będzie nam dzwoniło ani błyskało.
0: No tak,
1: ale
0: to prawda.
1: Zupełnie dobrze. Inna historia.
0: No dobrze, to wróćmy do tego systemu awaryjnego hamowania. Do tej pory samochody mają oczywiście taki system wspomagający, on oczywiście po oczach daje napisem hamuj albo coś takiego, prawda? Ale sam nie hamuje, trzeba nacisnąć hamulec.
1: Tu się pojawiła taka możliwość na przykład przy cofaniu, kiedy system wykryje rowerzystę i nie zarejestruje naszej reakcji na to, to wtedy będzie awaryjnie hamował. To prawda, tak się pojawiło. Pojawiły się również systemy, które utrzymują pojazd w pasie ruchu, czyli jak będziemy zjeżdżali, to one najpierw będą korygowały przez pewien czas, dość krótki, a potem, potem znowuż zaczną dzwonić i żądać, żebyśmy położyli ręce na kierownicę. Mhm. Ale jeszcze oprócz tego warto podkreślić jedną rzecz, bo my, mówiąc o tych systemach, na ogół mamy na myśli samochody osobowe,
0: tak,
1: ale to nie dotyczy tylko samochodów osobowych. Te wszystkie systemy dotyczą kategorii pojazdu M i N, czyli samochodów, które są osobowymi, dostawczymi i ciężarowymi. I na przykład tu warto podkreślić, że jest system, który wykrywa obecność kogoś tuż przed maską samochodu ciężarowego. Bo pewnie ci z Państwa,
0: kogoś,
1: którzy nie
0: coś,
1: mieli
0: czy samochód
1: okazji,
0: też.
1: No, jak to będzie stał samochód, to kierowca go zobaczy, ale przede
0: wszystkim
1: chodzi
0: rozumiem,
1: o to,
0: nie jadąc.
1: Tak, w momencie, kiedy samochód stoi, na przykład dziecko podejdzie do samego zderzaka.

0: taka, i ci z Państwa, którzy mieli okazję siedzieć w samochodzie ciężarowym, wiedzą, że jest martwe pole. Nie widać tego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czujniki martwego pola, na przykład kamery cofania i systemy, które przy cofaniu, cofanie takim zestawem kilkunastometrowym jest naprawdę dużym wyzwaniem nieraz, więc one pokazują. Mało tego, w 29 roku jest to odsunięte przez na pewien czas, ponieważ kabiny będą musiały być tak projektowane, krótko mówiąc, pojawi się takie okienko, żeby zminimalizować właśnie to martwe pole. Bo to martwe pole, szczególnie w pojazdach ciężarowych, to jest bardzo ważna z jednej strony, ale też niebezpieczna rzecz. Od pewnego
1: czasu... zróbmy
0: nie...
1: od razu, panie prezesie, takie szklane kabiny, jak w helikopterach, żeby kierowca widział naokoło.
0: Wtedy będzie widział na pewno naokoło, tylko pytanie, co z testami zderzeniowymi. No ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie te wszystkie systemy, szczególnie w kontekście pojazdów ciężarowych, mają za zadanie, no po pierwsze ułatwić kierowcy zadanie i podpowiedzieć mu, czy nie zdarza się, czy może się zdarzyć niebezpieczna sytuacja. Może jeszcze na koniec jedna rzecz, bo proszę o bardzo. Tym się prawie nie mówi, ale no już 4 lata temu, ponad 4 lata temu w nowych typach, a 2 lata temu w istniejących typach musiały być wprowadzone systemy, które chronią nas przed cyberatakami.
1: O.
0: No, czego pewnie większość z nas
1: nie zauważamy prawdopodobnie, prawda?
0: No i nie zauważamy tego i nie będziemy tego zauważali, natomiast to jest też bardzo istotne, no bo teoretycznie przejęcie kontroli nad pojazdem może być bardzo niebezpieczne, bo wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś przejmuje kontrolę nad pojazdem ciężarowym, więc to w tej chwili z punktu widzenia producentów pojazdów jest absolutnie kluczowe, żeby zabezpieczyć przed tego typu zdarzenia.
1: Mm-hmm. No to no miejmy nadzieję, że w końcu uda się zmniejszyć ilość ofiar, czy dzięki systemom, czy dzięki większej uważności kierowców na drodze, tego nie wiem. Jak pan prezes sam zaznaczył, nie udało się zrealizować tego planu. Zamiast o 50% o 20 parę, jak z tego co zapamiętałem, prawda? Udało się zmniejszyć.
0: No tak, to prawda, ale mamy wizję zero, która w ciągu najbliższych kilkunastu, może kilkudziesięciu lat ma spowodować, żeby wypadków, no bo to jest do 2050 roku, żeby ofiar śmiertelnych w ogóle w Europie nie było. Nie wiem, czy to się uda, ale na pewno warto trzymać kciuki za to.
1: No to trzymamy kciuki. Dziękuję pięknie za rozmowę. Gościem w Wysokich Obrotach był Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
0: Dziękuję.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: No widzę, że różne zdanie na temat tych systemów wspomagania kierowcy macie. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców na przykład teraz Bartłomiej napisał, że ma nowe Iveco Daily i cały, wszystkie systemy mylnie działają, gałąź drzewa potrafi wzbudzić awaryjne hamowanie, poza tym szarpią nieprzewidziane autem, nie mówiąc o piszczeniu wszystkiego, co się da, człowiek staje się niewolnikiem auta, a nie kierowcą, pisze Bartłomiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Chociaż na przykład to, co napisał Rafał, że Volvo FH z 2016 roku już samo potrafi zahamować w hamowaniu awaryjnym, no to rzeczywiście się przydaje, żeby samochód, jeżeli coś zauważy, no ale nie gałąź, prawda, która może nic nie zrobić, a samochód stanie dęba, żeby te systemy były sprawniejsze, bardziej niezawodne, tego się trzymajmy, no ale jeżeli system tylko i wyłącznie pokazuje, że coś zauważył i miga na czerwono, hamuj, hamuj, hamuj, a sam nic nie robi, to czy naprawdę wpływa na bezpieczeństwo? Wrócimy do tego oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach, tymczasem wracamy na drogi.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: A jedyne trwające teraz utrudnienia spowodowane nagłymi zdarzeniami drogowymi dotyczą autostrad. I tak na autostradzie A1 w Pomorskiem w dwóch miejscach są problemy z płynną jazdą. Pierwszy z nich to odcinek Swarożyn-Pelplin w pobliżu miejscowości Ropuchy. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 36 km jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas. Taka sama sytuacja na autostradzie A1 w Pomorskiem między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn na wysokości Gdańska. Auto osobowe także uderzyło w bariery i jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Zablokowany jest także jeden pas. Drogowcy nie odwołali utrudnień na Mazowszu między Warszawą a Łodzią na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Wiskitki. Na 422 km po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. W Śląskiem na autostradzie A4 wciąż są też problemy na wysokości Rudy Śląskiej. Na 325 km auto osobowe śmiertelnie potrąciło pieszego i zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Na autostradę A4 to utrudnienia także wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, chociaż dużo mniejsze niż jeszcze pół godziny temu czy godzinę. Dlatego, że w tym momencie korek jest tylko w stronę Rzeszowa, zaczyna się na wysokości portu lotniczego i kończy przed mostem na Wiśle.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jeszcze 4,5 minuty, będzie godzina 18. Od godziny 18 już jedziemy na luzie, schodzimy z wysokich obrotów. I teraz uwaga, uwaga, będzie suchar. Mimo że Maciek sam polski będzie po godzinie 18 na luzie, to za granicą też możecie go słuchać.
1: Ależ oczywiście, dzień dobry, witam, cześć. Oczywiście do tego zachęcam, żeby nas słuchać w kraju, za granicą.
0: Ja bym nawet namawiał.
1: Gdzie tylko,
0: nie tylko zachęcał, tylko namawiam. Namawiam do słuchania również za granicą.
1: I ja również namawiam, nawet jeżeli jesteście gdzieś, nie wiem, na morzu, gdzie granic formalnie nie ma, to można słuchać, oczywiście. O ile tylko zasięg jest.
0: Na morzu, na lądzie, w powietrzu, wszędzie możecie słuchać Polskiego Radia Kierowców, jeżeli się poruszacie. A poruszamy oczywiście się muzycznie najlepiej. O, tak powiem.
1: Najlepiej na świecie. No i w najlepszym klimacie i z najlepszymi słuchaczami.
0: I po godzinie 18 na luzie.
1: Zapraszam.

0: Godzina 18 na zegarach, już za chwileczkę, już za momencik, a jeśli chodzi o sytuację pogodową, no to niestety nie mam dobrych wiadomości. Ta lepsza jest chyba jednak taka, że chyba nikogo to nie zaskakuje, ta pogoda i to, co w tej pogodzie się dzieje, no bo niestety sprawdza się to, co przewidywali synoptycy. Czyli sytuację mamy tak naprawdę troszkę w kratkę. Troszkę pada, troszkę nie pada i tak będzie również w najbliższych dniach. Jakby nie było, warto się wyposażyć na przykład w parasolkę, a jak ktoś się wyrusza, no nie wiem, na szlak albo na spacer, no to płaszcz przeciwdeszczowy również może być pomocny. No to sprawdźmy, co w tej pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W całym kraju aktualnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie spodziewamy się także rozpogodzenie. Także tutaj jeszcze przez jakiś czas słońce zza chmur może nam wyglądać. Sytuacja utrzyma się do późnych godzin wieczornych, także tutaj raczej wielkiej poprawy nie będzie. Miejscami spodziewajmy się też przelotnych opadów deszczu. Najmocniej popada nam na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Tak naprawdę te przelotne opady wszędzie mogą nas spotkać w mniejszym bądź większym natężeniu. Także oczywiście te wspomniane parasolki padły tutaj nie bez przyczyny. Na Mazurach i Podlasiu oraz na wschodzie Mazowsza spodziewane są burze z dużym opadem deszczu. Tutaj też musimy o tym pamiętać. A temperatury aktualnie, jeśli chodzi o skrajne wartości na termometrach, to 22 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim i 13,5 stopnia w Olsztynie. To są te wartości skrajne na termometrach, a jeśli chodzi o te maksymalne, no to od 16 stopni na północnym wschodzie do 23 na nizinie szczecińskiej. Wiatr umiarkowany, porywisty. Oczywiście mocniej może powiać w trakcie burz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewelina Dobrzyńska, Ida Mirecka, Kamil Olak i ja, Maciek Sampolski. Witamy was serdecznie, kłaniamy się nisko w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Kto jedzie z nami? Dajcie znać w naszej aplikacji. I gotta find my way back to summer paradise.

0: 10 minut po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, a w studiu zameldował się już Kamil Olak. Dzień dobry, cześć Kamilu, bo ja się,
1: cześć,
0: z tobą,
1: dzień dobry.
0: Ja się z tobą nie witałem.
1: Ja z tobą też nie, no i nadrabiamy teraz.
0: No i widzisz, jak to się mówi, nigdy nie jest za późno, lepiej się witać niż żegnać.
1: Też takiego z tego założenia wychodzę. Jak twój dzień?
0: No pewnie, fantastycznie.
1: Fantastycznie.
0: Fantastycznie. Cieszę się, że się widzimy, cieszę się, że możemy się usłyszeć ze słuchaczami i cieszę się tym bardziej, że możemy słuchaczom pomóc. Mamy dla nich informacje drogowe jak co 20 minut, a więc i teraz wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają problemy w Pomorskiem na autostradzie A1 w dwóch miejscach, między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin oraz między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn. W obu tych miejscach auto osobowe uderzyło w bariery. I w pierwszym przypadku, czyli na 36 km w miejscowości Ropuchy, zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Natomiast w drugim przypadku na wysokości Gdańska jezdnia jest zwężona w kierunku Gdyni. Autostrada A2, tutaj są kłopoty w województwie mazowieckim między Warszawą a Łodzią na wysokości miejscowości Wiskitki. Na 422 kilometrze auta dwa osobowe się ze sobą zderzyły i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Te utrudnienia trwają już od ponad godziny i patrząc na mapy, korek wcale nie maleje, w związku z tym jeżeli chcecie go ominąć, to jeszcze przed wjazdem na autostradę A2 tuż za Warszawą lepiej jednak wybrać podróż S2, następnie S8 i potem Krajową 50 na wysokości węzła Wiskitki wrócić na autostradę A2, choć na wysokości właśnie wspomnianego węzła teraz patrząc na mapy widzę, że także nam się korek utworzył, bo najprawdopodobniej sporo kierowców właśnie taką alternatywę wybrało. Na autostrada A4 tu z kolei są problemy w Śląskiem na wysokości Rudy Śląskiej. Na 325 km auto osobowe śmiertelnie potrąciło pieszego. Zwężona jest w konsekwencji jezdnia w kierunku Wrocławia. Zablokowane są aż dwa pasy. No i także w przypadku tej drogi, patrząc na mapy, to utrudnienie mocno daje się we znaki zmotoryzowanym. Autostrada A4 korkuje się także w Małopolsce, a konkretnie wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Ale sytuacja jest zdecydowanie lepsza już niż na przykład godzinę temu, dlatego że ten korek jest tylko w stronę Rzeszowa i tylko w zasadzie na wysokości Krespinowa. Na pozostałych odcinkach autostradowej obwodnicy Krakowa jedziemy całkiem sprawnie. Natomiast korek utrzymuje się wciąż na Krajowej 7 przy wjeździe do Krakowa. Te problemy zaczynają się w miejscowości Kaj i kończą tuż przed wjazdem do stolicy Małopolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niezmiennie przypominamy, że to właśnie wy jesteście dla nas tym pierwszym źródłem informacji o sytuacji na drogach. Jeśli widzicie coś niebezpiecznego na swojej trasie, wypadek, kolizja, roboty drogowe czy coś na jezdni na przykład zostało, no to dawajcie znać.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy wakacje, a więc myślę, że to idealny czas, żeby porozmawiać o podróżach. Podróże, jak ogólnie wiadomo, mogą być fantastyczne, inspirujące i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no jak ogólnie dobrze wiemy, mogą też być źródłem jakichś konfliktów. Na przykład, my chcemy jechać nad morze, a mąż chce jechać w góry. I co teraz? Jak do tego wszystkiego podejść i jak to ugryźć? Skąd to się wszystko bierze? Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć z panią dr Ewą Kosowską-Korniak, psychologiem i mediatorką, która jest już z nami. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry.
0: To jakbyśmy mieli rozebrać to troszkę na części pierwsze. Dlaczego podróże i ogólnie tematy wyjazdów dość często stają się źródłem konfliktów w związkach na przykład?
1: Myślę, że dlatego, że wtedy

0: Spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu w takich troszkę innych okolicznościach niż zwykłe i trzeba podejmować decyzje, podejmować pewne ustalenia, rozmawiać ze sobą, słuchać i z tym mamy najczęściej problemy w związkach, to znaczy ze słuchaniem, z mówieniem o swoich potrzebach, także z mówieniem partnerowi o tym, co nam się nie podoba w takim komunikacie, który będzie dla niego przyjemny do przyjęcia, zrozumiały, a nie obraźliwy i atakujący.
1: Rozumiem, czyli wychodzi na to, że największym problemem tutaj jest komunikacja i to, jak o tych podróżach rozmawiać. Jak więc to zrobić, żeby było dobrze, mówiąc tak kolokwialnie?
0: Przede wszystkim zadbajmy o komunikację w komunikacie ja, czyli żeby mówić o sobie w pierwszej osobie. Ja potrzebuję, ja lubię, ja się obawiam tego i tego. Żeby mówić w pierwszej osobie o swoich potrzebach, oczekiwaniach i uczuciach. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu druga strona nie ma w ogóle pola do ataku. Po drugie, jeśli coś nam się nie podoba w zachowaniu partnera, czy w wyborze trasy, czy w jakichś innych elementach tej podróży, no to opiszmy zachowanie, nazwijmy fakty, ale nie atakujmy człowieka. Czyli nie mówmy, ty jesteś nieodpowiedzialny, ty nie potrafisz planować, to z ciebie za kierowca. Tak nie mówimy. Mówimy, że twoje zachowanie polegające na tym, że na przykład jedziesz zbyt szybko w terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości, powoduje, że. Czyli mówimy, co nam robi zachowanie partnera. Opisujemy zachowanie, nazywamy wszystko językiem faktów, ale nie atakujemy, nie używamy komunikatu ty.
1: Rozumiem. Czyli nie warto po prostu iść w taką ofensywę i niekoniecznie dobrym rozwiązaniem jest to, żeby kogoś oskarżać, nazywać go w różny niemiły sposób, ale żeby szukać przede wszystkim wyrażenia swoich emocji i tego, jak się czujemy. Ja bym te wszystkie konflikty podróżnicze, wakacyjne, tak troszkę podzielił na kategorie, no bo tak, może być tak, że druga strona po prostu nie chce jechać, bo jechać nie lubi. Może być tak, że obawia się o jakieś kwestie finansowe. Może być tak, że po prostu boi się na przykład latać samolotem i wydaje mi się, że do każdej z tych sytuacji musimy się troszkę dostosować.
0: To prawda. Przede wszystkim porozmawiajmy o tym, co lubimy, a czego nie lubimy, jak lubimy wypoczywać, jak lubimy podróżować i znajdźmy tutaj rozwiązanie, które będzie możliwe do zaakceptowania przez obie strony. My często używamy sformułowania kompromis. Znajdźmy kompromis, ale kompromis nie jest idealnym rozwiązaniem, nie jest najlepszym sposobem rozwiązania konfliktów.
1: No właśnie, bo ktoś musi z czegoś zrezygnować w takim układzie.
0: I to, z czego rezygnujemy, nas najbardziej boli. Więc dużo lepiej jest znaleźć takie rozwiązanie, które da jednej osobie 100% zaspokojenia jej potrzeb, ważnych potrzeb i drugiej da też możliwość zaspokojenia ważnych dla niej potrzeb. Jeśli dla jednej osoby na przykład jej potrzebą jest, żeby ta podróż odbywała się samochodem, a nie samolotem, bo obsesyjnie boi się latania, no to możemy tak zrobić, żeby ta podróż odbyła się jednak samochodem. Będzie dłuższa i może bardziej uciążliwa, ale no, bezpieczna dla tej osoby, tak w sensie psychologicznym. Ale za to, nie wiem, kierunek pod destynacji może wybrać ta druga osoba, tak? Czy budżet, czy jakieś inne okoliczności. Czyli dajmy każdemu to, czego potrzebuje, bo te potrzeby nie muszą się wykluczać. Jeśli dajemy możliwość zaspokojenia 100% potrzeb każdej ze stron, to wtedy mamy takie rozwiązanie wygrane-wygrana i to jest idealne dla każdej pary, w każdej sytuacji i myślę, że jest tak gwarancją dobrego urlopu.
1: Oczywiście, że tak. To, o czym mówimy, rzecz jasna, można odnieść nie tylko do sytuacji w związku, relacji mąż-żona, chłopak-dziewczyna, narzeczony-narzeczona, ale też do wyjazdów na przykład z rodziną, z przyjaciółmi i tak dalej. Wydaje mi się, że generalnie największy błąd poza tą komunikacją, o której rozmawialiśmy, jest też trochę to, że próbujemy też trochę ułożyć ten wyjazd samodzielnie czasami. Wychodzimy z jakąś inicjatywą i narzucamy komuś swoje zdanie od początku do końca i to też no niby to jest fajne, bo ktoś za nas załatwia większość rzeczy i myśli o tym wyjeździe, natomiast z drugiej strony no nie daje nam pola do wypowiedzenia się na ten temat i do wyrażenia swojego zdania.

0: prawda. I dlatego są takie dwa świetne pytania. Znakomite pytania pozwalające dotrzeć do potrzeb. Pierwsze pytanie, dlaczego ci na tym zależy? Albo dlaczego ci tak bardzo na tym zależy? Drugie pytanie, co jest dla ciebie ważne w tym podróżowaniu? I teraz, jeżeli zadamy takie pytania i oczywiście będziemy słuchać odpowiedzi, to jesteśmy w stanie naprawdę odkryć to, co jest ważne dla tej osoby i zobaczyć, że to się nie musi wykluczać z naszą wizją podróży. Da się wtedy znaleźć dobre rozwiązanie, ale pytajmy, a nie zakładajmy gotowe odpowiedzi w głowie, że my wiemy, czego poszczególni członkowie wyprawy, bo tutaj pytanie dotyczyło podróżowania w gronie znajomych, czego każda osoba oczekuje, potrzebuje, chce. Rozmawiajmy.
1: Dokładnie tak. Warto rozmawiać, to na pewno. Natomiast tak się zastanawiam nad tymi kompromisami. Na ile trzymać się swoich ustaleń, a na ile wyznaczać granice, pani zdaniem, tak na szybko odpowiadając?
0: Wyznaczać granice. Znaczy, ja myślę, że jedno i drugie jest ważne, znaczy, ale najważniejsza jest elastyczność. To jest najcenniejsza kompetencja w życiu, czyli warto mieć plan i warto podchodzić do tego planu elastycznie. A co do granic, to jest takie szerokie pojęcie, ale warto pamiętać o tym, że każdy człowiek ma swoje granice i moment, kiedy ktoś nam je przekracza, jest dla nas trudny, nieprzyjemny, bolesny. W zależności od tego, na ile potrafimy się komunikować asertywnie, to potrafimy o tym powiedzieć lub nie, ale warto o tym mówić, jeśli ktoś przekracza nasze granice, jeśli coś jest w takiej niezgodzie z nami. O czym da się porozmawiać, trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić i znaleźć sobie odwagę, by nazwać problem po imieniu.
1: Dokładnie tak. Komunikacja, słowo klucz. Do rozmowy z panią dr Ewą Kosowską-Korniak wrócimy oczywiście po informacjach z dróg.

0: Czołem całe PRK. Warszawa na rondzie Daszyńskiego, awaria sygnalizacji świetlnej, dość spore korki, szczególnie od ulicy Towarowej. Pozdrawiamy, Michał Zmarek. Serdecznie pozdrawiamy, Michale. To oczywiście wpis w naszej aplikacji. Ja tak dodam od siebie, że ta awaria sygnalizacji na rondzie Daszyńskiego to już nie pierwszy dzień i trzeba tam uważać, szczególnie jak pada i jest ciemno, bo niestety nic nie widać. Dzięki, Michale, za ten wpis i po więcej drogowych informacji odsyłam do Kamila Olaka, który jest już w studiu, a więc wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas są problemy z przejazdem na autostradzie A1 w dwóch miejscach w Pomorskiem. Między węzłem Swaroży na węzłem Pelplin oraz między węzłem Rusoci na węzłem Straszyn. W miejscowości Ropuchy i na wysokości Gdańska auta osobowo uderzyły w bariery i w pierwszym przypadku na 36 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi, a tuż pod Gdańskiem zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. Nie odwołano utrudnień na Mazowszu, na autostradzie A2. Te trwają między Warszawą a Łodzią. Na wysokości miejscowości Wiskitki na 422 km po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. A w samej Warszawie wciąż problemy są na trasie S8 w kierunku Białegostoku. Korek wcale nie maleje. Nadal zaczyna się mniej więcej na wysokości Blizna Łaszczyńskiego i kończy dopiero przed mostem na Wiśle. W drugą stronę powinniśmy S8 w granicach Warszawy przejechać całkiem sprawnie. Bez przeszkód pokonamy też Krajową 7. W stolicy zarówno wjazd, jak i wyjazd z miasta nie powinien zajmować nam więcej czasu. Autostrada A4, województwo śląskie. Tu problemy są nadal na wysokości Rudy Śląskiej. Na 325 km auto osobowe śmiertelnie potrąciło pieszego. Na miejscu pracują służby, włącznie z prokuratorem, i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia. Znikną niechlubne fale Dunaju na autostradzie A1. Rozpoczął się remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim na Śląsku. Prace prowadzone będą na jezdni w kierunku Gliwic i naprawa tego fragmentu A1 ma być prowadzona przy utrzymanym ruchu i potrwać maksymalnie 11 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego. Koszt remontu to ponad 36 milionów złotych. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu kolejnego niespełna 2-kilometrowego odcinka autostrady w rejonie Pyrzyc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik wracamy do rozmowy z panią doktor. A może wy macie jakieś pytania do naszego eksperta? Może chcecie zabrać żonę nad morze, a ona nie bardzo chce i nie wiecie, jak o tym porozmawiać? Pytajcie.

0: Kontynuujemy naszą rozmowę o podróżniczych konfliktach, tych między ludźmi w związkach, ale też między kolegami i koleżankami w grupie podróżujących na przykład i jak ten cały konflikt rozwiązać, jak do tego tematu podejść. Dr Ewa Kosowska-Korniak, psycholog i mediatorka Uniwersytet WSB Merito w Opolu. Pani Ewo, wydaje mi się, że podróże to jest źródło inspiracji bardzo często. Podróże dostarczają nam wielu, wielu pozytywnych emocji, natomiast tych negatywnych również troszkę w trakcie tych podróży może się pojawić i to z wielu powodów. Jak więc nad tymi emocjami panować, jak panować przede wszystkim nad sobą i jak zachować chłodną głowę podczas takiego wyjazdu na przykład?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo większość tych kłótni, konfliktów, o których rozmawiamy, bierze się po prostu z emocji. Nie sama przyczyna jest tutaj ważna, tylko to, jak reagujemy na tą przyczynę, czyli trzeba zapanować nad swoimi emocjami, nim one zapanują nad nami. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, zauważyć moment, w którym emocje zaczynają rosnąć. Te sygnały płyną z naszego ciała. Czujemy przyspieszone serce, jakieś napięcie gdzieś w plecach, w ramionach. Każdy ma trochę inaczej. Czasami robi się gorąco, czasami jakiś ścisk w brzuchu. Wtedy trzeba sobie to nazwać, tak? Czuję wściekłość, irytację, złość, gniew. Złapanie tego momentu daje nam szansę na to, żeby powstrzymać gwałtowną reakcję. Jak już zauważymy i nazwiemy sobie, to wystarczy kilka spokojnych oddechów, naprawdę wrócić do równowagi i móc rzeczowo w komunikacie ja czuję, ja potrzebuję nazwać to, co dla nas ważne. Więc obserwujmy swoje reakcje z ciała, nie ignorujmy ich i pamiętajmy o oddechu. To jest wspaniała, sprawdzona metoda zapanowania nad emocjami. Czasami też warto wiedzieć, myślę, że to warto podkreślić, że za takimi emocjami jak na przykład złość czy frustracja kryje się po prostu zmęczenie podróżą.
0: No i tak, to bardzo często, bardzo często.
1: Brak odpoczynku, brak snu, no bo jest intensywnie, bo wieczorne rozmowy, bo późne kładzenie się spać, rano już plan realizowany. Nie róbmy tak, żeby te podróże były zbyt intensywne, zbyt sztywne i żeby nie zadbać o takie swoje podstawowe potrzeby jak sen, odpoczynek, zaspokojenie głodu. To jest bardzo ważne.
0: Jasna sprawa, oczywiście taki wyjazd myślę, że ma być przede wszystkim przyjemnością, a jak tu się cieszyć się z takiego wyjazdu, skoro jesteśmy niewyspani, zmęczeni, głodni, zmoknięci i jeszcze pokłóciliśmy się na przykład z współtowarzyszem podróży. No, muszę powiedzieć, że to naprawdę musi być kiepska sytuacja. Ja kiedyś osobiście dostałem taką radę. Usłyszałem, że najlepiej w takiej rozmowie, w której emocje zaczynają brać górę, najlepiej jest troszkę się wstrzymać. To znaczy zatrzymać samego siebie, nie odpowiadać od razu, bo to najczęściej tę drugą stronę też uspokaja. Co pani o tym myśli? Bo ja uważam, że to też jest ważne, żeby dać chwilę wytchnienia nie tylko sobie, ale też tej drugiej stronie w sytuacji konfliktowej.
1: To bardzo ważne, więc ja myślę, że ta chwila takiego zatrzymania to jest też ta chwila takiego oddechu, tak, i zauważania, że coś się emocjonalnie ze mną dzieje. Ale druga bardzo dobra zasada, którą chciałabym tutaj przywołać i zaproponować, to jest w takich chwilach trudnych przejawiaj ciekawość, czyli zamiast

0: atakować, jakoś eksponować te swoje emocje i trudne chwile, zadaj pytanie, zacznij słuchać, co mówi ta druga osoba. Wtedy słuchając, siłą rzeczy się uspokajamy, mamy czas na ten taki świadomy oddech, a nasz rozmówca czuje się ważny, bo został przez nas zapytany, bo ma okazję o sobie opowiedzieć, więc pytaj zamiast atakować, oceniać, krytykować i wygłaszać jakieś inne komunikaty, które są konfliktogenne.
1: Oczywiście. Myślę, że przed takim wyjazdem, niezależnie od tego, z kim jedziemy, ważne jest określenie pewnego rodzaju zasad. Moim zdaniem, nie wiem, co pani o tym uważa, natomiast myślę, że warto takich zasad się trzymać. Jedna z nich to na przykład brak kłótni w samochodzie z kierowcą. Myślę, że dla nas kierowców podróżujących to bardzo ważna kwestia, bo kłótnia za kierownicą to nigdy nie jest dobra sprawa.
0: To jest bardzo ważne, dlatego że kierowca bierze 100% odpowiedzialności za bezpieczeństwo, za prawidłową jazdę i tak dalej. I osoba, która siedzi na siedzeniu pasażera, nie może krytykować, stękać i jęczeć, krzyczeć albo dawać innych tego typu takich sygnałów. Mhm. Po prostu podział jest jasny, tak? Ta osoba prowadzi samochód i bierze za to odpowiedzialność i koniec, kropka.
1: Tak, ale myślę, że w sytuacjach takich jak na przykład w zatłoczonym miejscu, dajmy na to w okolicach Luwru w Paryżu, ktoś się na nas obraża, odwraca się napięcie i odchodzi, a jedziemy jednak razem, jesteśmy w tej wycieczce razem, to też warto sobie te zasady ustalić w taki sposób, że hej, jesteśmy tu we dwójkę, jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni i nie możemy tak robić. Myślę, że to też może w czymś pomóc.
0: Tak, ja myślę, że to jakby takie zachowania, jak opisane przez pana, świadczą o dużej niedojrzałości emocjonalnej.
1: Na pewno.
0: Ja bym radziła się zastanowić, czy w ogóle z taką osobą chcemy podróżować, bo takie zachowania jak obrażanie się, znikanie bez słowa, wysiadanie w trakcie jazdy, to naprawdę nie są normalne zachowania. To są zachowania świadczące o takim, no jednak, potrzebie wykonania pewnej pracy nad sobą.
1: Jasne.
0: Natomiast myślę, że warto, zwłaszcza jak się podróżuje w troszkę większej grupie niż tylko para, warto przyjąć pewne zasady, na przykład zasadę, że każdy uczestnik wyprawy może decydować o jednym dniu, czyli o tym, gdzie pójdziemy, co zobaczymy, co zjemy, będzie charakter tego dnia. Tak, albo ustalamy zasadę, ja bardzo często podróżuję w grupach i to są super podróże, ale ustalamy zasadę, że jest główny organizator, jest plan, wszyscy się na te zasady zgadzamy, jest jakaś przestrzeń na taką elastyczność, na to, żeby coś zrobić samodzielnie. Wtedy jest okej, tak? Ktoś planuje, ktoś bierze za to odpowiedzialność. My ustalamy, że to jest nasz organizator i no i grzecznie podążamy za nim, no bo takie są zasady.
1: Gęsiego. Tak, bardzo ważną kwestię pani poruszyła. Wydaje mi się, że to podróżowanie w grupach też może być pomocne, jeśli chodzi o sytuacje konfliktowe, no bo osoba, której się coś bardzo, bardzo nie podoba, albo która jest zmęczona i chciałaby sobie ponarzekać, to popatrzy na sytuację, w której się znajduje. Ma wokół siebie na przykład 5 osób, które chcą iść do muzeum na przykład, no a ona nie chce. No i w tej sytuacji myślę, że człowiek jest bardziej skory do kompromisu i może, że tak powiem, dobro grupy przełożyć na swoje własne.
0: Tak, ale to co do głosowania, nie?
1: No tak, demokracja.
0: Kładzie sił. Tak, demokracja. Ona jest tutaj dobra, ale też słuchanie indywidualnych potrzeb, bo jeśli ta osoba, która nie chce iść do muzeum, ma tego dnia, nie wiem, migrenę, jakieś inne problemy zdrowotne,
1: oczywiście,
0: coś ważnego, no to po to jesteśmy grupą osób, które się lubią, znają i chcą spędzać razem czas, by też uszanować to samopoczucie.
1: Oczywiście. To też trzeba zachować przy tym zdrowy rozsądek, sprawa jest jasna. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, psycholog i mediatorka Uniwersytet WSB Merito w Opolu. Pani doktor, pani Ewo, bardzo dziękujemy.
0: Ja również bardzo dziękuję.

0: PRK Polskim Radiu kierowców regularnie. Co 20 minut informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym, a z racji tego, że jest za 10:07, czyli 10 minut zostało nam do 19, no to wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Problemy w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem to droga krajowa numer 92. Na 161 kilometrze przewożona na ciężarówce koparka zahaczyła o wiadukt, po czym spadła na drogę. To informacja od naszego słuchacza.
3: Człowiek jest prowadzony w kierunku na Świecko przez Tarnowo Podgórne i lokalne boczne drogi i połączenie północnej i południowej części Tarnowa i tamtych okolic przez ten wiadukt pierwszy w Tarnowie Podgórnym też jest utrudniony, wręcz zamknięty. Myślę, że dla wielu może być to pomocna informacja. Pozdrowienia.
2: Także pozdrawiamy i czekamy na kolejne sygnały 22 513 11 11. Trwają problemy na autostradzie A1 w Pomorskiem między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn. Samochód osobowy uderzył tam w bariery i jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Drogowcy nie odwołali też problemów na autostradzie A4 w Śląskiem. Te nadal są na wysokości Rudy Śląskiej. Na 325 kilometrze auto osobowe śmiertelnie potrąciło pieszego. Zwężona jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Zablokowane są dwa pasy. Te utrudnienia jeszcze trochę potrwają. Na miejscu pracuje bowiem prokurator. Odwołano natomiast utrudnienia w Pomorskiem na autostradzie A1 między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin przez miejscowość Ropuchy. Przejedziemy już bez problemów. Na 36 kilometrze w kierunku Łodzi znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Nie ma też śladu po problemach na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Wiskitki. To odcinek Warszawa-Łódź. Na 422 kilometrze po kolizji dwóch autosobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Poznania, ale teraz już w stronę stolicy Wielkopolski jedziemy bez większych problemów.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11. To jest numer do Radia Kierowców, a w każdej drogowej sprawie możecie odzywać się też w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.

0: Pytacie nas o rozmowę z panią doktor i pytacie o to, czy są patenty na takie pytanie jak czy daleko jeszcze, kiedy będziemy, jak długo, po co mam tam iść i tak dalej, i tak dalej. Takie pytanie zadał nam Bartłomiej, przepraszam. Bartłomieju, chcielibyśmy odpowiedzieć, ale niestety pani doktor już z nami nie ma, natomiast postaramy się w ciągu tego programu ten temat jeszcze poruszyć. Tak na szybko mogę powiedzieć, psychologiem nie jestem, ale wydaje mi się, że fajnie by było troszkę to pytanie odwrócić. Jak ktoś pyta, kiedy będziemy, to można zapytać na przykład, a kiedy twoim zdaniem możemy tam dotrzeć na przykład? I sprawa już troszkę się rozwiązuje. Natomiast to są tylko moje propozycje. Absolutnie nie musicie do tego się stosować. Prognoza pogody już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22,5 stopnia w Słubicach. To jest najcieplejsze miejsce w kraju zdecydowanie, jeśli chodzi o godzinę 19. Najchłodniej na Warmii i Mazurach, w Elblągu i Olsztynie. 13,5 stopnia na plusie. A w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy, wschodzie i południu kraju okresami duże i tam spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Na Podlasiu możliwe burze, szczególnie późnym wieczorem. Tam zagrzmieć się może już niedługo, a może już teraz grzmi miejscami na Podlasiu, właśnie w Polsce północno-wschodniej. Kto wie, może wy wiecie i dacie nam znać w aplikacji, proszę bardzo. Niemniej jednak przewidywania synoptyków są takie, że tutaj w nocy burze będą prawie że na pewno. Temperatura minimalna od 9 stopni do 13 na wybrzeżu, lokalnie do 16 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 6 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty i oczywiście mocniej może powiać się w trakcie burz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszamy na kolejną godzinę wspólnej jazdy. Ewelina Dobrzyńska, Ida Mirecka i Kamil Olak oraz Maciek Sampolski. Witamy was serdecznie i kto jedzie z nami, dajcie znać. Niezmiennie czekamy na wasze głosy w naszej mobilnej aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut niemalże po godzinie 19 w studiu zameldował się już Kamil Olak. Domyślam się, że jak na niedzielę, że jak na wtorek przystało i godziny wieczorne, no to na drogach już troszkę spokojniej.
1: Jest przyzwoicie.
0: A, no to czyli jedziemy w dobrą stronę. 19.10, Kamil Olak i informacje z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali kolejne z utrudnień. To na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Na 325 km w kierunku Wrocławia znów jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej dwa pasy były zablokowane po tym, jak auto osobowe śmiertelnie potrąciło pieszego. Drogowcy odwołali też utrudnienia na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Przez Wiskitki zatem też jedziemy już sprawnie. A problemy były poważne, bo na 422 km jezdnia była zwężona po kolizji dwóch aut osobowych i kierowcy przez prawie 2 godziny stracili tam naprawdę sporo czasu. Odwołano też wcześniej, przypomnę, utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Swaroże na węzłem Pelplin. W miejscowości Ropuchy znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni w kierunku Łodzi, bo jeden z nich był zablokowany na 36 km po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Jedynym trwającym teraz utrudnieniem spowodowanym nagłym zdarzeniem drogowym jest zatem województwo pomorskie, autostrada A1, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Straszyn na wysokości Gdańska. Samochód osobowy uderzył w bariery i tam jezdnia w stronę Trójmiasta jest zwężona. Poprawiła się sytuacja na trasie S8 w Warszawie, ale to nie oznacza, że pokonamy ten odcinek miejski bez przeszkód. Korek wciąż jest, na szczęście tylko w kierunku Białegostoku i na szczęście krótszy niż jeszcze pół godziny czy godzinę temu. Zaczyna się na wysokości Bemowa i kończy tuż przed wjazdem na most Grota Roweckiego. Uspokoiła się natomiast sytuacja na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Na mapach obserwujemy kolor zielony, a to oznacza, że ten odcinek pokonamy sprawnie. I zmniejszył się też korek, jeżeli już na południu Polski jesteśmy, na Krajowej 7 przed wjazdem do Krakowa. On nadal zaczyna się na wysokości miejscowości Gaj, ale kończy w Libertowie. Wcześniej sięgał praktycznie granic Krakowa, a powodem są oczywiście prowadzone tam roboty drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: No to skoro już Demono nam postawiło takie fundamentalne pytanie, kim naprawdę jesteś, to może spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć w kontekście podróży, no bo rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie troszkę o konfliktach w podróży, natomiast teraz chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy wyjeżdżanie indywidualnie na wakacje, na wyjazd, bez męża, bez dziewczyny, bez narzeczonej, bez narzeczonego, to czy to jest sprawa, mówiąc wprost, oczywista, czy tak nie do końca? I jak z tą sprawą całą się obchodzić? A propos tego pytania, które postawiłem przed chwilą, kim naprawdę jesteś? Kim naprawdę jest człowiek, który sam wyjeżdża na wakacje? Co można o takim człowieku powiedzieć, pani zdaniem?
1: Ojejku, to jest strasznie trudne pytanie, bo nie znam tego człowieka na tej zasadzie. Ja myślę, że tutaj warto zacząć od tego, że samodzielne wyjazdy potrafią być cudowne, oczyszczające i sprawiające masę radości dla osoby wyjeżdżającej. Niekoniecznie dla tej drugiej, która została poza tym. Jak pan redaktor wie, ja tutaj zawsze z AI-em blisko i zastanawiam się, jak to można lepiej rozwiązać. I rzeczywiście to działa, bo moje koleżanki, które są na przykład samodzielnymi matkami, no to właśnie z dużym modelem, czyli z jakimś czatem, uzgadniają cały plan wyjazdu.
0: A to jest super, tylko to jest, polecam.
1: Tak naprawdę można sobie świetnie pomóc. A natomiast sytuacja się trochę komplikuje, jak wyjazd, ja nie nazwę go samotny, bo to nie jest samotność, tylko samodzielność. Wyjazd samodzielny powoduje duży zgrzyt w związku.
0: No tak.
1: Z drugiej, jak pan wie, tych stron zawsze jest 1 014 000. No kolejną stroną będzie to, że statystyki mówią, że jesteśmy samotni i stajemy się coraz bardziej singlaści.
0: No nie. Niestety.
1: Więc być może problem po prostu znika, bo i tak byśmy wyjechali sami. Więc myślę, że tutaj dotykamy bardzo wielu spraw. No i jeszcze rozróżniłabym tutaj to socjologicznie na tą podstawową zmienną, jaką jest płeć. No bo inaczej społecznie patrzymy na wyjazd kobiety, a inaczej na mężczyznę. Kobieta, mamy obawy, że coś się stanie w podróży, że obce kraje, a mężczyzna po prostu jest wielkim odkrywcą, zdobywcą i podróżuje po świecie, prawda?
0: To prawda, natomiast ja bym tu troszkę postawił na przeciwnej szali coś takiego, że częściej jednak, ja ze swojej perspektywy, słyszę o takich samodzielnych wyjazdach w przypadku pań, a nie w przypadku panów.
1: Tak, takie też są statystyki związane z podróżami w biurach. Podróże w biurach podróży, no tak, ale w biurach podróży pojawiają się co rusz koncepty właśnie gwarantujące większe bezpieczeństwo kobietom, czyli na przykład wycieczki tylko dla kobiet. Kobiety, które mają jakieś dodatkowe gwarancje, wynajmując przez platformy mieszkania, żeby to było bezpieczniejsze. Tak, rzeczywiście idziemy bardziej w tą stronę. I ja myślę, że to jest dobre, bo realizowanie swoich pasji nie zawsze musi oznaczać, że będziemy wszystko robić we dwójkę, niezależnie od konfiguracji płci, wieku i nie wiem, miejsca zamieszkania, jakbyśmy jechali taką metryczką z ankiety. Więc myślę, że jeżeli jest tylko to uzgodnione i wypracowane, a nie jest ja ci tylko pokażę, jak się zwiedza, albo ja tutaj rzucam kluczami.
0: Zobaczysz, jak będzie fajnie.
1: Kampera.
0: Znaczy nie zobaczysz, bo nie pojedziesz, ale zobaczysz, jak będę się fajnie bawić. Tak, na tej zasadzie to działa. Ale dużo mówiliśmy w poprzedniej godzinie naszego programu o kompromisach. Wydaje mi się, że to jest taki kompromis ostateczny, gdzie każdy jest zadowolony.
1: Kompromis nieostateczny, panie redaktorze, to nie brzmi
0: troszkę,
1: najlepiej.
0: Troszkę oksymoron, ja wiem, ale sytuacja, w której jedna osoba zostaje w domu, bo chce, a druga jedzie, bo chce, no to można by powiedzieć, że nie ma tutaj przegranych.
1: No, też mi się tak wydaje. Jednocześnie jakby sytuacja, że wyjeżdża ta,

0: My jesteśmy PRK, Polskie Radio Kierowców, a razem z nami w Na Luzie dr Dota Szymborska, socjolożka, filozofka, Uniwersytet WSB Merito Warszawa. Dzień dobry, dobry wieczór, pani doktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.

0: któraś z tych osób w związku, a druga się orientuje, że nie o to chodziło, a tu już, jak to się mówi kolokwialnie, pozamiatane. Nie wiem. No właśnie. Myślę, że to też bardzo wiele zależy od dojrzałości związku. Wiele też zależy od tego, jak sobie ufamy.
1: Pewnie.
0: Bo, czy nie wiem, mamy włączoną lokalizację w telefonie i to mamy włączone dla dwóch stron, czy tylko jedna zerka, co robi druga strona, czy też umawiamy się, jaki to będzie koszt wyjazdu, jeżeli mamy wspólny budżet. Tutaj tych wyzwań jest naprawdę masę. Czy to będzie na przykład co drugie wakacje na zasadzie, nie wiem, letni urlop, jedna osoba jedzie sama, a zimowy druga osoba jedzie sama. Czy szukamy tej równości na siłę, czy też po prostu stwierdzamy, że wedle potrzeb.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że jest tyle związków i tyle rozwiązań, że po co im się mieszać, nie?
1: Dokładnie. Zawsze gdzieś jakieś rozwiązanie się znajdzie. Jak podchodzić do rozmów na ten temat, jak to wszystko ugryźć, o tym będziemy rozmawiali już za chwilę.

0: Naprawdę szeroko otwierają. Na szczęście nie mam problemów z pamięcią i doskonale pamiętam, że Kamil Olak przychodzi do nas co 20 minut. I tak jest od godziny 17. Od 17 Kamil dba o wasze bezpieczeństwo na drogach i przygotowuje, przedstawia serwisy drogowe. Sprawdzamy już teraz, co dzieje się na trasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A coraz lepsza sytuacja jest na polskich drogach krajowych i autostradach. Jedyne trwające teraz utrudnienie będące następstwem zdarzenia drogowego to autostrada A1 między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn. Tam samochód osobowy uderzył w bariery i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas ruchu. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A1 w Pomorskiem między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin. Przez Ropuchy przejedziemy już bez problemów. Wcześniej na 36 kilometrze zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Odwołano także utrudnienia na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią, zatem przez Wiskitki przejedziemy całą szerokością jezdni w kierunku Poznania i nie ma też śladu po utrudnieniach na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Te były na 325 kilometrze, gdzie po tym jak auto osobowe potrąciło pieszego, jezdnia w kierunku Wrocławia była zwężona. Od dziś do czwartku potrwają roboty drogowe na krajowej 12 w województwie łódzkim w miejscowości Smardzew. Na 318 kilometrze wprowadzono z tego tytułu ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Tak samo długo potrwają utrudnienia na krajowej 53 w województwie mazowieckim. Chodzi o odcinek Myszyniec Stary Ostrołęka. Na odcinku 40 km aż będzie, czy jest w zasadzie już od dzisiaj od godziny 10 wprowadzono ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Dłużej, bo do końca maja przyszłego roku ekipy będą pracować od dziś na krajowej 19 w Podlaskiem na odcinku Czarna Białostocka Chorodnianka. Tam ograniczenie prędkości wprowadzono do 50 km na godzinę. Zakaz wyprzedzania i ręczne kierowanie ruchem. A wszystko to w ramach budowy drogi S19 na odcinku Czarna Białostocka Białystok Północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wy? Wyjazdy samodzielne czy jednak w towarzystwie? Co wolicie? Czekam na wasze głosy w aplikacji.

0: Tu Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy o podróżach samodzielnych wobec podróży na przykład z partnerem, żoną, narzeczoną, mężem, narzeczonym. Jak do tego tematu podejść i co z tym zrobić? Naszym gościem cały czas jest dr Dota Szymborska i teraz chciałbym się skupić na takiej kwestii tego całego tematu, która tyczy się komunikacji. To znaczy, my chcemy jechać na taki samodzielny wyjazd. Na przykład sami chcemy polecieć na Maltę, dajmy na to, no i musimy o tym powiedzieć swojej drugiej połówce. Jak to zrobić, żeby nie narobić kłopotu jednej i drugiej stronie?
1: Znaczy, myślę, że jeżeli samodzielnie podjęliśmy taką decyzję, to już to nie jest najlepszy sygnał.
0: Bo wydaje już mi się, jest źle.
1: Znaczy, może nie najlepiej, albo trudniej. Okay. Bo wydaje mi się, że jeżeli to wynika z rozmowy, z ustaleń, no to to jest po prostu naturalny bieg rzeczy. A jeżeli, no bo tak to odbierze druga strona. Nagle stwierdzam, że słuchaj, kochanie, ja jednak jadę na wakacje sama, wiesz, tutaj już mam bilety i jakbyś mnie zawiózł na czarter na trzecią na lotnisko. No to chyba nie jest najlepsze dla żadnego związku.
0: No tak, już sam ten element zaskoczenia będzie kiepski.
1: No właśnie, więc myślę, że jeżeli to po prostu wyniknęło i na przykład ten katalog o Malcie i o wakacjach na Maltę trafił na stół w salonie, prawda? Takie małe kroczki. Jasne. Informacyjne. Wiem, że nie lubisz latać, bo nie wszędzie można dojechać, wiesz, są wyspy i w ogóle.
0: No tak, tak.
1: Oczywiście teraz trochę żartuję, ale myślę, że bardzo, bardzo wiele też zależy od formy, w której to podamy i momentu, bo jeżeli to jest po, nie wiem, wielkiej kłótni, no to ja rozumiem, że takie wakacje nikogo nie zostaną przyjęte entuzjastycznie, ze zrozumieniem i ze wsparciem. Słuchaj, kochanie, to ja jeszcze po ciebie wyjadę na dworzec, no nie?
0: No oczywiście, właśnie. Ciężko tego oczekiwać w takiej sytuacji.
1: Więc myślę, że jeżeli jesteśmy dojrzali komunikacyjnie, tak jak mówiliśmy przed serwisem, ufamy sobie nawzajem i chcemy po prostu... I wiemy, że taki oddzielny czas wszystkim wyjdzie na dobre, bo to takie wakacje od siebie mogą być cudownym pomysłem, a mogą być początkiem końca. Więc wydaje mi się, że tutaj nie można powiedzieć jakiejś złotej rady. Ciekawa jestem, co słuchacze i słuchaczki wypracowali, bo to mogą być naprawdę najlepsze, ale oby nie ostatnie wakacje dla takiego związku. Myślę, że kwestia zatęsknienia za sobą, co też pokazują badania socjologiczne, że pary, czy też na przykład matki, które poświęcają cały czas na wychowanie dziecka, zawsze są obecne, no to w budowaniu więzi nie jest tak dobrze, jak te, które co pewien czas wyjadą. No, badania są takie, że rzeczywiście fajnie jest zostać, nie wiem, z dzieckiem przez pierwszy rok, ale potem pójść do pracy. Czyli jakby też zniknąć. I jak teraz oglądam, no, nikt nie jest doskonały, więc oglądam influencerki na Instagramie, które też pokazują właśnie samo, wiadomo, Instagram jest innym światem.
0: Ale
1: pokazują samodzielne wyjazdy, również na przykład młodych mam, co wiąże się z opieką, no tak naprawdę całej rodziny.

0: nad tym dzieckiem, bo myśmy rozmawiali tylko o wyjeździe w związku dwóch osób, ale jak w tym związku są jeszcze dzieci albo osoby wymagające opieki, no to sytuacja się zdecydowanie komplikuje i troszkę utrudnia, prawda?
1: To prawda, to ta sytuacja, powiedziałbym, ulega diametralnej zmianie wobec tego wszystkiego. Niemniej jednak, z tego co pani powiedziała, ja w tym momencie wyciągnąłem taką naukę, że takie samodzielne wyjazdy mogą być przede wszystkim takim wentylem bezpieczeństwa od codzienności i czymś, co pozwoli nam troszkę się odciąć, nabrać się dystansu. Jak myślę, każda podróż, ale taka samodzielna w odizolowaniu do osób nam najbliższych, dajmy na to, no to naprawdę może nam pozwolić, tak jak pani powiedziała, troszkę zatęsknić. Ja bym do tego tematu podszedł jeszcze z drugiej strony, kiedy to ktoś nam komunikuje to, że chce pojechać gdzieś samodzielnie. W jakiej sytuacji to powinien być dla nas sygnał alarmowy? Jak powinniśmy się wobec tego w ogóle zachować, pani zdaniem?
0: Myślę, że sygnał alarmowy to jest to, kiedy w ogóle się tego nie spodziewamy.
1: Okay.
0: Jeżeli to spada na nas jak grom z jasnego nieba, to znaczy, że z tą komunikacją w każdym związku nie jest najlepiej i rzeczywiście może to być niepokojące. To, co też już tak pośrednio padło, jeżeli to jest po jakiejś wielkiej kłótni, też to może nie być najlepsze dla związku. Jednocześnie myślę, że tak jak tutaj rozmawiamy o tych wszystkich przypadkach, to jesteśmy w stanie statystycznie znaleźć przypadek na udowodnienie każdej tezy, że to uczyni związek silniejszym i że uczyni to związek słabszym. To, co jest w ogóle ciekawe, to to, że możemy o tym rozmawiać, bo wcześniej właśnie te samodzielne podróże to było coś tak praktycznie tylko dla mężczyzn. A teraz mówimy tutaj o tym, że to również kobiety mogą tak wyjeżdżać. Więc zmiany niewątpliwie są. A czy w którą stronę, w którym związku to pójdzie, to tak jak mówię, no, wróżką nie jestem. Myślę, że bardzo, bardzo jest wiele czynników, które tutaj powinniśmy wziąć pod uwagę. I myślę, że ja jestem w ogóle tak pozytywnie nastawiona do świata, że takie wyjazdy mogą być fajne. Ze swojego doświadczenia wiem, że w takich wyjazdach samodzielnych najbardziej lubię to, jak już wróciłam i wszystko opowiadam.
1: A widzi pani, to też jest piękna nauka i piękne podsumowanie naszej rozmowy. Doktor Dota Szymborska, socjolożka, filozofka, Uniwersytet WSB Merito Warszawa. Dziękuję pięknie, pani doktor.
0: Dziękuję za zaproszenie.

To oczywiście Michael Jackson na naszej antenie, na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i zdecydowanie częściej niż Król Popu na antenie pojawiają się informacje z dróg przygotowane przez Kamila Olaka. Mamy

0: 10:08, a więc wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy wciąż nie odwołali utrudnień w Pomorskiem na autostradzie A1 między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn. Zatem w kierunku Gdańska jezdnia jest tam zwężona. Samochód osobowy uderzył w barierę. Nie ma za to problemów już w innym miejscu. Autostrada A1 w Pomorskiem między węzłem Swaroży na węzłem Pelplin w pobliżu miejscowości Ropuchy w kierunku Łodzi znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 36 kilometrze po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Bez przeszkód pokonamy też już autostradę A2 w Mazowieckiem między Warszawą a Łodzią. Przez Wiskitki w stronę Poznania przejedziemy całą szerokością jezdni. Skończyły się bowiem utrudnienia na 422 kilometrze, które były tam po kolizji dwóch aut osobowych, w konsekwencji czego zablokowany był jeden pas jezdni w stronę stolicy Wielkopolski. Nie ma też śladu po utrudnieniach na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej na 325 kilometrze. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest w całości dostępna. Tam dwa pasy były zablokowane po tym, jak auto osobowe potrąciło pieszego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I a propos swoich podróży napisał do nas Bartłomiej, a więc tak, jak tylko czas pozwoli, to z rodziną gdziekolwiek i na jak długo się da. Dwa razy w roku z ekipą z pierwszej pracy od 25 lat sam albo z rodziną jak tylko chcą, a jak potrzebuje resetu umysłu, to sam w Polskę na tyle, na ile potrzebuje. Czasami córka mnie namówi na wyjazd gdzieś tam jeszcze. Ogólnie nie narzekam. Tak pisze do nas Bartłomiej. Ja uważam, że to idealna sytuacja. Tak zwana równowaga i tego wam wszystkim życzę, drodzy słuchacze. I serdecznie polecam. Dzięki, Bartek, za ten wpis.

0: W naszej mobilnej aplikacji zameldował się Toczek i apeluje, żeby pana Celsjusza nazywać się Celsjuszem, a nie Celsjuszem. Da się zrobić, Toczku, nie ma sprawy, oczywiście. Masz to jak w banku, oczywiście to da się naprawić, da się zrobić. Wszystko oczywiście jest do poprawy, a poprawiać można się już teraz, bo przed nami prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiejszej nocy zachmurzenie będzie małe oraz umiarkowane.

0: na północy, wschodzie, na południu kraju okresami wzrośnie nam jednak do dużego i w tych miejscach spodziewane są przelotne opady deszczu. Na Podlasiu początkowo w trakcie nocy mogą pojawić się burze. Te burze już teraz Podlasie mogą nawiedzać, także miejcie się na baczności w północno-wschodniej części kraju, bo tam też na drogach może być z tego powodu dość niebezpiecznie. Temperatura minimalna od 9 stopni Celsjusza do 13 stopni na wybrzeżu. Lokalnie do stopni 16. Chłodniej w rejonach podgórskich od 6 do 8 stopni. Natomiast wiatr będzie słaby i umiarkowany. Natomiast jutro sytuacja pogodowa znacznie nam się nie poprawi, bo będzie burzowo, będzie deszczowo, zachmurzenie będzie dość spore, a temperatury od 17 do 23 stopni na plusie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewelina Dobrzyńska, Ida Mirecka, Kamil Olak i ja, Maciek Sambolski, witamy Was serdecznie i jedziemy dalej.

0: tytuł Polskie Radio Kierowców. Niepostrzeżenie minęła godzina 20. Mamy już nawet prawie 10 minut po tej 20. Kamil Olak tradycyjnie w studiu się zameldował. Tak po twojej minie sądzę, bo jesteś taki raczej uśmiechniętym człowiekiem na co dzień i teraz szczególnie, że na drogach całkiem jest fajna ta sytuacja.
1: Jest bardzo fajna sytuacja, nadal tylko jedno utrudnienie.
0: O, i tego się trzymajmy. To na pewno jest dobra wiadomość dla słuchaczy, dla naszych kierowców. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby troszkę szukać dziury w całym. A to wszystko opracowuję i przedstawię wam od godziny 17 Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 drogowcy wciąż nie odwołali utrudnień w województwie pomorskim między węzłem Ruschoci a węzłem Straszyn.

0: pobliżu Gdańska auto osobowe uderzyło w bariery i właśnie w kierunku Trójmiasta jezdnia pozostaje zwężona. Problemy są też cały czas na autostradzie A1 za Grudziądzem. Powodem są prowadzone roboty drogowe na wysokości miejscowości Warlubie i na wysokości Nowej Cerkwi. Tam na szczęście mamy spowolnienia. Mówię na szczęście, bo chociażby w weekend kierowcy stali tam w pokaźnych korkach. Kolejne miejsce ze spowolnieniami to autostrada A4 na wysokości miejscowości Jeleń, czyli granicy województwa małopolskiego i śląskiego. Tam także są prowadzone roboty drogowe i tam także niewielkie, ale jednak spowolnienia. Kierowcy stoją natomiast w korku wciąż, ale już niewielkim, na Krajowej 7 na wysokości Libertowa przed wjazdem do Krakowa. Powodem są oczywiście prowadzone tam roboty drogowe. Uspokoiła się znacząco sytuacja na głównych arteriach Warszawy. Wyjątkiem jest nadal jeszcze trasa S8. W kierunku Białegostoku mamy niewielki, ale jednak korek przed mostem Grota Roweskiego. Natomiast bez przeszkód pokonamy trasę wjazdową i wyjazdową ze stolicy w stronę Trójmiasta, czyli Krajową 7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli wy, drodzy słuchacze, widzicie jakieś niebezpieczeństwo na swojej drodze, to oczywiście zachęcamy do tego, żebyście poinformowali nas i tym samym innych kierujących o tym, co na waszej trasie się dzieje. To oczywiście w naszej aplikacji w formie głosowej albo w formie tekstowej.

Nie wiem, jakie macie plany na wakacje, czy to osobno, czy razem ze swoją drugą połówką, czy w towarzystwie, czy w jakiejkolwiek innej konfiguracji chcecie. No to niezależnie od tego, my cały czas w Polskim Radiu Kierowców przypominamy, że jeżeli jedziemy za granicę, no to podstawową sprawą jest to, żeby sprawdzić lokalne przepisy. Na przykład, kiedy wybieramy się na Słowację, to tam wyposażenie naszego auta powinno być nieco inne niż w naszym kraju. Jeżeli jedziemy do Czech na przykład, no to warto by było sprawdzić, które autostrady są płatne i w jaki sposób uregulować te należności za autostrady. No bo bramek jako takich to tam nie ma i opłaty są ściągane automatycznie. No i jeżeli przejeżdżamy przez taki kraj, no to niektóre przepisy mogłyby nas zaskoczyć. Jednym z takich przepisów jest ten obowiązujący w Niemczech. No bo jak się okazuje, przed wjazdem do Niemiec trzeba skonfigurować odpowiednio swoje urządzenia nawigacyjne, czyli te wszystkie aplikacje, które przez trasy nas prowadzą. Otóż jak donoszą dziennikarze Rzeczpospolitej, niemieckie przepisy są bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o te aplikacje, a rozchodzi się generalnie o to, że podczas jazdy nie wolno korzystać z aplikacji ani funkcji w nawigacjach, które ostrzegają o fotoradarach albo kontrolach prędkości. I to jest rzecz, która sporo zmienia moim zdaniem, bo w Polsce to jest bardzo powszechne, że korzystamy z tych właśnie opcji, a tutaj w Niemczech możemy za to dostać nawet mandat. To dotyczy oczywiście popularnych aplikacji, których możemy używać również u nas, jeśli tylko mają włączoną funkcję ostrzegania o radarach. Co ważniejsze i co ciekawsze moim zdaniem, odpowiedzialność ponosi tutaj kierowca, nawet wtedy, gdy z takiej aplikacji korzysta pasażer. Niemieckie sądy uznały, że jeśli pasażer ma włączone ostrzeżenia i przekazuje informacje kierowcy, to tutaj także dochodzi do naruszenia przepisów. I kluczowa sprawa, za złamanie tego zakazu grozi mandat 75 euro oraz jeden punkt karny, jeżeli jesteśmy niemieckim kierowcą, ale my zazwyczaj nie jesteśmy, więc 75 euro to jest ta kara, na którą jesteśmy w tym przypadku narażeni. Natomiast pamiętajmy też, że ponoć w niektórych przypadkach niemiecka policja może nakazać nam wyłączenie aplikacji albo nawet zabezpieczyć urządzenie wykorzystywane do łamania przepisów. Trudno jest mi sobie wyobrazić taką sytuację, jeśli miałbym być szczery, natomiast ten mandat to już może troszkę bardziej. Dobra wiadomość jest taka, że samo posiadanie tych aplikacji nie jest absolutnie zabronione, tylko przed rozpoczęciem jazdy trzeba wyłączyć komunikaty o fotoradarach, o kontrolach prędkości i wszystko powinno być ok. Natomiast z tego co wiem, to takie przepisy obowiązują nie tylko w Niemczech, ale chociażby w Szwajcarii też. Jeśli się

mylę, to oczywiście mnie poprawcie. Natomiast to, co możemy zrobić w tej sytuacji, no to przed wjazdem na teren Niemiec w tym przypadku wyłączyć te komunikaty, jeśli tylko jest to możliwe, i pamiętać o tym przede wszystkim, że niemiecka policja może nas takim mandatem ukarać i ma do tego pełne prawo. Czy te przepisy obejmują obywateli spoza Niemiec? Tak, oczywiście, obowiązuje to także tych kierowców przejeżdżających, wjeżdżających do Niemiec, także niezależnie od tego wszystkiego, czy mieszkacie w Niemczech, czy przejeżdżacie, czy jedziecie na wakacje, to musicie na to uważać i o tym pamiętać. Jestem ciekaw w ogóle, czy ktoś już miał taką sytuację ze służbami za naszą zachodnią granicą, czy został chociażby upomniany, jeśli chodzi o tę sytuację i to wszystko, co dotyczy ostrzegania przed fotoradarami w aplikacjach tych najpopularniejszych. No bo ja, szczerze powiedziawszy, nie mam takich właśnie doświadczeń, więc jeśli wy macie, to oczywiście się podzielcie.

0: Kamil Olak zameldował się w studiu. Widzę, Kamilu, że raczej tutaj powodów do zmartwień wielkich nie ma, bo dalej szeroko się uśmiechasz.
1: Jak zawsze, no ale no, są takie powody w niektórych miejscach naszego kraju, gdzie no, ja może smutny nie jestem, ale kierowcy, którzy tamtędy jadą, zapewne tak.
0: Miejmy nadzieję, że dla naszych kierowców, tak jak dla ciebie, szklanka jest zawsze do połowy pełna. Trzymajmy kciuki, żeby ta sytuacja się poprawiała, a jak wygląda ona teraz, to już sprawdzamy w tym momencie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowce wciąż nie odwołali utrudnień na autostradzie A1 w Pomorskiem między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn. Tam auto osobowe uderzyło w bariery późnym popołudniem i w związku z tym jezdnia przynajmniej oficjalnie wciąż jest zwężona w kierunku Gdańska o jeden pas. Na trasie S8 w Warszawie rozpoczął się wieczorny remont i przez to naprawdę spory korek. Jak na tę porę rzecz niespotykana nawet na trasie S8, ten korek zaczyna się na wysokości Bemowa i kończy dopiero za zjazdem z mostu Grota Roweckiego. Te utrudnienia są oczywiście w kierunku Białegostoku, od strony Białegostoku, natomiast S8 pokonamy bez większych problemów. Na południu Polski naprawdę spokojnie, uspokoiła się sytuacja nawet na Krajowej 7, na wysokości Libertowa. Tam niewielki kilkuset metrowy korek, a powodem są prowadzone roboty drogowe. Autostrada A4 zarówno wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, jak i na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach, czy w okolicach Wrocławia także świeci się na zielono, a to jasny sygnał, że większych problemów z ruchem tam nie ma. Spowolnienia natomiast nadal są na autostradzie A1 i tutaj cierpliwość przyda się u tych, którzy w tym momencie podróżują bądź planują podróż autostradą A1 w kierunku Trójmiasta. Prowadzone roboty drogowe na wysokości miejscowości Warlubie i na wysokości Pelplina są powodem spowolnień, na szczęście spowolnień, bo tam często mówimy o dużo gorszej sytuacji, czyli o korkach.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my cały czas czekamy na wasze głosy. Odezwał się do nas Bartek, który dziękuje nam za wspólnie spędzone popołudnie. Dzięki, Bartku, do usłyszenia.

tytuł PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawialiśmy trochę o podróżowaniu, troszkę o mandatach i troszkę tak te dwa tematy ze sobą teraz połączymy, bo jak dobrze wiecie, od jakiegoś czasu policja może nakładać mandaty na nieletnich prowadzących urządzenia transportu osobistego, czyli między innymi hulajnogi elektryczne. I mandat za brak kasku w tym przypadku to oczywiście jest 100 zł. Służby nieustannie przypominają, że obowiązek posiadania tego kasku i kontroli nad dziećmi spoczywa na opiekunach prawnych. Mandat w tym przypadku również otrzymuje rodzic lub opiekun. Natomiast jest taka sprawa generalnie, że młodzi ludzie, jak się okazuje, jak wynika z badań, nie za bardzo zdają sobie sprawę w ogóle z obowiązku ubezpieczeniowego jako takiego i z ewentualnych konsekwencji tego, co może się wydarzyć, jeśli oni jakiś wypadek na przykład na tej hulajnodze spowodują. Tylko 1 na 5 młodych Polaków wie, kto płaci, jeśli ten młody człowiek spowoduje wypadek na rowerze czy hulajnodze. I to są dane, powiem szczerze, troszkę szokujące i wydaje mi się, że można to wszystko odnieść nie tylko do spraw dotyczących poruszania się na hulajnodze i rowerze, ale

Ogólnie o świadomości młodych ludzi na temat tego, jak działają ubezpieczenia i kto za co odpowiada w określonej sytuacji. Największy problem, jeśli chodzi o hulajnogi właśnie, to młodzi kierujący tymi pojazdami, którzy spowodowali tylko w tamtym roku 1158 wypadków. To naprawdę spora ilość. Co i rusz słyszy się o tym, że jakieś niestety tragiczne zdarzenia z udziałem nieletnich na hulajnogach miały miejsce. No i tutaj warto jest przypominać o tym, że kask chroni głowę, natomiast ubezpieczenie również w tym przypadku mogłoby się przydać nie tylko młodemu człowiekowi, ale też osobie, która za niego odpowiada. To przede wszystkim. O tym wszystkim oczywiście będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali. To spokojnie, zostańcie z nami, zostańcie z Polskim Radiem Kierowców.

0: A ja jestem ciekaw bardzo waszej opinii na temat tego, o czym mówiłem chwilę temu, na temat ubezpieczenia, jeśli chodzi o korzystanie z hulajnogi czy roweru elektrycznego. Czy to OC powinno być waszym zdaniem obowiązkowe, tak jak w przypadku samochodu? Myślę, że to byłoby dość kontrowersyjne, natomiast mogłoby zabezpieczyć nas korzystających z dróg i nas korzystających z hulajnóg elektrycznych i z rowerów. No i oczywiście nasze pociechy również, te małoletnie i nieletnie. Jeśli chodzi o hulajnogi i rowery, no to na drogach ekspresowych, autostradach i drogach krajowych, no to raczej wiele ich nie spotkamy. Mam nadzieję, że w ogóle, chyba że rower na krajówce, no to może jeszcze. Natomiast wiele ich raczej nie widzimy w takim ruchu codziennym, ale wszystko, co dzieje się na drogach, widzi na szczęście Kamil Olak i tą wiedzą naturalnie już teraz się podzieli.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali ostatnie z trwających tego wieczora utrudnień spowodowanych nagłym zdarzeniem drogowym. To w województwie pomorskim na autostradzie A1. Zatem odcinek węzeł Rusocin, węzeł Straszyn pokonamy bez większych problemów.

0: Płoty były w stronę Gdańska. Tam po tym, jak auto osobowo uderzyło w barierę, jezdnia w kierunku Trójmiasta była zwężona. Wcześniej, przypomnę, odwołano utrudnienia w Pomorskiem, także na autostradzie A1, ale między węzłem Swaroży a węzłem Pelplin. Bez przeszkód pokonamy też już autostradę A2 między Warszawą a Łodzią oraz autostradę A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Zaczął się remont na Krajowej 44 w województwie śląskim na wysokości Bierunia, konkretnie na pierwszym kilometrze tej trasy. Na moście nad rzeką Mleczna prowadzone będą prace i w związku z tym prędkość jest ograniczona do 70 km na godzinę i zamknięty jest jeden pas ruchu w kierunku Oświęcimia. Taka sytuacja potrwa do końca lipca. Z kolei od północy zaczną drogowcy pracować na Krajowej 8 w Podlaskiem między Korycinem a Augustowem na odcinku prawie 50 km będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I taka sytuacja potrwa do czwartku, do wieczora. Krócej, bo do jutra, do godziny 23, potrwają z kolei prace na drodze krajowej numer 43 w województwie opolskim na odcinku Dallachów-Młyny. Na 19 km konkretnie będzie trwał remont poboczy i tam prędkość będzie ograniczona do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 i 4 jedynki to nasz drogowy numer. Także dzwońcie, piszcie w naszej aplikacji. Zostawiam was z Arctic Monkeys.

Tak, OC nie tylko dla kierowców, OC powinno być obowiązkowe dla każdego. Rowerzysty, hulajnogisty, rolkowicza, deskorolkarza. Pisze nasz słuchacz, który niestety się nie podpisał, natomiast bardzo dziękujemy za ten głos. Rzecz jasna, czekamy na kolejne. Czy jesteście za obowiązkowym OC nie tylko za kierownicą pojazdu rejestrowanego, czyli samochodu, motocykla i tak dalej, ale czy w przypadku na przykład hulajnóg to OC powinno być obowiązkowe? Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie, a my się odwdzięczamy informacjami pogodowymi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W nocy zachmurzenie będzie małe oraz umiarkowane. Na północy, wschodzie i na południu kraju spodziewajmy się opadów deszczu, a na Podlasiu burz. Temperatura minimalna od 9 stopni Celsjusza do 13 na wybrzeżu. Lokalnie do 16 stopni nawet zobaczymy na termometrach w nocy. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane będzie niestety nam wzrastało miejscami do dużego i tam też przelotne opady deszczu. Rano zachmurzenie duże na Podlasiu oraz w Karpatach i tam również może nam popadać. Maksymalnie na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Chłodniej na zachodzie, północy oraz w rejonach podgórskich. I wiatr też może nam spotęgować uczucie chłodu. Także niestety zamiast lata mamy taką, no nie wiem, wczesną jesień.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jak z tym obowiązkowym OC dla hulajnóg? Jesteście za czy przeciw?

0: Zaglądam do aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców i widzę, że wy tematem OC, tego obowiązkowego niby na hulajnogi, które mogłoby być, bo to was pytałem, zainteresowaliście się żywo. Tomek Wawa napisał do nas, że jeżeli OC na hulajnogi, to też na wszystkie rowery. Dziękujemy ci bardzo, Tomku. Są też wiadomości głosowe, które niestety troszkę są nagrane za cicho, natomiast z nich wynika, że to OC mogłoby być, ale nie dla wszystkich, na przykład. Więc głosy w tym temacie są podzielone. Jeżeli wy macie, drodzy słuchacze, jakieś jeszcze zdanie na temat OC dla hulajnóg czy innych urządzeń transportowych, które mogłoby być obowiązkowe, no to oczywiście możecie się w tym temacie, na ten temat wypowiedzieć. Wystarczy napisać albo nagrać wiadomość głosową. A tymczasem ja oddaję głos Kamilowi Olakowi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Jadwisin a węzłem Chojnów. Na 68 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Drogowcy odwołali natomiast

0: przypomnę, utrudnienia na autostradzie A1, te między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn. Wcześniej poinformowano też o zakończeniu utrudnień na A1 w Pomorskiem między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin. Ale kierowców jadących autostradą A1 czekają inne utrudnienia. Trwają bowiem prace drogowe między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Remontowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Prace obejmują 6-kilometrowy fragment autostrady. Na czas remontu wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Kierowcy mają do dyspozycji 2 pasy w kierunku Łodzi i 1 w kierunku Gdańska. Według zapowiedzi prace na tym odcinku mają potrwać około 7 tygodni. Nadal trwają także roboty drogowe pomiędzy węzłami Lisewo i Tużno. Chodzi o odcinek między 113 a 120 km tej trasy. Tam ruch odbywa się 2 pasami w kierunku Gdańska i 1 pasem w kierunku Łodzi. Zamknięty pozostaje również MOPT Żonowo w kierunku Łodzi. Prace na odcinku Lisewo-Tużno powinny zakończyć się pod koniec lipca, choć termin ten jest uzależniony od warunków pogodowych. Na remontowanych fragmentach autostrady obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na oznakowanie i stosować się do tymczasowej organizacji ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 i 4 jedynki albo nasza mobilna aplikacja. W tej aplikacji zbieramy też wasze głosy. Czy jesteście za obowiązkowym OC dla użytkowników hulajnóg i rowerów?

0: Tak jak wspominaliśmy już jakiś czas temu i przypominaliśmy, obowiązuje takie prawo od 3 czerwca, że osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek jeżdżenia w kasku ochronnym na hulajnodze elektrycznej i urządzeniach transportu osobistego i za to grozi mandat w wysokości do 100 zł. Mandat, przypominam, nakładany na rodzica lub opiekuna. I taka sytuacja miała miejsce dzisiaj w Suwałkach. Mama nastolatki, która upadła, właściwie to spadła z hulajnogi, została ukarana mandatem 100 złotowym. I tutaj ostatecznie sprawa skończyła się dość dobrze, bo wszystko wyglądało groźnie, natomiast bez większych urazów się obyło, no i skończyło się na tym mandacie. I tutaj stawiam takie pytanie, czy tego mandatu można było uniknąć? To pytanie teraz zadaję Szymonowi Grzybczykowi, przedstawicielowi firmy Balsia Insurance. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że zdecydowanie ważną kwestią w tym momencie jest to, żeby faktycznie dbać o bezpieczeństwo swoje i tutaj nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o sam mandat, ale to też jak w ogóle nasze dzieci, ci nasi najbliżsi, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o dzieci, na tych hulajnogach się przemieszczają, ponieważ te hulajnogi w tym momencie są niesamowicie popularne, zwłaszcza gdy mówimy o tych, które można zamówić na aplikacji, ale też przekupujemy samemu. Najczęściej też te, które kupujemy samemu, potrafią być jeszcze przez niektórych w taki sposób zwany modowane, czyli ulepszane naprawdę bardzo wysokich prędkości.
0: Niestety.
1: No i wtedy może

0: pojawić się problem, bardzo duży.
1: To prawda, może pojawić się problem, tym bardziej, no nie chciałbym tutaj stygmatyzować młodych ludzi, natomiast często zdarza się, że oni się troszkę popisują na tych hulajnogach. Trochę tak na jednym kole coś tam przeskoczą, coś tam próbują zaimponować, no i niestety czasem może się to skończyć różnie. Dla ich zdrowia przede wszystkim, no ale jeżeli już wjadą w coś lub nie daj Boże w kogoś, no to tutaj konsekwencje mogą być daleko idące. Czy jeżeli chodzi o jakiekolwiek formy ubezpieczania się, to czy można się zabezpieczyć na wypadek jakichś na przykład szkód, jakie nasze dziecko może wyrządzić na takiej hulajnodze?
0: Tak, zdecydowanie można i nawet warto. Część z nas nawet nie jest świadoma w tym momencie, że takie ubezpieczenie posiada, bo często jeżeli ubezpieczamy mieszkanie czy dom, to czasami znajduje się coś takiego jak OC na wypadek nieszczęśliwych wypadków właśnie w takich sytuacjach, powiedzmy na drodze chociażby, nie tylko i wyłącznie w domu. I to warto mieć. Są też specjalne ubezpieczenia tylko i wyłącznie pod hulajnogi, pod rowery. I to jest ważne z dwóch aspektów. Przede wszystkim dbając o samego siebie i o zdrowie naszych najbliższych, faktycznie później można oczekiwać, że to odszkodowanie gdzieś nam pomoże wrócić do siebie albo kupić nowy sprzęt, ale też, co ważne, w momencie, gdy może wydarzyć się sytuacja, że będziemy mieli stłuczkę z samochodem, powiedzmy jakiejś bardzo drogiej marki, to jeżeli nie mamy takiego OC w życiu prywatnym, to wtedy musimy pokrywać z własnej kieszeni. A dobrze wiemy, że czasami nawet zderzak nowego samochodu potrafi kosztować kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy i gdy mówimy o młodych ludziach, którzy mają 18-20 lat, nie mają żadnego ubezpieczenia, to takie coś potrafi nawet wprowadzić ich kłopoty finansowe. Więc to jest coś, o czym naprawdę warto wiedzieć, bo dopiero najczęściej dowiadujemy się po szkodzie i wtedy zaczyna być problem.
1: Mądry Polak po szkodzie, jak to się zwykło mówić. Aż mi się przypomniała taka sytuacja z jednej z firm ubezpieczeniowych, oczywiście nie będziemy mówili z której, ale tam w siedzibie w tej firmy wisi zderzak od Ferrari i likwidacja tej szkody bodajże w milionach była liczona i to wszystko poszło z ubezpieczenia. Także ten przykład, dość taki szybki, pokazuje, że jednak warto się ubezpieczać na różne sytuacje. A jeśli chodzi o sytuacje związane z hulajnogami i tymi urządzeniami transportu osobistego, czy są takie polisy OC dedykowane właśnie do tych pojazdów?
0: Tak, jak najbardziej. Rynek się już bardzo mocno zmienia. Myślę, że wiele firm, które właśnie takie ubezpieczenia tworzą, są dostępne nawet czy w internecie, czy można kupić to u agenta w tym momencie. Także to już nie jest tak, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu. Stało się to już naprawdę bardzo popularne, tylko właściwie coraz jeszcze niewiele osób o tych ubezpieczeniach wie, chociaż one na rynku są już dostępne i to naprawdę w dużej ilości.
1: Domyślam się, że takie ubezpieczenie, nazwę go kierunkowym, jest troszkę lepsze, mówiąc wprost, od tego, które możemy razem z mieszkaniem pozyskać, to o którym pan mówił wcześniej.
0: Zdecydowanie, bo tutaj też od razu wchodzi właśnie możliwość otrzymania odszkodowania za sam sprzęt, nie tylko za to, co wyrządzimy innym, jeżeli to będzie wypadek naszej winy.
1: Oczywiście.
0: Więc przede wszystkim dbamy tutaj o własne zdrowie, ale też o to, że później możemy odzyskać pieniądze przy zniszczonym czy nawet ukradzionym sprzęcie. Więc to jest super, zwłaszcza w przypadku hulajnóg, które zdarza się, że potrafią być skradzione, bo czasami ciężko je dobrze zabezpieczyć. W ten sposób, mając takie ubezpieczenie, można się przed tym zabezpieczyć.
1: A jeżeli moglibyśmy zapytać o te kwoty, które obejmuje to ubezpieczenie, to o jakich kwotach tu mówimy?
0: Tutaj też wiele zależy od ubezpieczalni, w której ubezpiecza się dany sprzęt, jaki to jest sprzęt, bo to też często jest właśnie przedmiotem, ale w niektórych systemach letalnych czy subskrypcjach to potrafi kosztować nawet niecałe 20 zł miesięcznie, a jeżeli mowa o niektórych na pół roku, bo też można wykupić nie na cały rok, tylko na pół roku, powiedzmy tylko i wyłącznie na sezon, to są okolice rzędu 100-200 zł, więc to są kwoty, które na ten moment mogą się komuś wydawać całkiem spore albo niewielkie, to oczywiście jest zawsze zależne od portfela, ale później w razie ewentualnego wypadku, no to to brzmi jak inwestycja. Czasami możemy zainwestować pieniądze, 100 zł, 50 zł, zawsze mówię, jakieś małe akcje. Czasami lepiej, jeżeli nie mamy ubezpieczenia, zamiast w akcje zainwestować te 100 czy 50 zł właśnie w dobre ubezpieczenie, żeby na przyszłość, jeżeli coś się wydarzy, być tutaj pewnym, że okej, ubezpieczyciel mi to pokryje, ja nie muszę się tym przejmować. Taki spokój ducha.
1: Oczywiście, myślę, że to jest temat rzeka, jeśli chodzi o

ubezpieczenia, że to jest taka niewielka kwota, a mimo wszystko bardzo często zdarza się tak, że się jednak nie ubezpieczamy, no ale jak to pan powiedział, jesteśmy mądrzy po szkodzie. Szymon Grzybczyk jest naszym gościem. Tą rozmowę będziemy oczywiście kontynuowali, także zostańcie z nami.

0: 30 minut po godzinie 21. Czas sprawdzić, co na drogach. Domyślam się, że zbyt wielu utrudnień o tej porze nie ma, ale jak to bywa w życiu, no coś tam się zawsze znajdzie i coś tam się zawsze na drogach dzieje. Także myślę, że warto o tym mówić, warto o tym rozmawiać, a o tym mówi niezmiennie Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale jest naprawdę spokojnie. Jedyne trwające teraz utrudnienie spowodowane zdarzeniem drogowym to autostrada A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Jadwiśnin a węzłem Chojnów. Na 68 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Jutro rano o godzinie 9.30, tak nietypowo, zaczną się prace na drodze krajowej numer 19 w województwie podlaskim. W dwóch miejscach, na odcinku Czarna-Białostocka-Chorodnianka oraz Chorodnianka-Wasilków. Te prace będą prowadzone na 37 i 43 kilometrze. Związane będą z budową drogi S19 i w obu tych miejscach wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Taka sytuacja potrwa aż do końca maja przyszłego roku. Krócej, bo do 24 lipca drogowcy będą pracować na krajowej 53 w województwie mazowieckim na odcinku Myszyniec-Stary-Ostrołęka. Na odcinku 40 km będzie ograniczona prędkość do 60 km na godzinę. Także do 24 lipca prowadzone roboty drogowe

0: Będą na Krajowej 12 w Łódzkiem w Smardzewie. Na odcinku niecałego kilometra, na 318 kilometrze tej trasy, prędkość będzie ograniczona do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli wy, drodzy słuchacze, chcielibyście dowiedzieć się czegoś o ubezpieczeniach OC, które dotyczą użytkowników hulajnóg czy rowerów elektrycznych, no to oczywiście pamiętajcie, że mamy na łączach eksperta. Szymon Grzybczyk, Balsia Insurance, jest razem z nami i będzie razem z nami jeszcze przez chwilę. Także to jest dobry moment, żeby zadawać pytania naszemu ekspertowi. Jeżeli jesteście czegoś ciekawi, jeśli chodzi o ten temat, no to zapraszamy.

0: Rozmawiamy o ubezpieczeniach OC dla użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, ale też o tym, że w ogóle są takie ubezpieczenia, bo jak się okazuje, nie wszyscy o tym wiedzą, a ubezpieczyciele, a i owszem, takie ubezpieczenia w swojej ofercie mają. Ale jak to bywa z ubezpieczeniami? No, są pewne wyłączenia z tych polis, które zawieramy i nie inaczej jest w tym przypadku. Szymon Grzybczyk cały czas z nami. Panie Szymonie, odnośnie tych polis OC, o których rozmawiamy, jakie tu wyłączenia możemy, że tak powiem, spotkać? Bo domyślam się, że jakieś klauzule alkoholowe to tam muszą być na pewno, na przykład.
1: Dokładnie tak. Te wyłączenia zazwyczaj są bardzo typowe i dość krótkie. Pierwsze z nich to oczywiście alkoholowa, że jednak jazda po stronie alkoholu sprawia, że polisa jednak nie będzie, ubezpieczenie nie będzie działać i nie ma takiej możliwości. Druga rzecz jest też dość tradycyjna w większości ofert, to, że branie udziału w profesjonalnych zawodach, jeżeli takie się odbywają chociażby, na rowerze jest jak najbardziej dla osób poruszających się hulajnogami, być może już gdzieś też takie są, no to wtedy, jeżeli to jest sport już profesjonalny, to tutaj też potrzebne są już inne ubezpieczenia. To warto wiedzieć, ale też nie trzeba

0: przesadnie panikować lub zastanawiać się, czy to ubezpieczenie jest dla mnie, bo w przypadku takich bardzo amatorskich zawodów, czy po prostu robienia jazdy na rowerze rekreacyjnej, tak samo na hulajnodze, jazdy na hulajnodze bardzo rekreacyjnej, te ubezpieczenia działają. Także to są głównie te wykluczenia, no i przede wszystkim zawsze warto przeczytać OWU, ale teraz też te OWU są na tyle napisane ludzkim językiem i też upraszczane, że jest to łatwiejsze niż było kilka temu dla każdego konsumenta.
1: Ja tak się zastanawiam, czy są jakieś wyłączenia, czy pan ma taką wiedzę, które dotyczą na przykład rażącego naruszenia przepisów. Mam na myśli takie sytuacje, kiedy na przykład mieliśmy takie doniesienia medialne, na przykład o użytkownikach hulajnóg, którzy poruszali się drogą jednokierunkową pod prąd i potrącili na przykład pieszego, albo jechali na hulajnodze w kilka osób i też uderzyli w samochód. Czy w takich przypadkach też można się spodziewać, że to ubezpieczenie nie będzie działało. Oczywiście trzeba polisę przeczytać i tak dalej, z dokumentacją się zapoznać, ale czy są takie wyłączenia? Czy pan się z takimi spotkał?
0: W większości przypadków zdarzałem się takie wyłączenia. Ze względu na to, że jednak kupując ubezpieczenie, to nie sprawia, że jesteśmy w pewien sposób nieśmiertelni. I to jest ważne, żeby przestrzegać przepisów. I tak samo, jeżeli tych przepisów nie przestrzegamy i bardzo rażąco je naruszamy, no to to może być podstawa dla ubezpieczyciela, żeby takiego wniosku o szkodę nie przyjąć z racji właśnie tych rażących błędów. Ale polecałbym tych rażących błędów nie wykonywać, bo na jednośladzie, jakikolwiek jednoślad to nie jest, może nas to kosztować zdrowie i życie, więc to już niekoniecznie warto przyjmować się ubezpieczeniem, a lepiej samym sobą.
1: To prawda, a niestety życie pokazuje, że wiele nie potrzeba, żeby do tragedii na przykład na takiej hulajnodze doszło. Ja te przykłady podałem tak trochę nie bez przyczyny, bo to te dwie sytuacje, które tutaj przywołałem, były z udziałem osób młodocianych, małoletnich i niestety też wychodzi na to, że to właśnie oni generalnie stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo na drogach, jezdniach, ścieżkach rowerowych, jak zwał, tak zwał. I idąc dalej, wiem, że państwo opracowali taki raport dotyczący świadomości ubezpieczeniowej młodych ludzi i właśnie w zestawieniu z tym, co powiedziałem wcześniej, to brzmi trochę przerażająco, bo z tego raportu, tak pokrótce, co wyczytałem, to wynika, że ludzie młodzi w Polsce generalnie nie mają świadomości ubezpieczeniowej za bardzo.
0: Dokładnie. I to też jest kwestia trochę tego spojrzenia, które zawsze mieliśmy na ubezpieczenia. Też wcześniej, już jeszcze jak ci młodzi ludzie nie byli na świecie, w momencie zawsze nam się wydawało, że ubezpieczenia są jednak takie, że kupuje się to ubezpieczenie, ale później ciężko jest zrealizować szkodę, czy faktycznie dostać to ubezpieczenie. Czas się teraz zmieniają. Rynek też jest na tyle szeroki, że jednak chęć przekonania konsumenta do siebie sprawia, że ten czas oczekiwania jest coraz krótszy, łatwiej pozyskać tą realizację odszkodowania, więc te czasy się zmieniają, ale też przez to, że nie ma tak naprawdę szerszej edukacji na temat ubezpieczeń. Tak naprawdę większość młodych ludzi wie tylko i wyłącznie o tych najbardziej podstawowych, jak ocena samochód. Duża część nie wie nawet właśnie o ubezpieczeniu nawet na mieszkanie, a warto mieć ubezpieczenie na mieszkanie, które się nawet wynajmuje na wszelki wypadek. To faktycznie przeprowadziliśmy takie badanie i zrobiliśmy raport właśnie wokół generacji Z, żeby to zweryfikować. No i rzeczywiście ponad 60% młodych ludzi nie ma pojęcia, że może ubezpieczyć swój rower lub może ubezpieczyć swoją hulajnogę chociażby, a to później jest bardzo istotne nawet nie tylko z perspektywy młodej osoby, ale też chociażby rodzica, bo później to, o czym rozmawialiśmy w naszym pierwszym wejściu, to, że mamy takie ubezpieczenie, sprawia, że możemy czuć się pewnie z tym, że jeżeli coś się wydarzy, a czasami po prostu los taki bywa, że nawet jadąc bardzo ostrożnie, jesteśmy w stanie niechcący coś zarysować, no to później mamy to bezpieczeństwo, że nie zrujnuje nam to portfela, a w momencie, gdy jesteśmy młodymi ludźmi, najczęściej ten portfel nie jest tak duży, jakbyśmy tego chcieli i oczekiwali, więc nawet koszt, który będzie wynosił 1000-2000 zł, żeby naprawić to, co wydarzyło się w samochodzie, a często to potrafią być wyższe koszta, potrafi stać się problemem. problemem. Dlatego to jest też tak ważne, żeby również o tym edukować, bo dużo się mówi, zwłaszcza w tym momencie wśród generacji

0: o inwestycjach różnego rodzaju, w ETF-y i inne rzeczy, dużo jest tych kwestii finansowych, a ubezpieczenia gdzieś są z tyłu, a to jest z kolei trochę taka inwestycja na większy, święty spokój w razie czego. Faktycznie jest to ciężkie dla niektórych osób do zrozumienia, że wydajemy na coś teraz na wszelki wypadek i może nam się wydać później, że jednak wydaliśmy na to niepotrzebnie, ze względu na to, że być może nic nam się nie wydarzy, ale zawsze to ubezpieczenia są właśnie na ten 1% sytuacji, które nigdy nie miały prawa się zdarzyć, ale jednak się zdarzyły.
1: To właśnie jest całe clue ubezpieczeń, że jednak ubezpieczamy się na wypadek czegoś, a te wypadki tak chyba z samej definicji nie zdarzają się regularnie i codziennie i to jest właśnie clue tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy. Myślę, że główny problem ze świadomością tych młodych ludzi polega przede wszystkim na tym, że do 16 roku życia to młodzi ludzie właśnie odpowiadają za nich rodzice, a potem, no to oczywiście sami muszą nabyć tą świadomość, a to niestety nie jest proste i najgorsze jest to, że najszybciej człowiek uczy się na błędach. Szymon Grzybczyk, Balsia Insurance, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo, panie Szymonie, i spokojnego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru do państwa.

0: Tomek Wawa pyta, czy takie ocena rower czy hulajnogę jest imienne, czy na konkretny sprzęt. Użytkuje hulajnogę razem z synem. Niestety pana Szymona, naszego eksperta, już z nami nie ma. Natomiast, drogi słuchaczu, ja mam nadzieję, że na to pytanie uda nam się znaleźć odpowiedź, ale niestety wychodzi na to, że to nie będzie dzisiaj. Natomiast pytanie jest naprawdę trafne i ja obiecuję, że ja to dla ciebie sprawdzę. Jak tylko nam się uda, to te informacje przekażemy. A tymczasem informacje przekazuje Kamil Olak. I chodzi o te informacje. Informacje drogowe, rzecz jasna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Jadwisi na węzłem Chojnów. Na 68 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas jezdni po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Wkrótce 3-miesięczny remont autostrady A4. Lada moment ruszy zaplanowany na 3 miesiące kompleksowy remont nawierzchni A4 od granicy opolskiego do węzła Łany. Mimo zwężeń w czasie prac zachowany ma zostać profil po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Chodzi o odcinek o długości ponad 5 kilometrów, udostępniony kierowcom ponad 20 lat temu. Wieloletnia eksploatacja spowodowała na tym odcinku uszkodzenia tak zmęczeniowe, czyli spękania, kolejny i wykruszenia. Na wykonany zakres robót udzielona ma zostać 7-letnia gwarancja jakości. Odtworzone będą m.in. dylatacje bitumiczne na obiektach mostowych, a na wybranych odcinkach wyregulowane zostaną też bariery ochronne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Była reklama.
3: Drogi Tomku, już się dowiedziałem, ocena hulajnogę elektryczną jest imienne. I tak dotarliśmy do finału. Dziękujemy za wspólną jazdę. Zostawiamy Was z najlepszą muzą. Jak słychać?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

to był szewc nas chwał, co bez mrugnięcia okiem odważnie się do walki brał z okrutnie srogim smokiem.

ja wasz los polepszę. Dratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik. Wędruj po świecie, ma śpiewko.

otacza tłum baranów i pochylające łby ponure barany ryczą chórem. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź dratewko kierunek, bo chcemy lubić swych władców.

0: Poczciwy szewc zwycięży w smokach, a koszy stają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim czytelnikom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głowy jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat.

czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którzy biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.